ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat,

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

Czasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły pies, cichy kąt nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak umamy. Cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, jego

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni. Niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę Pociechy. Niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł przybył także do Derby i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn wierzącej Żydówki i ojca Greka. Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez apostołów i starszych. Tak więc utwierdzały się kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. Przeszli Frygię i Krainę Galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bityni, ale Duch Jezusa nie pozwolił im. Przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie. Jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go słowami: „Przepraw się do Macedonii i pomóż nam”. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.
1: W czytanym dzisiaj fragmencie Dziejów Apostolskich słyszymy o Pawle, który na drugą swoją podróż zabrał Tymoteusza, będącego uczniem, owocem jego wcześniejszego głoszenia Ewangelii w Listrze. Był on synem Żydówki i Greka, czyli poganina. Chociaż wychowany był w środowisku judaistycznym, to jednak nie był obrzezany. I w tym miejscu możemy być zaskoczeni tym, że Paweł zdecydował się na obrzezanie go ze względu na Żydów. Paweł dobrze znał realia synagogi i wiedział, że poganina nikt nie zechce słuchać w synagodze. I to zablokuje im kontynuację misji. Paweł nie działał schematycznie. Miał świadomość, że dla chrześcijanina ani obrzezanie, ani jego brak nie ma znaczenia. Aby nie stracić możliwości pozyskania Żydów dla Jezusa, świadomie podjął taką decyzję. W dalszych wersetach również widzimy, jak Paweł w swoich działaniach był poddany Duchowi Świętemu. Potrafił zmieniać swoje plany trasy ze względu na otrzymywane natchnienia. Gdy widział, że Boży plan nie pokrywa się z jego zamierzeniami, porzucał swoje i podejmował wysiłek w kierunku wskazanym przez Boga. Działał w postawie ciągłego nasłuchiwania Bożych natchnień, które otrzymywał zarówno w sposób nadprzyrodzony, jak też przez rozumne uwzględnienie realiów otaczającego świata. Korzystajmy z doświadczeń świętego Pawła. Pozwólmy Duchowi Świętemu wskazywać nam nasze zaangażowanie w Kościele, zarówno przez otrzymywane natchnienia, jak i przez okoliczności. Bądźmy pełni wiary, że Duch Święty prowadzi Kościół i chciejmy w tym procesie uczestniczyć. Dzisiaj wspominamy w Kościele Maryję jako wspomożycielkę wiernych, czyli naszą wspomożycielkę w otwieraniu się na działanie Ducha Świętego w codzienności. Bądźmy świadomi jej dyskretnego towarzyszenia nam.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał.
1: Posługujesz się metrem krawieckim, by ocenić, jakiej miary mają być twoje ubrania. Używasz termometrów, by odpowiednio, co do warunków pogodowych, oszacować, w co ubrać się na drogę do pracy, sklepu. Dziś Pan Jezus mówi o chrześcijańskim pomiarze, który będzie sygnalizował, że idziesz tą właściwą, dobrą drogą za Nim. Jezus mówi: jeżeli was świat nienawidzi. Ile w swoim życiu doświadczasz odrzucenia, nienawiści świata? Pochodzeniem swoim przecież nie jesteś ze świata. Zobacz, będąc chrześcijaninem, jesteś mieszkańcem wiecznej ojczyzny z pobytem czasowym tu i teraz na ziemi. To, co wydarza się teraz, jest czasowe i prowadzi cię znacznie dalej. Cierpienie, koszty wierności Chrystusowi mogą nieraz przerażać nawet tego najbardziej wytrwałego. Może warto spojrzeć na nie z innej strony. W tym, co cię dotyka, jesteś podobny do mistrza, a jako wierny uczeń masz iść przez życie, stosując wskazówki ewangeliczne, naśladować go, jak i przygotować się na podzielenie jego losu. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Niektórzy chcieliby spłycać nauczanie Jezusa do bycia dobrym człowiekiem, a miłosierdzie do przebaczania wszystkiego i poprzestania na tym tylko. Ty zaś, gdy słyszysz wiarygodną, chrystusową naukę o utożsamieniu się z Chrystusem cierpiącym, zapytaj dziś siebie o gotowość pójścia za Nim dalej. Chcę tobie ofiarować zniesławienie z pracy, nieporozumienia w domu, wytykanie palcem przez znajomych, nadstawiony policzek. Jestem cały twój.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: To ewangeliczne wydarzenie jest pełne głębokiej treści. Dotyczy najważniejszego problemu życia ludzkiego, wiary w Jezusa Chrystusa. Piotr z pewnością miał wiarę, którą wyznał później tak wspaniale pod Cezareą Filipową. Ale w tym momencie nie była ona jeszcze ugruntowana. Gdy zawiał silny wiatr, Piotr zaczął tonąć, ponieważ złądził. To nie wicher zanurzył Piotra w głębinach jeziora, lecz niedostatek wiary. W jego wierze zabrakło istotnego elementu, całkowitego oparcia się na Chrystusie, całkowitego zaufania Chrystusowi w chwili wielkiej próby.

Julia Kopala, Grzegorz Kopala, wystarczy, że jesteś. Za minutę będzie godzina 7. To sobota, 9 dzień maja. Już za chwilę połączymy się z Katedrą Warszawsko-Praską, skąd będziemy transmitować mszę świętą.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. W liturgii dnia dzisiejszego obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej, patronki stolicy. Gromadzi nas wokół ołtarza ta szczególna okoliczność. Chcemy naszymi modlitwami uwielbiać Boga za dar Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej. Dziś ta, którą czcimy jako Pannę łaskawą, uczy nas słuchać, modlić się i ofiarowywać swoje życie dla Chrystusa. Niech zatem Matka, która najściślej jest zjednoczona ze swoim Synem, będzie również bezpiecznym schronieniem naszych serc. Z tym większą pobożnością słuchajmy dziś Słowa Bożego i złóżmy najświętszą ofiarę. W tej mszy świętej modlimy się, prosząc o Boże miłosierdzie za Stanisławę, Teodora, Annę, Aleksego, Lasotów, Teklę, Antoniego, Kotów, zmarłych z rodziny Lasotów i Kotów. Na początku Eucharystii przepraszajmy Boga za nasze grzechy. Panie Jezu, który rodząc się z niepokalanej dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, który uczyniłeś Maryję skarbnicą niewyczerpanych łask, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który dałeś Maryję jako bezpieczną ucieczkę dla nas grzeszników, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Boże, z Twojej woli Najświętsza Maryja Panna wydała na świat dawcę łaski i współdziałała z Nim w dziele odkupienia ludzi. Spraw, aby nam wyjednała obfite łaski.

Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak ukazał się na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów, a jego ogon zmiata 3/3 gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do Jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto słowo Boże.

Łuk potężnych się łamie, a moco przepasują się słabi. Syci za chleb się najmują, głodni zaś odpoczywają. Niepłodna rodzi siedmioro.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Oto Słowo Pańskie. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Bóg wybrał Maryję, aby orędowała za nami w naszych potrzebach, dlatego ufnie wołajmy do Niego. Polecamy Ci, Boże, wszystkich Polaków w kraju i za granicą, niech wspólnie troszczą się o rozwój i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Ciebie prosimy. Polecamy Ci, Boże, naszego biskupa Romualda, duchowieństwo i osoby życia konsekrowanego. Niech będą gotowi oddać życie za braci i siostry, do których są posłani. Ciebie prosimy. Polecamy Ci, Boże, rodziny naszej diecezji. Niech z szacunkiem strzegą daru życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ciebie prosimy. Polecamy Ci, Boże, alumnów naszego seminarium oraz wezwanych do życia w kapłaństwie. Niech szczerze i ofiarnie odpowiedzą na łaskę powołania. Ciebie prosimy. Polecamy Ci, Boże, dusze wiernych zmarłych. W tej mszy świętej modlimy się za Stanisławę, Teodora, Annę, Aleksego Lasotów, Teklę, Antoniego Kotów, zmarłych z rodziny Lasotów i Kotów. Niech w niebie radują się życiem bez końca. Ciebie prosimy.
Polecamy Ci, Boże, tutaj obecnych, niech nasze serca i umysły zawsze będą otwarte na to, co Duch Święty mówi do Was. Ciebie prosimy. Prowadź nas, Boże, drogą wiary, nadziei i miłości ku ostatecznemu zjednoczeniu w radości i chwale z Tobą i Twoim Synem. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij dary złożone jako wyraz przebłagania i chwały i mocą Ducha Świętego przemień je w sakrament odkupienia. Niech ofiara, która z ustanowienia Chrystusa pośrednika jedna nas z Tobą, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, stanie się dla nas źródłem łaski i wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, pokrzepieni u źródeł zbawienia, pokornie Cię prosimy, abyśmy przez działanie Najświętszego Sakramentu i przez wstawiennictwo błogosławionej Dziewicy ściślej zjednoczyli się z Chrystusem pośrednikiem i coraz wierniej współdziałali z dziełem odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika.

Dziś wspomnienie Najświętszej Marii Panny Łaskawej, głównej patronki Warszawy. Msza święta w diecezji warszawsko-praskiej, w katedrze warszawsko-praskiej o godzinie 12:00 będzie jej przewodniczył biskup Romuald Kamiński.

0: Dziś Matka Boża Łaskawa patronuje Warszawie, na zawsze patronuje, ale dziś jej święto. To główna patronka stolicy, ale nie jedyna patronka w ogóle.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Pachomiusz Starszy, pustelnik egipski z przełomu III i IV wieku, który swoją ascezą zgromadził wokół siebie wspólnotę naśladowców, a ponieważ była ona liczna, to jako pierwszy w dziejach ustanowił i zapisał dla niej regułę życia. Jaką? Mieszkać osobno, na utrzymanie swoje i biednych fizycznie pracować, wspólnie zbierać się tylko na posiłek i pacierze, nie przyjmować kapłańskich święceń, by jeden od drugiego niczym się nie wyróżniał. Brzmi jak wojskowy kodeks? I słusznie, bo za młodu, zanim dostał przydomek starszy, Pachomiusz siłą został wcielony do armii Imperium Rzymskiego i dobrze te lekcje życia zapamiętał. Służył w pobliżu Teb i przeszedł w koszarach prawdziwą gehennę, która miała uczynić z niego posłusznego oraz zaprawionego w trudach żołnierza. I pewnie Pachomiusz stałby się ostatecznie takim właśnie legionistą, gdyby nie dostał wtedy jeszcze jednej lekcji życia. Życia kompletnie odmiennego. Oto z pomocą udręczonym rekrutom nocami przychodzili do obozu mieszkańcy pobliskiej wioski. Przynosili im potajemnie pożywienie i potrzebne ubrania, a na pytanie, czego chcą w zamian, zgodnie odpowiadali, że niczego. Pachomiusz bardzo jednak chciał wiedzieć, dlaczego zachowują się tak, a nie inaczej. I dostał odpowiedź. Tak poznał Chrystusa. Tak został pustelnikiem, tak stał się po latach Pachomiuszem Starszym, nauczycielem innych ascetów. I tak 9 maja 347 roku w ich otoczeniu odszedł po nagrodę w niebie. A najciekawsze, że jego wielka życiowa przemiana zaczęła się nie od wielkich słów o Chrystusie, tylko od prostych czynów miłosierdzia, które z miłości do Chrystusa brały swój początek.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: to Bajm i Biała Armia.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Jest ósma.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Poranek pochmurny i nawet tak gdzieniegdzie trochę mży. I dziś chmury będą dominować, może wieczorem przed zachodem słońca trochę tych chmur będzie mniej. 10 stopni w tym momencie jest w Warszawie, Legionowie, piasecznie, na pozostałym obszarze 9 stopni, maksymalnie będzie 13. Wiatr słaby.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Minuta po godzinie 8 to sobota, 9 dzień maja. Dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, głównej patronki stolicy. O godzinie 12 w katedrze warszawsko-praskiej mszy świętej będzie przewodniczył ordynariusz warszawsko-praski biskup Romuald Kamiński. Zapraszamy. A już teraz do Radia Warszawa zapraszam ja, Jarek Wydra. Dzień dobry.

0: Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc, 10 minut po godzinie 8. Już jutro będzie można zerknąć do najnowszego numeru tygodnika Idziemy. A już teraz będzie można się dowiedzieć, czy warto do niego zajrzeć. Ewa Pietrzak porozmawia na temat zawartości tego numeru.
1: Tygodnik Idziemy w Radiu Warszawa.
2: Najnowszy numer tygodnika Idziemy przed nami, a jest z nami ksiądz redaktor Łukasz Piotrowski, naczelny tygodnika Idziemy. Szczęść Boże, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, witam panią, witam słuchaczy.
2: Księże redaktorze, po co nam patroni Europy?
3: Właśnie, to jest dobre pytanie. Patroni Europy to są święci, których powoływali w pewnym sensie papieże XX wieku. Po to, żeby pokazać Europie, która się zagubiła przez wojnę, przez komunizm, przez rozpad, który w Europie wtedy panował, pokazać drogi do zjednoczenia, drogi do odzyskania swojej tożsamości, też drogi do odzyskania swojej świetności, bo ci, którzy są obrani za patronów Europy, są ludźmi, którzy żyli w czasach i też sami prezentowali dość wysoki poziom moralny, poziom kulturalny. W związku z tym są wzorem na różnych polach i warto z ich życia brać przykład.
2: Księże redaktorze, we wstępniaku księta rozważania na temat, uwaga, wartości kształtujących europejski dom. Co to za wartości? Czy takie wartości jeszcze istnieją? Co jest dziś najważniejsze?
3: Dokumenty Unii Europejskiej pokazują, że są wartości, które w tym organizmie politycznym reprezentującym większość państw europejskich są wartości promowane, wartości, którymi chrześcijanie w większości się zgadzają, ale też są wartości, które pozostają sprzeczne z chrześcijańską wizją świata i w tym tekście zastanawiam się nad tym, które z tych wartości i w jakim stopniu możemy jako chrześcijanie przyjmować, a które wymagają od nas co najmniej rezerwy.
2: Polecamy, drodzy Państwo, także ten wstępniak. To teraz może na co wydaje pieniądze Ministerstwo Kultury? To jest refleksja na raczej takie mocne słowa komentarza ojca Dariusza Kowalczyka.
3: Ojciec Dariusz Kowalczyk nie gryzie się w język, albo w pewnym sensie nie gryzie się w pióro, komentując te decyzje, które związane są z dotowaniem konkretnych inicjatyw kulturalnych, bo Ministerstwo Kultury dysponuje środkami, które rozdziela na różnych artystów i okazuje się, że konkretne środki otrzymują artyści, którym z perspektywy ojca Kowalczyka daleko do określenia prawdziwego artyzmu i prawdziwego artysty. Jest to rzeczywiście taka porządna krytyka tego, co ostatnio się działo w tej sferze życia.
2: Drodzy Państwo, teraz o tym, jakich nowych informacji dostarczają nam badania okoliczności zbrodni z 1984 roku. Wyniki omawia redaktor Monika Drobińska w tekście wokół śmierci księdza Jerzego.
3: Tekst jest relacją z konferencji, która odbyła się niedawno, konferencji, w czasie której wypowiadali się specjaliści z medycyny sądowej. W oparciu o nagrania sekcji zwłok, które zostały sporządzone w 1984 roku, dokonano rewizji tych ustaleń, które miały miejsce w latach 80. i tak naprawdę potwierdzenia tej wersji, która istnieje jako wersja oficjalna, bo wiemy też, że pojawiają się inne wersje związane ze śmiercią księdza Jerzego. Tekst ten odnosi się do tych wypowiedzi merytorycznych, ale też wokół tematu jest bardzo dużo dyskusji takiej emocjonalnej, dyskusji, w której niektóre strony okopały się na swoich pozycjach i nie chcą przyjąć argumentacji. Być może, jeśli pojawią się nowe ustalenia, będzie można w tej sprawie powiedzieć jeszcze więcej.
2: Przez lata był traktowany fatalnie w kolonii karnej, ale się nie załamał. Uwolnionego opozycjonistę przedstawia redaktor Piotr Kościński w sylwetce Poczobut na wolności.
3: Redaktor Kościński pisze o swoim dobrym znajomym, bo pan Poczobut, który mieszkał na Białorusi i być może też na Białoruś wróci, wielokrotnie gościł pana Kościńskiego u siebie w Mińsku i tam w Mińsku czy na Grodzieńszczyźnie tam wspólnie przemierzali te miejsca związane z historią Polski, z polskością, więc jest to wspomnienie dość osobiste i wspomnienie bardzo aktualne, bo ostatnio to uwolnienie i wręczenie orderu Orła Białego jest wreszcie zakończeniem pewnej drogi starań, które nasze państwo podejmowało i w kierunku uwolnienia pana Poczobuta. Jest to dobra wiadomość dla niego samego, dla jego rodziny, ale też dla wszystkich, którym zależy na tym, aby Polacy na Białorusi mogli funkcjonować w sposób nieskrępowany i dbać o naszą tożsamość, o naszą kulturę, o naszą historię.
2: Księże redaktorze, ksiądz redaktor wspomniał o wspomnieniach, a teraz inne wspomnienie dotyczące świętej pamięci arcybiskupa Józefa Michalika i tymi wspomnieniami dzieli się z czytelnikami i słuchaczami również ksiądz Henryk Zieliński w artykule W świętych obcowaniu.
3: W tym tekście ksiądz Henryk Zieliński, który jest redaktorem naczelnym na emeryturze, jest twórcą tygodnika Idziemy, dzieli się swoimi wspomnieniami związanymi z osobą świętej pamięci arcybiskupa Józefa Michalika. Są to wspomnienia rzeczywiście bardzo osobiste i wspomnienia, które też pokazują, kim był świętej pamięci arcybiskup dla księdza Henryka, kim też był dla świętego Jana Pawła II, bo to o świętej pamięci arcybiskupie Michaliku Jan Paweł powiedział Józiu publicznie, ujawniając w ten sposób, że między tymi duchownymi istnieje silna więź, silna przyjaźń, która też nie była tak znana.
2: Mhm. Drodzy Państwo, teraz ksiądz Łukasz Żak w swoim eseju historycznym Ołtarz i tron, to jest ciekawa historia, bo zauważyłam jednak, zależy kto ją przedstawia, o tak zwanym biskupim nieposłuszeństwie.
3: Jest to historia świętego Stanisława, bo 8 maja obchodziliśmy wczoraj. Jest to wspomnienie męczennika, patrona Polski i kogoś, kto naznaczył te pierwsze wieki istnienia naszego państwa i też w związku z tym, że jest to historia w pewnym sensie państwotwórcza, to tutaj przecinają się te drogi polityki, drogi władcy, który nakazał zamordowanie biskupa i drogi kościoła, który w tamtym czasie pełnił bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu naszej wspólnoty państwowej, naszego tego wspólnego domu właśnie, czyli Polski.
2: No właśnie, jak to rozumieć? Niektórzy historycy przypominają także o wielkiej przyjaźni między królem a biskupem, drodzy Państwo, dlatego tym bardziej polecam ten esej historyczny księdza Łukasza Żaka. Księże redaktorze, rozpoczęliśmy od Europy, to może raz jeszcze o tym, że wśród założycieli przyszłej Unii Europejskiej są dwaj kandydaci na ołtarze. Czyli wracamy do początków, a może inaczej powiem, idei tej wspólnoty.
3: Tak, idea wspólnoty europejskiej była ideą powojenną, która zrodziła się w łonie polityki chadeckiej, czyli tej związanej z chrześcijańską demokracją. I tutaj ci ojcowie założyciele, czy z Niemiec, z Włoch i Francji, a może powinienem powiedzieć z Francji, Niemiec i Włoch, bo w takiej kolejności, byli katolikami, byli chrześcijanami, byli ludźmi, którzy żyli wiarą. Dwóch z nich obecnie jest kandydatami na ołtarze. Robert Schumann i Alcide de Gasperi są kandydatami do tego, żebyśmy ich jako chrześcijanie nazywali błogosławionymi. Politycy, którzy stanowili wtedy o losach swoich państw, właśnie choćby tych dwóch wspomnianych, codziennie uczestniczyli w Eucharystii. Bardzo ciekawa rzecz. I też interesujące sylwetki.
2: Polecamy najnowszy numer tygodnika Idziemy. Ksiądz redaktor Łukasz Piotrowski, Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Dziękuję Pani, dziękuję słuchaczom.

Wojciechowe świętowanie w Serocku. To już ten weekend. Będzie dużo atrakcji dla dzieci, dużo atrakcji dla dorosłych. Gwiazda wieczoru Oskar Cyms, ale wraz z Wojciechowym świętowaniem odbywa się festiwal Woda i Ryby, który łączy edukację, muzykę i rodzinne atrakcje. Będą zawody wędkarskie, warsztaty edukacyjne, będzie degustacja ryb, sporty wodne i również wydarzenia muzyczne. Warto dzisiaj i jutro pojawić się w Serocku. Pogoda będzie lepsza niż to, co teraz jest za oknem.

0: Zbliża się godzina 8:30. Gotowanie, jedzenie to oczywiście przyjemności, ale warto w tym wszystkim pamiętać o zdrowiu. I o tym już teraz w Radiu Warszawa.
1: Gotuj się na zdrowie.
2: Warzywem to jest tak, że albo się je bardzo lubi, ja tak myślę o dzieciach, albo się go w ogóle nie lubi. Znów myślę o dzieciach. W każdym razie ze mną są dorosłe. Agnieszka Jasińska z Kulinarnych Nawigacji i Anna Pawelec z Fundacji Eko, którym mówię dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Zastanawiam się, czy nasi słuchacze wiedzą, o czym mówię, o jakim warzywie, a mówię o marchewce. Dlatego tak od dzieci zaczęłam, bo widzę te rozkapryszone dzieci, które mówią, nie chcę, nie lubię marchewki, wyciągnij ją z zupy i w ogóle. No a ja mam z kolei takie jedno dziecko, które uwielbia marchewkę i jak się gotuje rosół, to mi mówi, tylko całą marchewkę mi daj. Nie w całości, chodzi o to, że całą by zjadł najchętniej.
3: No i w sumie spoko, bo każdemu z nas się wydaje, że marchewka od zawsze była pomarańczowa i ja co prawda już o tym kiedyś na audycji wspominałam, ale nigdy nie robiliśmy pokłonu w samej marchewce. Więc robiąc pokłonę samej marchewce, musicie Państwo wiedzieć, że marchewka tak naprawdę jako dzika marchewka była fioletowa, biała albo właśnie żółta. Teraz restauracje, te fine diningowe, próbują nam taką marchewkę serwować i każdy się nią zachwyca, a kiedyś to był standard. Natomiast właśnie, jeżeli o dzieciach mowa, tak jak tu Kasiu wspomniałaś, no to właśnie jakby po obróbce termicznej ta marchewka fioletowa i żółta niekoniecznie apetycznie wyglądała. Dlatego w XVII wieku w Holandii postanowiono coś z tym zrobić, bo wiedziano, że marchewka ma bardzo dużo wartości odżywczych, ale nie wiedziano, jak to zrobić, żeby dzieci chciały ją jeść. Więc zmieniono ją na kolor pomarańczowy i od tego stała się wesolutkim warzywem, które po obróbce termicznej nie traci koloru, w sensie nie blednie i zachowuje swój piękny pomarańczowy kolor.
2: Ale jak to zrobiono z marchewki pomarańczową?
3: No została zmodyfikowana, ale nie genetycznie, tylko po prostu różne próby tam były robione i powstał kolor pomarańczowy. No tak się zmienia. Tak jak mamy białe truskawki, tak jak mamy różne odmiany jabłek, no to tak właśnie zrobiono z marchewką. W związku z tym, bo tak chciałam zacząć, Ania kręci tutaj głową i coś w sobie myśli.
4: Ja cały czas myślę o tych dzieciach.
3: O tych dzieciach? No to dobra, no to tak. Co myślisz?
4: Bym chciała o dzieciach, poczekam, aż zrobisz wykład naukowy, a ja przejdę do tego, co się dzieje z dziećmi i...
2: Aha, bo te dzieci
3: no
2: przecież
3: tak, karmi. No tak, nakarmi dzieci, więc teraz...
4: Ja widzę, że tutaj nikt się do eksperta nie odniósł.
2: Przepraszamy cię bardzo.
3: My w ogóle powinniśmy powiedzieć, co na to ekspert. Tak, w ogóle tak się audycja
4: bo
3: powinna zacząć.
4: Audycja bo wiesz, o tym, że dzieci...
2: Ania, bo za eksperta tutaj ciągle pracuje Agnieszka.
4: Nie, to ja tu cichutko siedzę, ale sobie dobrze, myślę, poczekam na moją...
2: Dzisiaj będzie o marchewce, a ekspertem w kwestii marchewki jest Ania Pawelec, albowiem gotuje dla dzieci
4: i wszystko o marchewce w obiedzie wie. I teraz. Za dużo marchewki w zupie dzieci nie jedzą, bo zupa robi się słodka. I wyobraźcie sobie, że dzieci nie lubią słodkich zup. Mieliśmy kucharza, który strasznie lubił marchewkę i tarł tej marchewki bardzo dużo, bo marchewka jest zdrowa dla dzieci na oczy. I okazało się, że nie, że marchewka powoduje, że zupy stają się słodkie, słodki krupnik i nawet ogórkowa była słodka. Więc trzeba z tą marchewką w zupie dla dzieci uważać. Surówki z marchewki, jabłka i pomarańczy dzieci uwielbiają. Ja myślę, że można tak powiedzieć. Ale jest. Chciałam znaleźć wierszyk, ale nie potrafię go odnaleźć. Jest marchewka z groszkiem. I ja myślę, że to jest koszmar wielu dzieci i naszych może też. Pamiętacie marchewkę
2: tak.
4: z groszkiem z przedszkola?
2: Ja ją bardzo lubię.
3: Ja bardzo lubię.
4: Ja do dzisiaj lubię. Ale ja pamiętam ją takim glutem, tak zaciągnięta, tak, mąką, tak pamiętam.
3: Bo musiała mieć wartości odżywcze i miała nasycić brzuszki.
4: Właśnie, ja wiem, bo pamiętam tego naszego kucharza, który mówił, ale co, to woda, w niej są witaminy, nie wolno, musi być ta mąka. I zróbmy tak, że poszliśmy na kompromis u nas w fundacji i robimy tą marchewkę z groszkiem faktycznie w bardzo małej ilości wody i na masie. I wtedy krótko gotowana. I pamiętajcie, groszek się robi osobno. Nie kupujemy nigdy marchewki z groszkiem. Raz, że jest za droga. bo bez sensu, marchewka sama w sobie stania, więc mamy dużo swojej marchewki, a potem jak ona już się ugotuje, to wrzucamy zielony groszek na koniec i ona wtedy jest dobra i wtedy dzieci jedzą, powiedział ekspert.
3: Fajnie, że powiedziałaś o tym słodkim smaku zupy, dlatego że właśnie w średniowieczu cukier był bardzo drogi i właśnie do słodzenia wypieków, przeważnie tych słodkich, ale również wytrawnych, bo do chleba też go dodawano, używano właśnie tartej marchewki. Stąd właśnie tak duża jest popularność właśnie tego ciasta marchewkowego, które zyskało w XX wieku w Wielkiej Brytanii bardzo, bardzo dużą popularność, więc widzisz, tutaj takie kółko zatoczyłyśmy. Ale teraz co z niej zrobić i przepis, to musimy się zabierać chyba do pracy.
2: No to ja was zostawię z marchewkami ilością dużą. Ja mam nadzieję, że wy coś fajnego wymyślicie, nie tylko marchewkę z groszkiem albo surówkę z jabłkiem i jeszcze i pomarańczą, ale to będzie coś fantastycznego. Ania i Agnieszka pojawią się w naszym programie za kilka minut.
1: Gotuj się na zdrowie!

0: Gotuj się na zdrowie.
1: Wracamy do kuchni redakcyjnej. Tam Agnieszka Jasińska i Ania Pawelec przygotowują dania z marchewek, ale ponieważ jeszcze te dania nie są gotowe, Ania coś tam kończy, więc na razie oddamy głos Agnieszce, która, no właśnie, opowie nam o wykorzystaniu marchewek w kuchniach świata.
2: No bo tak, bo marchewka to tak naprawdę najpopularniejsze, tak jak wcześniej powiedziałaś, warzywo. Pojawia się i w daniach wytrawnych, i w deserach, o czym tutaj już wcześniej o tym się wspomniałyśmy, ale warto na przykład powiedzieć, że w Maroko, gdzie byłam i po prostu uwielbiam tą kuchnię, marchewka jest takim w sumie królową, chciałam powiedzieć królem, ale to ona, więc królową dań marokańskich. Jest przepyszna sałatka z gotowanej marchwi z kuminem i kolendrą i tam właśnie łączy się bardzo dużo takich aromatycznych przypraw, żeby właśnie zrobić taki świetny balans, taki wytrawny balans do tego słodkiego warzywa. Przygotowując tą sałatkę, tak naprawdę gotujemy marchewkę, potem ją albo podpiekamy w piekarniku około pół godziny, skrapiamy ją sokiem z cytryny, dodajemy do tego oliwę, czasem daje się szczyptę cynamonu, ja bardzo lubię, można dodać harissę, czyli taką pikantną pastę z papryki i tak naprawdę wszystko razem się to miesza i jest to świetna przekąska, tak jak u nas się jada tartą marchewkę właśnie z pomarańczą albo z jabłkiem, to w Maroku właśnie taką marchewkę gotowaną. W Uzbekistanie na przykład jest bardzo popularna ta, co przewrotnie nazywa się marchewka koreańska, ale to jest jakby danie właśnie pochodzące z krajów byłego ZSRR i to marchew przygotowuje się jak taki kimchi, czyli tak jakby kiszona kapusta. Marchew na mandolinie tnie się w bardzo cieniutkie paseczki, kisi się je, a następnie właśnie podaje również właśnie skropione sokiem z cytryny i z kawałkami właśnie papryki. Jest świetne, tak jak my używamy ogórków kiszonych do jakichś grillowanych dań, tak żeby wyrównać właśnie ten balans, to tak samo tam ta marchew po koreańsku również jest właśnie dodawana do takich mięsnych potraw i dań z grilla. Ale ja bardzo lubię, skoro mamy mówić o słodkich daniach, w Indiach jest genialny deser, nazywa się Gajar Ka Alba, czyli taki deser z marchewki. Marchewka się gotuje na mleku, dodaje się do tego kardamon, gotuje się bardzo, bardzo długo, aż powstaje nam taki kleik prawie, że marchewkowy. I w indyjski to jest właśnie pudding, który w ten sposób się właśnie je. Ja ten deser bardzo lubię, posypuje się go orzechami nerkowca, albo migdałami, rodzynkami. No i generalnie jest bardzo, bardzo zdrowy i nic więcej już do tego nie potrzeba, więc cukier tam nie jest mile widziany.
1: Skoro mówisz, że jest bardzo zdrowy, to jeszcze jedno pytanie, bo na początku naszego spotkania podkreślałaś te walory prozdrowotne, zwłaszcza związane ze wzrokiem. Fakt czy mit?
2: Trochę fakt, trochę mit, nie? Czyli ja bym powiedziała, to zależy, jak tak bardzo jest teraz popularny taki zwrot. Choć często się właśnie słyszy, że jedzenie marchwi poprawia wzrok, to tak naprawdę nie jest to do końca prawda. Dlatego, że marchew zawiera bardzo duże ilości beta-karotenu, który w organizmie przekształcany jest w witaminę A. Witamina A jest kluczowa dla zdrowia naszego oczu, natomiast jej niedobór powoduje problemy ze wzrokiem. Ale nie jest to tak, że jeżeli nagle zaczniemy jeść duże ilości marchewki, to ten wzrok się poprawi. My utrzymujemy po prostu jedząc witaminę A i jedząc marchewkę dany poziom wzroku, jaki mamy, no ale już go nie polepszymy. Także tak jak Kasiu widzisz, trochę prawda, trochę nie.
1: A Ania w tym czasie skończyła to, co przygotowywała związanego z marchewką. Ja rozumiem, że to jest takie danie pod dzieci, które marchewki nie zjedzą ani w zupie, ani na gęsto, ani w żaden inny sposób, ale w ten, w który ty przygotowywałaś, to na pewno.
3: To jest ciasto marchewkowe, ono jest obecne w wielu piekarniach, ale jest tak proste, że myślę, że każda mama może go zrobić w domu, nie potrzebujemy do niego nawet miksera. Jest wilgotne, mięciutkie i właśnie pachnie przyprawami bardzo podobnymi do tych, o których Agnieszka przed chwilą opowiadała. Potrzebujemy 2/3 szklanki mąki pszennej, pół szklanki cukru, 1 łyżeczkę sody, 3/4 łyżeczki proszku do pieczenia, łyżeczkę cynamonu, trochę mielonych goździków, 1/4 mniej więcej łyżeczkę gałki muszkatołowej i naprawdę jest tutaj potrzebna, 1/4 łyżeczki ziela angielskiego, 1/3 szklanki oleju rzepakowego, 2 jajka i 1 szklankę posiekanych orzechów włoskich, one też tutaj bardzo fajnie pasują, pół szklanki odsączonych pieczonych takich ananasów z puszki i jedną szklankę startej na średnich oczkach marchewki. To są wszystkie składniki, które potrzebujemy i suche, i mokre. Wszystkie składniki bardzo ważne, żeby były w temperaturze pokojowej. I w jednym naczyniu mieszamy suche składniki, czyli mąkę, cukier, sól, proszek do pieczenia i nasze przyprawy. W drugim naczyniu roztrzepujemy sobie jajka z olejem i wszystko łączymy razem z mokrymi składnikami, czyli z marchewką, ananasami i olejem. Mieszamy, wykładamy do takiej formy mniej więcej o średnicy 20 cm. No i pieczemy w 170 paru stopniach do momentu suchego patyczka. To jest około 40 minut i bardzo fajnie smakuje takie ciacho. Jak zrobimy na górę taki krem z serka i tutaj śmietankowego, tak, żeby nie powiedzieć marki. No i kremik jest bardzo prosty, bo potrzebujemy takie wiadereczko serka, czy jakieś 300 gram, 50 gram masła, pół szklanki cukru pudru, no i troszkę ekstraktu z wanilii. Wszystko mieszamy na taką gładką masę i wychodzi nam piękny, taki właściwie torcik marchewkowy, wilgotny, aromatyczny, z kremem i na górze możemy posypać go orzechami. Ja czasami ścieram właśnie marchewkę na takie wstążki i można go udekorować. Naprawdę jest przepyszny. Pachnie nam tutaj już korzeniami. No i smacznego.
1: No i dziękujemy bardzo serdecznie. My się zajmiemy tym twoim, dobrze? W związku z tym z państwem musimy się już pożegnać. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Anna Pawelec z Fundacji Jemy Eko, Agnieszka Jasińska z Kulinarnych Nawigacji i Katarzyna Widera Podsiadło. Do usłyszenia.
0: Gotuj się na zdrowie! Audycja została przygotowana przez Radio M Katowice w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Za 2,5 minuty będzie godzina 9. Radiowarszawa.com.pl to dobry adres, warto go wpisać w swoją przeglądarkę telefonu bądź komputera. Tam m.in. aktywna parafia i Dominikańskie Serce Warszawy. Ojcowie z Freta zapraszają. Można poznać właśnie Kościół Świętego Jacka, poznać parafię przy ulicy Freta w Radiu Warszawa. Uczestniczyli w rozmowie w studiu ojciec Adam Sulikowski, przeor klasztoru, oraz ojciec Stanisław Tasiemski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. O czym była tam mowa? O m.in. o konkursie Aktywna Parafia, ale także rozmowa dotyczyła historii Dominikanów w Warszawie, życia wspólnotowego i duszpasterstwa. Zapraszam na radiowarszawa.com.pl. Tutaj można zapoznać się właśnie z artykułem, który mówi na ten temat, mówi o Kościele Świętego Jacka, który jednocześnie był świadkiem trudnej historii Warszawy, bowiem początki Dominikanów przy Freta sięgają XVII wieku i historia tego miejsca z trudnymi doświadczeniami w stolicy ma miejsce. Między innymi potop szwedzki, kasata po powstaniu styczniowym i zniszczenia II wojny światowej. Radiowarszawa.com.pl. Zachęcam do zapoznania się z historią Dominikanów na ulicy Freta w Warszawie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Budzić się rano i myśleć o tym, że chcę być świętym, czy to brak pokory, czy jednak sposób na dążenie do autostrady, do nieba. Czy te autostrady były zawsze łatwe i proste, czy często były związane z trudnościami? W audycji Szlakiem Świętych poznajemy wyjątkowych świętych i miejsca związane z tymi właśnie świętymi. Małgorzata Kurzajewska-Zarina, zapraszam w każdą sobotę o 11.30.
3: Po drodze ze świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13.10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Jest 9.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: A dzisiaj o poranku może tak delikatnie mrzawka popadać, ale jak na jakiś większy deszcz nie ma co liczyć. Będzie na ogół pochmurno, dopiero niedziela przyniesie nam więcej słońca. Maksymalna temperatura, którą dziś zobaczymy na termometrach, to 13-14 stopni. Teraz 10 w Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie. Nieco cieplej w Legionowie, 11 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Mam nadzieję, że spędzają Państwo dobre chwile z Radiem Warszawa. Już za chwilę też przyjemna i dobra muzyka. Desiree, Wiktor Waligura, będzie także Maxi Priest i Ania Dąbrowska. Jarek Wydra, zapraszam na kolejną godzinę spotkania. Będzie także podsumowanie. Podsumowanie wydarzeń tygodnia, ale więcej na ten temat już za chwilę.

Już za chwilę podsumowanie wydarzeń tygodnia w salonie dziennikarskim, na który zapraszają portal wpolityce.pl, telewizja w Polsce 24 i Radio Warszawa o 9:15. Początek programu.

0: To jest Salon Dziennikarski. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Audycję przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu oraz z portalem w polityce.pl, który także Państwu bardzo serdecznie polecam. Dziś ze mną w studio Aleksandra Jakubowska, dzień Telewizja dobry. W Polsce, Tygodnik Sieci. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Samuel Pereira, także nasz komentator, publicysta i Marek Grabowski, socjolog, publicysta Fundacja Mamy i Taty.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Marku. Słuchajcie, myślałem od czego zacząć I wybrałem wypowiedź Donalda Tuska po spotkaniu z Ojcem Świętym Leonem XIV w Watykanie, bo naprawdę, muszę powiedzieć, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Jak człowiek, który prowadzi sprawy polskie tak, jak prowadzi, który w 2005 roku wstrzyknął w naszą ojczyznę tę metodę nienawiści jako metodę walki politycznej, może stroić się w takie szaty. No ale posłuchajmy.
3: My jesteśmy bardzo spolaryzowani, że ten konflikt polityczny także w Polsce ma czasami niepotrzebnie ostre kształty i no, mam taką nadzieję, że może ta rozmowa też mi pomoże znaleźć lepsze sposoby, lepsze metody, żeby te konflikty polityczne nie były takie ostre. Ja jakoś czuję się lepiej do tego przygotowany po rozmowie z Ojcem Świętym i po otrzymaniu tego podarunku. Tak, chciałbym być sprawcą, jeśli nie pokojów, bo to może zadanie ponad siły, to przynajmniej uspokojenia sytuacji w naszym kraju.
0: Jak to mówi młodzież, mam wrażenie, że Donald Tusk ma niezłą bekę, wygłaszając takie słowa, bo a diabeł, chyba sam w nie nie wierzy, na pewno w nie nie wierzy.
1: Diabeł założył ornat i na mszę ogonem dzwoni. No, biorąc pod uwagę te wszystkie wypowiedzi Donalda Tuska, chociażby z kampanii ostatniej, z 23 roku i na temat Jana Pawła II i na temat Kościoła, no to po prostu jest ordynarne kłamstwo, które wtyka się Polakom, tak jakby po wizycie w Watykanie i po spotkaniu z Ojcem Świętym, jakiś Duch Święty nawiedził Donalda Tuska, nawrócił się i teraz będzie przykładnym katolikiem, zresztą tak jak napisał prezes Jarosław Kaczyński, pierwszy katolik Rzeczypospolitej.
0: Który ściga na przykład Daniela Obajtka za to, że no, bronił wizerunku krzyża tak naprawdę, Ojca Świętego i wycofał ten tygodnik, nie Marku.
2: No, opiłowywanie katolików jakoś cały czas brzmi mi w uszach i mam wrażenie, że koalicja i przecież marszałek Czerzasty, czyli główny partner koalicyjny, no chętnie by jeszcze bardziej opiłowywali. Jestem ciekaw, bo Donald Tusk tam wspominał o lekcjach religii, że rozmawiał z papieżem Leonem. Jestem ciekaw, jak przebiegała ta rozmowa, znaczy co powiedział, że teraz to już tam do zera wytniemy, czy się zatrzymamy, bo to była sprawa, która dotyczyła i polskich dzieci, i jednak bardzo dużej liczby nauczycieli, którzy zajmowali się lekcjami religii.
0: Ale tutaj
2: i które
0: chodzi,
2: te lekcje wznosiły,
0: Marku, ale zobacz, no, że wychodzi człowiek, który prowadzi tę politykę i tylko to, co mówią wszyscy, którzy obserwują z bliska, nie zajmuje się państwem polskim, nie zajmuje się sprawami. Ponoć to wygląda tak, że na Parkowej w Warszawie przychodzi pan Graś, pan Ostachowicz, pan Sienkiewicz ponoć, prawda, i tam są cygara, jest whisky, jest cały czas tylko knucie, gdzie tu uderzyć, gdzie tu skonstruować jakąś akcję PR-ową, gdzie tu przesłonić, gdzie tutaj kogoś, na kogo naszczuć, prawda, i jak wywołać emocje. I on potem jedzie do papieża i mówi, i słuchajcie, no, to od razu puśćmy, no bo podpisanie umowy o SAFE, o SAFE i też, i, prawda, doba minęła, no i mógł pokojowo, ale nie wytrzymał.
1: Jeszcze, jeżeli pozwolisz, to jeszcze jedno zdanie. Jeszcze jedno zdanie a propos pana rzecznika Adama Szłapki. On nawet tę okazję wykorzystał do tego, żeby kłamać, bo napisał na Twitterze, że na zaproszenie papieża Donald Tusk się udał. Oczywiście od razu został sprostowany przez jednego z księży, mówiąc, że papież nie zaprasza. To politycy ubiegają się o to, żeby zostać przyjęci przez papieża.
0: Posłuchajmy, Donald Tusk, umowa o SAFE czy SAFE i znowu mamy to strzyknięcie tym jadem.
4: W związku z pewnymi przykrymi wydarzeniami u nas w kraju nie wszystko zostało doprowadzone do szczęśliwego finału. Nie będę, to nie jest ani miejsce, ani czas, żeby uprawiać polityczne polemiki. Chociaż powiem szczerze, nadal nie rozumiem, jak można było w tym samym czasie promować zonda krypto i równocześnie blokować 180 miliardów złotych dla Polski, dla polskiej armii, dla polskich firm zbrojeniowych. Nigdy tego nie zrozumiem.
0: No i dalej mamy, prawda? Znaczy jakby, co wynikło z tej zapowiedzi o tym, że on będzie siał w kraju pokój? Ile to trwało?
5: Myślę, że mało kto wie,
0: ludzie, dostrzeżcie, że to jest chucpa.
5: Myślę, że mało kto wie, że ten pokój będzie trwał. Nawet jego zwolennicy, myślę, że nie chcieli takiego pokoju. To jest po prostu kłamczuk. Też nazwijmy rzeczy po imieniu, bo jeśli mówi o promowaniu zonda krypto, to jest to kłamstwo, bo prezydent nigdy zonda krypto nie promował. W przeciwieństwie do niego, który całkiem niedawno wrzucał filmik do internetu.
0: Ta firma sponsorowała,
5: tak, tylko, że nigdy,
0: jeszcze legalnie
5: nigdy
0: działająca.
5: Nigdy nie powiedział nawet słowa, które by było bliskie stwierdzeniu, że zonda krypto jest dobra. W przeciwieństwie do Donalda Tuska, który już po wybuchu afery filmik wrzucał do internetu z koszulką piłkarską, gdzie było właśnie logo zondy, więc niech on uderzy się w własne piersi, ale też myślę, że warto sprostować. Inna sprawa, że jak Donald Tusk mówi o pokoju, to nie wiem, no kleptoman mógłby mówić o tym, żeby nie kraść, on sam mógłby mówić o prawdomówności, o uczciwości, tak, czy o tym, żeby być antyrosyjskim, on też to lubi w tym momencie, ale to jest po prostu nieprawda, bo Stolica Apostolska nigdzie nie pisała o serdecznym spotkaniu. Też są przecieki, że to było spotkanie bardzo trudne, bo papież żądał wyjaśnień właśnie w związku z atakami, które państwo przeprowadza na Kościół katolicki. On sam jako pretendent do stanowiska premiera przecież atakował Jana Pawła II. On sam też regularnie wspiera Barbarę Nowacką,
0: jego
5: bardzo silnie w jej działaniach przeciwko
0: Kościołowi. Jego media próbowały zamordować po śmierci świętego Jana Pawła II. Próbowały wmówić, że chronił pedofilów. Okazało się to wszystko nieprawdą, bo nawet te przypadki okazały się po prostu obalone.
5: No tak, to jest po prostu też, warto o tym mówić. On mówi nieprawdę, on kłamie i to jest ten problem, że trochę jak jakiś mitoman z takim jakimś dziwnym syndromem, chyba sam gubi się w tych swoich kłamstwach, bo on za każdym razem przychodzi, wychodzi przed media i mówi nowe kłamstwo, na zasadzie takiej, że to kłamstwo przykryje poprzednie i nikt tego nie zauważy.
1: No
5: tylko
1: kłamstwo jest bardzo trudną rzeczą, bo trzeba pamiętać, co się nakłamało. Jeżeli się mówi prawdę, to człowiek nie ma żadnych problemów.
5: Nawet jego rzecznik się czasami gubi, bo...
1: Prawdę. Natomiast tutaj do Donalda Tuska świetnie pasuje ten cytat z Barei. Ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział. Rzeczywiście, dlatego, że na przykład udaje, że nie ma takiej sprawy, że prokuratura Adama Bodnara dwa razy umorzyła śledztwo w sprawie zonda krypto. No. I że dzięki nieudolności czy też przymykaniu oczu przez polskie służby, główny aferzysta tej sprawy po prostu spokojnie sobie wyjechał do Izraela.
5: Jeszcze jedno tylko
0: ale
5: zdanie,
0: sama sprawa zondy krypto to też nie ma tego,
5: hipokryzja.
0: Co bronić, bo to jest sprawa, w której jednak kilkadziesiąt tysięcy ludzi poszkodowano, nabrano ich na ordynarną piramidę finansową.
1: Ale państwo było bezsilne, tak samo jak przy Amber
5: Dokładnie
1: Gold.
5: Tak.
1: Państwo nie zwracało uwagi na to.
5: I tak samo prokuratura zadziałała mniej więcej jak przy Amber Gold, czyli nie zadziałała. Tylko słówko a propos hipokryzji. Są dwa obrazy, jeśli chodzi o Donalda Tuska. To jak on występował na tle no, prawie że ołtarzyka swego czasu w sesjach fotograficznych i później były zdjęcia dokładnie w tym samym miejscu, gdzie tego ołtarzyka już nie ma. Tak?
0: Zniknął. Na kampanię
5: zniknął.
0: Wyborczą
5: chleb, który całował, później trafił do śmietnika i tego typu sytuacje. Znaczy, to też jest ważny sygnał dla katolików, myślę, żeby mieć świadomość, że on instrumentalnie wykorzystuje wiarę katolicką, sprawy ważne dla katolików. W kampanii potrafi mówić, że on nie nastawi drugiego policzka, mówiąc o właśnie walce politycznej. Teraz mówi, że on będzie tworzył pokój. Jest to moment, myślę, alarmowy, żeby uświadomić sobie,
2: Marku,
5: że to jest
2: hipokryta. Trzeba przyznać, że na tle placu świętego Piotra i tego błękitu rzymskiego wyglądał całkiem przyzwoicie. Tylko szkoda, że niestety opowiadał to, co opowiadał.
0: Tak, Marku, ale takie pytanie, no, kiedy społeczeństwo w swojej masie, bo to wielu ludzi mnie pyta, jak Polacy mogą to akceptować, to co się dzieje, jak mogą żyrować władzę, tak duża grupa, żyrować władzę, która właściwie nic nie robi w ważnych obszarach, szczuje ludzi na ludzi i po prostu no, mówi nieprawdę.
2: Tak, no to jest dobre pytanie, bo jednak te 30%
0: więcej.
2: Osób, mniej więcej około 30, no takiego stałego, pewnego elektoratu Platforma ma. Ja już nie mówię o innych tych frakcjach, tam typu Lewica czy coś, gdzie zawsze ten procent był około tam 70. To jest właśnie bardzo dobre pytanie, chyba wymagające jakichś pogłębionych analiz. Czy to jest wynik słabości prawicy, Czy to jest jakieś pewne takie zaczadzenie tą narracją o Unii Europejskiej, o tej integracji i w zasadzie wartościach europejskich, czymś takim nieokreślonym, ale dla części ludzi być może w jakiś tam sposób ważnym, tak? Nie mam jednoznacznej odpowiedzi.
1: To jest wydaje mi się, że ten elektorat Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej składa się z takich trzech grup. Pierwsza grupa to są klienci, którym się świetnie żyło za pierwszych rządów Tuska i którzy teraz odżyli w czasie jego kolejnych rządów. To jest pierwsza grupa. Druga grupa to jest ta, którzy szczerze nienawidzą PiSu i zgodzą się na wszystko, na upadek Polski, na to, że będzie im się żyło gorzej, że będą mniej zarabiali, że nie będą żyli na takim poziomie, do jakiego są przyzwyczajeni, byle PiS nie rządził. I trzecia grupa ta, która jednak się nie wydostała spod tej medialnej bańki, bo nam się wydaje, że jak są wolne media, takie jak nasze, czy inne telewizje, czy portale, to jednak ludzie mają większą wiedzę, ale w dalszym ciągu jest taka grupa, która tylko czerpie.
0: Ale są też tam, no są to nie tylko kwestia rozumowa, bo są takie bardzo silne mechanizmy prestiżowe na przykład, że też, wybór partii, której z partii prawicowych, to są koszty społeczne, prawda? A jeżeli no mówisz, Tusk, no to generalnie jakby nikt cię nie zaatakuje. Zwłaszcza, że tamta strona jest agresywna tak naprawdę w tym codziennym życiu, w takich
1: ale zaczepkach. Jacku, mówić można, ale przy urnie dokonuje się wyboru, którego nikt nie sprawdza.
5: Ja się zgadzam z Olą a propos tych grup. Dodałbym tę grupę, która no niestety, na którą ten klasizm i poczucie wyższości działa. Tak. To znaczy, oni nie muszą sami w sobie więcej zarabiać, mieć wyższy status społeczny, ale lepiej. Samo to poczucie przynależności pomaga. Nie, tylko mi chodzi o to nawet nie celebryci, tylko ci, którzy chcieliby być tak jak celebryci. Tak. Jakby czują wtedy jakąś
0: że
5: tam
0: są
5: wieść.
0: Razem z tymi
5: może
0: lepszymi.
5: Może im się żyje gorzej, może płacą więcej, może jest drożej w sklepach, ale czują się lepiej, ale
0: prawdziwa elita jedną w Polsce, rzecz, że ja zawsze będę mówił, prawdziwą elitą w Polsce są ci, którzy Polski po prostu chcą. Bo są wielu ludzi nie chce tej Polski.
5: Są też młodzi, pełnoletni, którzy nie pamiętają przecież pierwszego Tuska. Dzisiaj, no przecież 19-latek to urodził się, kiedy skończyły się rządy, te pierwsze rządy
0: Donalda Tuska. A Tusk się starał, zobaczmy może tę pizzę, jeżeli możemy zobaczyć, bo był w Rzymie, prawda, pizza. Donald Tusk, jeśli to mogę prosić. O, jest, widzę.
6: Przerwę między spotkaniami z papieżem i panią premier Włoch w Rzymie. Pizza italiana.
7: Pizza for Donald!
6: Ole! Grazie!
7: Prego!
6: Dziękuję. Wyślenie.
0: No i takie grepsy mają nam zastąpić
1: niektórzy się
0: politykę.
1: Śmieją, niektórzy
0: poważną.
1: Się śmieją, że konsumpcja pizzy przez Donalda Tuska i jego otoczenie trwała dłużej niż spotkanie z premier Meloni.
0: Która ponoć trzymała rękę z tyłu, tak o, co jest takim
1: sycylijskim
0: żart, że to
5: jakiś może wiedział, że będzie tak krótkie, dlatego zjadł przed.
0: Nie ufa. Słuchajcie, dobrze, no umowa o safe podpisana. Ale co ciekawe, podpisywał Władysław Kosiniak-Kamysz, a nie premier. No i tak pan wicepremier i szef MON odpowiada na pytanie, dlaczego to on podpisywał.
8: Jak jesteśmy przy dokumentach, to dlaczego nie będzie podpisu pana premiera?
9: Ja wszystkie wnioski podpisywałem ja. Rozpocząłem cały proces negocjacji. Później stworzyliśmy zespół z panią minister Sobkowiak-Czarnecką. No nie odbierajcie mi też możliwości złożenia podpisów czy ministrowi Domańskiemu, który nadzoruje i współpracuje w tej sprawie, jak w każdej innej bardzo dobrze, a nadzoruje szczególnie Bank Gospodarstwa Krajowego. No, ja wiem, że chcieliby niektórzy zrobić, że wszystko jest tylko związane i nikt tutaj inny nie powinien mieć jakiejś przestrzeni. Ja myślę, że jeżeli ktoś składał wniosek w lipcu...
0: No właśnie, to jest pytanie. Czy waszym zdaniem Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał, bo Tusk mu kazał, żeby wziął na siebie odpowiedzialność, tak jak kiedyś podwyższenie wieku emerytalnego? Czy on chciał mieć jakiś sukces, później przyjadą jakieś hełmy, on będzie mówił, moja umowa?
5: Może Samuelu, nie ma sprzeczności, może to są dwie różne te same argumenty. No ta reakcja naprawdę jest dość wymowna, jak on się zaczął jąkać, tak naprawdę no, człowiek, który od tygodni co najmniej wiedział, że to się stanie, że on będzie właśnie tym żyrantem, nie wie tak naprawdę, co odpowiedzieć. No, chciałoby się zacytować Pawła Grasia, który kiedyś na taśmach chwalił się Kulczykowi, że mamy takiego Włodka Kosiniaka, który dwie najgorsze historie w wolnej Polsce przeprowadził, właśnie Wiek Emerytalny i OFE, i chwalił go, że nasz Władek te dwie najgorsze historie żyrował, dzielnie wziął na siebie, że to było właśnie jego resort, jego sprawa. I znowu Donald Tusk wychodzi cały na biało. I jeśli przyjdzie do odpowiedzialności karnej, o której wielu polityków mówi otwarcie i wprost, to co będzie Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył? Że Donald Tusk mi kazał, że...
1: Nie, będzie tłumaczył tym, że to jest decyzja Rady Ministrów, że jest uchwała Rady Ministrów, która zobowiązywała premiera Kosiniaka i ministra Domańskiego do podpisania
0: tej Olu, przepraszam, że ci przerwę, bo
1: odpowiedzialność zbiorowa.
0: Bo to jest złamanie konstytucji. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej mówi, że jeżeli podejmujesz duże zobowiązanie finansowe na forum międzynarodowym, to musisz przeprowadzić ustawę, mieć podpis prezydenta.
1: Cały
0: prezydent zawetował,
1: tak.
0: A oni brną wbrew konstytucji.
1: No,
0: czytelny przykład, który może być kiedyś rozliczony.
1: To nie tylko ten artykuł konstytucji został złamany. Zostały jeszcze 2 czy 3 złamane, które między innymi mówią o tym, kto odpowiada za polskie siły zbrojne. Ale oprócz tego został tym rozporządzeniem Unii Europejskiej, którym się chwalił wczoraj Adam Szłapka, że rok temu podpisał jako minister do spraw europejskich. Oni złamali traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i to zostało zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja nie mam najmniejszych złudzeń co do tego, jak się zachowa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo to jest narzędzie w rękach Komisji Europejskiej i Ursuli von der Leyen i ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego, ale jeżeli wydarzyłby się jakiś cud i okazałoby się, że ta podstawa prawna, na której oparto to rozporządzenie, jest niezgodna z traktatami i tak ustali Trybunał, to wszystko przestaje obowiązywać. Nie ma rozporządzenia, nie ma podpisanej umowy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, to ja wczoraj miałam bardzo smutne refleksje i myśli na temat tego, co się wydarzyło, dlatego że to jest takie ostateczne potwierdzenie tego, że ta władza na czele z Donaldem Tuskiem jest praktycznie bezkarna. My się łudzimy tym, że dojdą jakieś rozliczenia, jeżeli Zjednoczona Prawica dojdzie do władzy, będą rozliczeni. Oni mają list żelazny z tamtej strony, nic im się nie stanie i nawet jeżeli polska władza, która po nich nastąpi i będzie inną władzą, będzie chciała ich rozliczyć, włos im z głowy
0: tego
1: nie spadnie.
0: Tego nie wiemy, bo może się okazać, że we Francji zmieni się władza, że tak. Unia się zmieni.
1: Musiałaby się Unia zmienić. Na razie Unia jest korporacją pod protektoratem niemieckim, zarządzana przez trójkę Niemców, z czego Ursula von der Leyen
0: ale
1: jest marionetką.
0: Ale nie tylko, bo na przykład pani Topkowia, która to w Polsce prowadzi, ona była urzędnikiem Komisji Europejskiej czy tych struktur unijnych. Jakby ci ludzie nie wiadomo, kogo reprezentują w sumie. Znaczy, czy oni są w Polsce, żeby...
5: A wczoraj był Piotr Serafin, komisarz Unii Europejskiej, też były
0: przyboczne. Też zmienia rolę, jak Tuska, pasuje. Tak. Więc jakby kogo oni reprezentują, prawda? Czy co jest ich interesem? Czy budowa superpaństwa, czy tak naprawdę polskie interesy? Marku.
2: No, mnie w tej kwestii SAFE, poza kwestiami tymi konstytucyjnymi, o którym tutaj pani Aleksandra mówiła, to niepokoi parę jeszcze spraw. Aż po pierwsze, że jest to kredyt, no bo to jest kredyt, to musimy sobie jasno powiedzieć, w walucie obcej, co odbiera nam pewne możliwości żonglowania walutą, co zawsze może być przydatne. No, czasami warto zbić wartość złotówki, na przykład, żeby podkręcić eksport i kilka takich prób w historii ostatnich 30 lat miało miejsce, tak? To jest jedna kwestia. Dwa, bardzo krótki czas na podpisanie umów, bo to jest 30 maja, czyli w zasadzie zostały 3 tygodnie.
0: Tak.
2: Słyszy się, gdzieś pojawiają się takie głosy, że również producenci broni, bo tutaj się mówi, że większość będzie w Polsce, ale to nie jest tak, że będziemy kupować za granicą i poza tym ten sprzęt produkowany w Polsce też będzie w kooperacji z zagranicznymi podmiotami, że podnoszą ceny. No bo jak zostały 3 tygodnie, a my musimy te środki wydać, no to jest jasne,
1: tak,
2: że zwiększa się marżowość. Tak. I czwarta kwestia, oprocentowanie. Moim zdaniem jednym z bardziej żenujących momentów tej wczorajszej konferencji było to, że jak minister finansów nie był w stanie powiedzieć, ile ta pożyczka będzie.
0: No to posłuchajmy, bo mamy akurat fragmentu. Posłuchajmy, to chyba wypowiedź z mediów akurat, ale właśnie pokazująca ten problem, że nie wiemy, o co chodzi.
10: Na start jaki to będzie procent?
11: To nie będę w tej chwili mówił o konkretnym procencie. Mogę tylko powiedzieć, po pierwsze, jeszcze musimy tę umowę, dzisiaj dopiero będzie upubliczniona, podpisana, będzie dzisiaj.
10: No to trochę nie wygląda dobrze moim zdaniem, jeśli na start nie możemy powiedzieć, na jaki procent pożyczamy.
11: Nie, ale to przecież tak, pożyczamy w transzach. Będziemy mieć zawartą najpierw trafi do nas zaliczka.
5: Nie wiedzieć, jaki jest procent, bo rzeczywiście w transzach to będzie. To będą kolejne pożyczki. Już się zgodziliśmy na to, że w ogóle bierzemy pożyczkę. To, co Marek mówił, że jest problem tego bycia na musiku, czyli że mamy mało czasu, więc te ceny będą automatycznie wyższe. Uzależnienie, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Tak naprawdę pompowanie euro, które ma co najmniej zadyszkę, jeśli nie zdycha, a my po prostu tą walutę pompujemy.
0: Bo to jakby wszystko. Tylko, że... Bo to jest tak, że ja bym powiedział tak, że okej, no jesteśmy na musie, musimy się zbroić, gdyby była pożyczka, nawet droższa, to może by należało to rozważyć. No ale najgorsze jest to, że to jest ewidentnie pierwszy krok do ukradzenia państwom narodowym polityki bezpieczeństwa.
5: Ale przecież
0: dla nas to jest śmiertelne zagrożenie.
5: Gdyby to było prawdą, to co Donald Tusk powiedział dwa tygodnie temu, że zagrożenie jest realne, że to jest kwestia miesięcy, a nie tygodni, czy tam miesięcy, a nie lat, no to moment, to przecież już byśmy musieli się zbroić, już byśmy musieli mieć jakiś plan przygotowany obronny, ale wiemy doskonale, że to są tylko słowa, że to zostało rzucone po to, żeby żyrować cudzą pożyczkę i też to, co,
0: tak,
5: to, co
0: tak,
5: Aleksandra mówiła...
0: Nakręca grozę wojenną, żeby uzasadnić przyjęcie
5: sejmu. Abstrahując od tego, jak oceniamy konstytucję, jakie artykuły, jest prosta sprawa. To znaczy, przeprowadzili ustawę przez Sejm i Senat, żeby na końcu zignorować prezydenta. Jaki to jest sygnał dla obywateli, którzy przecież niedawno, bo w wyborach prezydenckich, tak, a nie inaczej oddali swój głos? To jest sygnał, wasz głos mamy za nic. To znaczy, oni nawet ignorują ten cały system demokratyczny wpisany w konstytucję, że właśnie jest Sejm, Senat, a później prezydent i prezydenta wybierają Polacy i wybierają w taki, a nie inny sposób. Nie zgodził się prezydent, to my to
1: jedną sprawę wyjaśnić. Prezydent nie zawetował ustawy ratyfikującej pożyczkę. Prezydent zawetował ustawę, która mówiła o okolicznościach czy też mechanizmach, w jaki sposób ta pożyczka ma być do Polski wprowadzana.
5: No tak, ale ta ratyfikacja będzie na tych mechanizmach się opierać.
1: Natomiast ratyfikacja powinna dotyczyć umowy, tej umowy, którą właśnie wczoraj podpisał Kosiniak-Kamysz z panem ministrem Domańskim.
0: My po prostu Unii Europejskiej nie ufamy i mamy podstawy, żeby jej nie ufać.
5: Też warto powiedzieć rządzącym w Unii.
0: Bo to jest rządzącym w Unii.
5: Ja wiem, ale w Polsce
0: ale nie ma innych rządzących w Unii. Nie ma.
5: Tylko to jest tak, że jak Donald Tusk wykorzystuje jakąkolwiek krytykę rządzących w Unii Europejskiej jako mówienie o polexicie, jako nienawiść do Unii Europejskiej. No nie. Jeśli ktoś na przykład krytykuje rząd, który w tym momencie rządzi w Polsce, to nie znaczy, że nienawidzi Polski albo chce z Polski wyjść. I tak samo z Unią Europejską.
0: Tak, ale tę sztuczkę to już chyba mamy za sobą. No mamy prawo do debaty o Unii Europejskiej, bo Unia Europejska jest nie tylko strukturą, która pomaga i łączy, ale także brutalną strukturą, która wykręca ręce i miażdży tych, którzy stają jej na drodze.
1: Ale to nie jest tak, Jacku, jak powiedziałeś, że my byliśmy na musiku i musieliśmy tę
0: Nie, mówię, że gdyby założyć, że to są po prostu pieniądze pożyczone, ale to nie są pieniądze pożyczone, to jest powiedzenie, pozwalamy wam, eurokraci, wtrącać się w kwestie naszej armii, zbrojeń, taktyki obronnej, bo nam przecież ograniczają rodzaj zakupu sprzętu, to ma być europejski. Czyli zmuszają nas do tego, żebyśmy nie kierowali się naszym interesem, na przykład spójności, że to jest sprzęt amerykański, koreański, tak. Tylko dokładamy tam kolejne elementy.
1: Ale
0: to
1: my
0: są
1: w tym
0: bardzo
1: wszystkim cały
0: sprawy.
1: Czas zapominamy...
0: No i ta warunkowość, bo przyjdzie rząd prawicy, oni powiedzą, nie przestrzegacie prawa, zabieramy
1: wam... Nie wprowadziliście małżeństwa,
0: i Tusk będzie
1: i tak
0: chodził,
1: dalej.
0: Mówił, zobaczcie, nie ma pieniędzy, a ja przywiozłem...
1: Ale cały czas zapominamy o tym, mało się ostatnio mówi, że przecież na stole, a właściwie w sejmowej zamrażarce, leży ustawa, projekt ustawy pana prezydenta Save Zero, prawda? Czyli wykorzystanie zasobów złota Narodowego Banku Polskiego do tego, żeby zasilić siły zbrojne podobną kwotą, bez jakiegokolwiek oprocentowania, bez konieczności spłacania przez pokolenia tych pieniędzy. Ja tak w czasie zastanawiałam, bo... taką myśl wyraziła pani Sobkowiak, że przecież my w każdym momencie możemy z tej umowy zrezygnować. Tak powiedziała, prawda? No i teraz jest pytanie, czy jest taki pomysł, a jeżeli nie ma, to podsuwam, że jeżeli rzeczywiście Zjednoczona Prawica przejmie rządy w 2027 roku, to natychmiast ta ustawa prezydenta Save Zero zostanie uchwalona i tymi pieniędzmi zostanie ta nieszczęsna pożyczka spłacona, żebyśmy nie musieli przez dziesięciolecia płacić tych odsetek strasznych. Tym bardziej, że za 10 lat mamy zacząć płacić.
2: Znaczy ja może powiem tezę kontrowersyjną nieco, ale zobaczmy. Mamy najwyższy budżet MON-u, czy Sił Zbrojnych w Europie. 6%. Czy my naprawdę potrzebujemy jeszcze dodatkowych pożyczek? To jest po pierwsze. Po drugie, czy nie mogłaby ta pożyczka być pożyczką z obligacji wojennych, które ściągnęłyby nadwyżkę gotówki, która jest w Polsce i która cały czas podbija inflację. Więc my być może niekoniecznie potrzebujemy jeszcze dodatkowych środków, tylko bardziej racjonalnego rozporządzenia tym, co mamy, bo mamy gigantyczne środki. Naprawdę, mamy gigantyczne środki na armię i mając niewielką cały czas armię, tutaj gdzieś pojawiają się jakieś mrzonki o 500 000 ludzi, no przecież to jest niewykonalne, bo nasza demografia na to nie pozwala. To kto miałby być w tej armii? Więc mając liczebnie stosunkowo niewielką armię i zakupując i tak już multum sprzętu, zresztą też na kredyt w dużej części, czy my potrzebujemy jeszcze kolejny kredyt?
5: To wiadomo, że te pieniądze są po to, żeby to jeszcze, ukraść, żeby je wziąć zarówno w kraju, jak i w Unii Europejskiej. Żeby się znaleźli lobbyści, którzy będą przy każdej kolejnej transzy załatwiać sobie korupcyjnie
1: pieniądze. Stosując te metody, o których mówi pan Marek, my byśmy nie uratowali niemieckiego przemysłu zbrojnego, a przecież o to głównie chodziło. Natomiast pamiętajmy o tym, że w tym funduszu, w tej pożyczce, bo to jest pożyczka, to nie są pieniądze, tak jak wczoraj mówił Donald Tusk, ofiarowane przez Unię Polsce, bo to jest 10 banków europejskich, w tym 7 niemieckich.
0: O, jak banki pożyczają, to nie umorzą.
1: Tak, nie umorzą, ale no... To jest po prostu coś
5: niepojętego. Grecji pomogły te niemieckie banki.
0: Zrzeszcie się takich podarków. My jedno wiemy, proszę państwa, podarki z Unii Europejskiej zawsze mają swoją cenę. Tam jest taka metka przyczepiona i tam potem okazuje się, że płacisz suwerennością, niepodległością, prawem decydowania o sobie. A tak niewiele nam tego zostało w tym świecie spętanym przez globalistyczne sitwy, proszę państwa. No jeśli przy obronności jesteśmy, to Donald Tusk, proszę państwa, dzielnie stanął na straży interesu Republiki Federalnej Niemiec i powiedział, że on żołnierzy, których Trump wycofa z Niemiec, nie chce.
5: Nein.
12: Pojawiały się w przestrzeni publicznej zapowiedzi czy groźby wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec, z Włoch, z Hiszpanii. Nie sądzę, chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do...
0: Czyli Polska ma nie być wykorzystywana, a on na to nie pozwoli, prawda? Ale słuchajcie, no bo tutaj ktoś mi zwrócił uwagę, rozmawiałem, pewien polityk mówi, że przecież Niemcom chodzi o to, żeby wypchnąć Amerykanów z Europy. Czyli jak Trump wycofuje, no to jeżeli oni nie będą w Polsce, to dla nas to jest sytuacja dramatyczna. No poza tym to jest nasz interes, żeby... Czy Niemcy nas się pytały, jak budowały gazociąg Nord Stream 1, Nord Stream 2, nie, który nas zakładał pętlę na szyję państw bałtyckich, Polski i przede wszystkim
5: Ale wtedy
0: Ukrainy?
5: Też próbowali przekupić rząd, bo to Radosław Sikorski powiedział, że należało mieć w zarządzie swojego człowieka i wtedy wszystko byłoby w porządku,
1: myślę,
5: czyli
1: że
5: jakiś nominat byłby się
1: po pierwsze Niemcom zależy na wypchnięciu tych wojsk amerykańskich, bo w tym starszym pokoleniu Niemiec te wojska są ciągle uważane za wojska okupacyjne i ta historia ciąży nad nimi, to po pierwsze. A po drugie, to Donald Tusk absolutnie nie ma nic do powiedzenia, co zrobi Donald Trump. To znaczy, on nie ma najmniejszego wpływu i ta pewnie jego opinia w administracji amerykańskiej w ogóle nie jest brana pod uwagę. A po drugie, to nie Donald Tusk będzie decydował o tym, czy zwiększony zostanie kontyngent w Polsce wojsk amerykańskich. Ja przypomnę, że umowę o stałym kontyngencie amerykańskim amerykańskim podpisał Andrzej Duda z Donaldem Trumpem w 2019 roku. A w 2020 roku rząd Mateusza Morawieckiego zawarł porozumienie, które daje podstawy prawne. Czyli teraz tylko decyzja Donalda Trumpa o zwiększeniu kontyngentu w Polsce będzie miała znaczenie. I tutaj Tusk naprawdę do tego
0: mówi,
1: mleka
0: z jednej
1: nie
0: strony
1: zrobi
0: mówi, że za parę miesięcy może wybuchnąć wojna, a z drugiej strony nie chce amerykańskich żołnierzy z Niemiec.
5: Do tego chciałem się odnieść.
1: Obroni nas Bundeswehra.
0: To jest śmieszne po prostu.
5: Dla Donalda Trumpa myślę, że każdy głos Donalda Tuska to jest na zasadzie uderz w Niemca, a Tusk się odezwie. Więc w tym wypadku zadziałał dokładnie tak, jak można byłoby się po nim spodziewać. Ale to, co mówił pan redaktor a propos obronności, że być może trzeba rozsądnie wydawać środki tu i teraz. Być może zobaczyć też, jak możemy wykorzystać ten potencjał, który mamy teraz. Tylko, że jeśli ta sama ekipa, która argumentuje, że sejf jest rzekomo tak bardzo potrzebny i musimy szybko tę pożyczkę, mimo że jest niekorzystna, wziąć na pokolenia, na dekady, dokładnie ta sama ekipa mówi, wojska amerykańskie nie. Jeszcze traktuje te wojska amerykańskie, obrażając Amerykanów, jak jakiś worek ziemniaków. To znaczy, ten worek ziemniaków jest u Niemców, a my tego worka ziemniaków nie chcemy. On w ogóle nawet nie podchodzi z szacunkiem do woli Amerykanów, gdzie chcą, żeby ich dzieci, wnuki, mężowie stacjonowali w Europie.
0: Marku, jak ty patrzysz na tę wypowiedź Donalda Tuska, która na wielu osobach zrobiła wrażenie, bo ja myślę, że gdyby jakiś kabaret zaczął parodiować Donalda Tuska, to tak by mogło brzmieć. Nie możemy zaszkodzić niemieckim interesom.
2: Niestety jest to bardzo smutna wypowiedź tak naprawdę, dlatego że to, co Samuel tutaj wspomniałeś, jeżeli już za kilkanaście tygodni ma wybuchnąć wojna, a premier polskiego rządu mówi, my nie chcemy wsparcia realnego, nie z pożyczek, gdzie ten sprzęt tam przypłynie za ileś lat, gdzie my nie mamy nawet ludzi, którzy są w stanie póki co ten sprzęt obsłużyć. My nie chcemy tych żołnierzy, no to coś jest nie tak.
0: Słuchajcie, 3 maja za nami i wezwanie prezydenta do tego, żeby pisać nową konstytucję, nie dla siebie, jak powiedział, bo to miałby być rok 2030, ale żeby pisać, bo ta obecna nie działa. Oto fragment wypowiedzi głowy państwa.
13: Wierzę, że wszyscy, którzy mają w sercu troskę o przyszłość Rzeczpospolitej i naszych kolejnych pokoleń, wszyscy przedstawiciele polskiego Sejmu usiądą w Pałacu Prezydenckim razem z naszym korpusem do pracy nad nową konstytucją. Zapraszam wszystkich.
0: Prezydent powołał Radę, tam bardzo szanowane osoby, prezes Julia Przyłębska, ale nie tylko oczywiście, bo i Barbara Piwnik, no profesor Piotrowski, także ludzie z różnych stron. Donald Tusk oczywiście już zaczął wyszydzać, ale tak chciałem was zapytać krótko, czy waszym zdaniem to jest w ogóle możliwe, żeby w Polsce napisać konstytucję i ją przyjąć? Czy my gdzieś mamy na horyzoncie jakiś moment konstytucyjny? Trzeba 2/3 w parlamencie i prezydenta. I referendum.
5: Bez polityków, no to niestety, albo stety, bo tak wygląda polski system, nie uda się. To znaczy, bardziej interesujące będzie to, jak odpowiedzą te kluby parlamentarne, czy koła, bo to też było zaproszenie do kół parlamentarnych i kół w Sejmie.
0: Tam Tusk na przykład taką miał wypowiedź do dziennikarzy. No rozumiem, że wasze prawo, że o tym mówicie, ale tam to nie ma się sensu tym zajmować. To była instrukcja do mediów tych lewicowo-liberalnych, nie traktujcie tego poważnie. Tam
5: była rada, która miała się zająć zmianą ordynacji podatkowej, przygotowali jakieś propozycje i skończyło się tym, że to w Sejmie nie uzyskało poparcia. Nie mówię, że tak samo będzie w tej sytuacji, tylko że rzeczywiście to wsparcie jest potrzebne polityczne, a widzieliśmy, że tak naprawdę po powołaniu tej rady, to jedyne, co miała do zaproponowania strona rządowa i telewizja rządowa, to wulgarne, chamskie ataki na przykład właśnie na byłą prezes. Ja dam jeden przykład, to znaczy to, jak przedstawiano ją jako kucharka, bo to jest cytat, odnosząc się do sytuacji, w której opisane było spotkanie, gdzie brała udział kobieta i jadła wspólnie z mężczyznami. To znaczy, że dla tego obozu liberalnego, kiedy kobieta bierze udział w kolacji z mężczyznami, to znaczy, że im gotuje.
0: Nie, no niczego nie oszczędzą,
5: to też pokazuje ich po prostu podejście do kobiet realne. To znaczy, kiedy kobieta nie myśli tak jak my, widzieliśmy to też przy okazji pierwszej damy, to możemy ją zniszczyć. Więc jeśli nie jest nawet poważnie traktowana sama propozycja, nie ma nawet dyskusji, okej, nie wiem, nie jesteśmy za zmianą zmianą konstytucji, bo to i to jest w porządku, albo to, tego nie należy zmieniać, to pokazuje, że tak naprawdę konstytucja jest tylko narzędziem.
2: Być może ten chaos konstytucyjny tak naprawdę jest na rękę.
0: Oczywiście.
2: Tak, dlatego, że...
0: Konstytucja nie obowiązuje w wielu obszarach, tu skrobi co chce.
2: Ale,
0: co
2: ale myślę, że jest jeszcze drugi problem, bo skoro konstytucja nie działa, my nie potrafimy, to co tutaj tak trochę można wyczuć w studio, nie potrafimy pewnie ani przygotować tej konstytucji, ani przeprowadzić tej konstytucji, ani jej wdrożyć później, no to w takim razie potrzebujemy kogoś z zewnątrz, kto nad nami, nad tym całym polactwem, które jak to właśnie te elity czujące się lepiej tak mówią o zwykłych Polakach, no to my nad nimi zapanujemy.
0: Czyli Unia.
5: Ale wiecie, że Waldemar Żurek do tego się odwoływał. Kiedy on dawał przykład Niemiec, że po II wojnie światowej to Amerykanie musieli sprawy prawne załatwić za nich i on to dawał jako przykład, że musimy tak zrobić w Polsce, do tego się odwoływał. Niezależnie od tego, co sądzimy w tamtym układzie
1: geopolitycznym. Ja myślę, że trzeba być trochę większym optymistą, jeżeli chodzi o konstytucję. Ona musi być zmieniona, dlatego że ta niejasność, jeżeli chodzi o podział władzy w Polsce, czy to jest system kanclerski, czy to jest system prezydencki, no ona naprawdę bardzo wiele szkody
0: Olu, ale parę razy nas uratowała też, bo gdyby to był system kanclerski, a prezydent byłby dziś wyłącznie reprezentantem państwa bez wpływu na władzę wykonawczą, tak jak jest na przykład na Węgrzech, to nie byłoby żadnego buforu dla złej władzy.
1: Ale oni mają też pomysły na przykład, żeby tak jak kiedyś Zgromadzenie Narodowe wybierało prezydenta. No wtedy byśmy już mieli i Senat, i Zgromadzenie Narodowe, i prezydenta z jednej opcji.
0: Ja bym dał prezydentowi prawo do rozwiązywania parlamentu w pewnych sytuacjach.
1: Dokładnie.
0: Uważam,
1: natomiast,
0: że to jest najpilniejsze.
1: Dwie konstytucje po 89 roku udało się w Polsce uchwalić. Pierwsza to mała konstytucja, ona była tak tymczasowo, żeby nie korzystać z tej poprzedniej. No i oczywiście tę konstytucję z 97 roku. Już raz pod auspicjami PiSu powstał taki zespół. Nawet pani profesor Łabno, która jest w tym nowym zespole, była członkiem tego zespołu, który próbował przedstawić jakieś zręby nowej konstytucji. To się nie udało. Natomiast ja myślę, że nawet biorąc pod uwagę wypowiedzi Donalda Tuska, on miał takich wypowiedzi kilka, że coś się nie uda. No, za 2-3 lata ten mur nie powstanie, prawda, i tak dalej. Teraz mówi, że się konstytucji nie uchwali. Trzeba to robić. Trzeba po prostu przygotować.
0: Znaczy, trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby chronić konstytucję przed tymi, którzy ją łamią ordynarnie.
1: To jest,
0: bo
1: jeżeli chodzi o
0: wszystkie rządy tam naciągały interpretacje i ja te prawo rządom przyznaje, czy szukały jakichś nowych interpretacji, ale ordynarne łamanie na przykład hierarchii źródeł prawa musi mieć sankcje.
1: Trzeba przygotować projekt konstytucji i jak nadejdzie odpowiedni moment, próbować ją
0: uchwalić. Bo jeszcze mam jedną sprawę, chyba kabaretową, i tak byśmy pewnie ją potraktowali, gdyby nie dotyczyła życia ludzi. Oto pani minister zdrowia.
14: A kiedy wreszcie pacjentom w Polsce będzie lepiej?
15: No ja myślę, że już jest lepiej i to, co robimy i z e-zdrowiem, i wprowadzamy dużo nowych terapii, wprowadzamy wiele nowych ścieżek terapeutycznych, porządkujemy system. Myślę, że naprawdę odczuwalne dla pacjentów jest już to w tej chwili i jest wiele rzeczy przed nami, czyli te inwestycje, które niebawem...
0: No i pani minister mówi, że na pytanie, kiedy będzie lepiej, już jest lepiej, a zamykane są całe oddziały, likwidowanych jest wiele miejsc opieki.
2: Ale jest...
0: Ludzie umierają w karetkach.
2: Ostatni sondaż Social Changes wskazywał, że służba zdrowia jest problemem numer jeden. Tam ponad 56%.
0: To dlaczego się nie przekłada na wybory polityczne? Dlaczego ci, którzy za to odpowiadają, dostają często nawet premię sondażową?
2: Być może jest tak, że ludzie też nie wierzą w to, że ktokolwiek, cokolwiek w tym systemie zmieni.
0: No ale PiS dał dwa razy więcej pieniędzy. No, no zaczął tak, ten system
2: ale
0: ustawiać.
2: Ale kolejki były. Tak? Znaczy były i są. Ja myślę, że to jest główny problem. Znaczy kolejki. Bo
0: specjalny program dla chorych na raka.
2: Nasz poziom służby zdrowia jest naprawdę wysoki na tle tego, co oferuje Europa Zachodnia. To jest, służba zdrowia jest okej. Okay. Natomiast no, czekanie na wizytę 2 lata już okej okay nie jest, bo w tym czasie można się zwyczajnie no, po prostu umrzeć, no, przekręcić. Tak?
0: No ale to jest coś nic nie robi. To też... no, trzyma niekompetentnych ludzi w Ministerstwie Finansów. Finansów. Teraz jest informacja, że 80 milionów nagród w Ministerstwie Finansów. Za co? Za to mnożenie długu nieskończone?
5: Tylko, że pani minister dostała nagrodę właśnie biznesu lekarskiego, czy jakoś tak się to nazywało, nazywała ta nagroda, która bardziej wskazuje na to, że się patrzy pod kątem pieniędzy, a nie człowieka. Już mógłbym zażartować, że rzeczywiście pacjentom żyje się lepiej, ale jeśli są synami senatora i akurat im się wzrasta paznokieć, i to
0: szpital
5: nie życzę niczego...
0: karę za ten zabieg i pytanie, czy Platforma się zrzuci, żeby szpitalowi oddać.
5: Tylko nawet sama sytuacja, która jest skandaliczna, gdyby nad nią przejść do porządku dziennego, można byłoby, gdyby sam senator po pierwsze uderzył się w piersi, przeprosił, zapłacił, a jego koledzy nie bronili go, atakując dyrektora. To jedna kwestia, ale jest pewien problem, który rzeczywiście kolejne ekipy był trudnym wyzwaniem, czyli te podwójne stawki dla lekarzy, że leczą publicznie, a jednocześnie prywatnie. Później, kiedy są problemy, to mówią, że to oni wyjadą za granicę. A prawda jest taka, i to mało kto chce o tym mówić, że za granicą stawki, może inaczej, zarabialiby dużo mniej. I to jest pewne wyzwanie. Jak tutaj sobie poradzić, żeby...
0: Aleksandra Jakubowska, bo jeszcze na koniec, bo mnie zastanawia, dlaczego rząd nic nie robi w tej sprawie. Przecież to mu się wali w rękach. System służby zdrowia wali się w rękach, rozpada się na kawałki.
1: Pani minister dostała sprecyzowane zadanie sprywatyzowania służby zdrowia i robi wszystko, co może, żeby do tego doprowadzić. To po pierwsze. Po drugie, rząd, który podejmie się takiej reformy służby zdrowia, ochrony zdrowia, która będzie z korzyścią dla pacjentów, musi to zrobić w pierwszym roku swojego rządzenia, bo to jest katastrofa dla polityków, którzy się tego podejmą. Naprawdę, trzeba by było wyczyścić wiele rzeczy, które funkcjonują.
0: Ja
1: na przykład nie mogę zrozumieć, po co są wyceny procedur. Dlaczego nie może być tak, że szpital ma budżet, w którym są zawarte pozycje płace, lekarstwa, sprzęt, amortyzacja
0: musimy
1: sprzętu.
0: Musimy kończyć. Ja to myślę, że to się skończy jakąś tragedią i wtedy to się stanie takim tematem.
2: A zobaczmy, że są likwidowane teraz oddziały całodobowe.
0: Oddziały, tak.
1: I dostają za to pieniądze.
2: I dostają
0: szpital likwiduje
2: pieniądze.
0: Oddział, zachowuje połowę dotacji, czyli ma czysty zysk połowę, ale pacjenci...
1: Dostaje pieniądze za to, że nie leczy.
0: Proszę Państwa, Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Via w Rzeszowie to stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję za to wydanie naszej audycji, tym razem bez Piotra Semki, który gdzieś tam właśnie w Niemczech, wróci za tydzień, to opowie. Aleksandra Jakubowska, kłaniam
1: dziękuję.
0: Się Olu, Samuel Pereira, dziękuję, Marek Grabowski,
2: dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Socjolog, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. A Państwu życzę dobrego weekendu, tego co z niego zostało i do zobaczenia za tydzień. Zapraszam.

0: Mam nadzieję, że z nami Państwo będą czuć się doskonale. Już za chwilę zerkniemy za okno, sprawdzimy mapy pogodowe i zobaczymy, czy pogoda, która teraz jest za oknem, się utrzyma przez cały weekend.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Dzisiejsza Turcja jest znana w Biblii jako Azja Mniejsza. To tam wyruszają apostołowie na misję ewangelizacyjną i tam powstają pierwsze kościoły. Jest to Ziemia Święta, kolebka Kościoła. Zapraszamy na Ucho Igielne już dziś o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Mariola Serafin
3: i Piotr Urbański.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o ministrantach, którzy są ważną częścią każdej parafii i o tym, jak to się dzieje, że mimo tylu świeckich atrakcji ciągle wybierają służbę przy ołtarzu, a także o uwolnionych przez białoruskie władze więźniach. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Jest 10:00.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dziś pochmurno i może tak mżyć delikatnie, ale nie prognozowane są większe opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany z północy. Przed zachodem słońca może się to słońce pojawić i tych chmur będzie nieco mniej. 13 stopni to dzisiejsze maksimum, jutro cieplej, 16 stopni i

0: 12 minut po godzinie 10, już za chwilę zajrzymy na nową wystawę czasową, która opowiada o rowerowej pasji Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża Piotra. Ta wystawa nosi tytuł Poza szlakiem. O dawnej modzie rowerowej, o tym, że rower był luksusem, takim, że nawet był opodatkowany. O tym wszystkim opowie Aleksandra Głowacz, współautorka wystawy i zastępczyni dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Powiemy też o nowej wystawie stałej, planach muzeum, spacerach pieszo i rowerowych po stolicy, związanych z postacią naszej dwukrotnej noblistki. Nie zabraknie też informacji o fenomenie ogromnej liczby turystów z zagranicy w tym miejscu.
1: Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
2: Witam Państwa serdecznie. Przy mikrofonie Dorota Sołowiej. Dziś w naszym kulturalnym spotkaniu zapraszamy Państwa do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie na warszawskiej Starówce, tuż przy Nowym Mieście, a dokładnie na ulicy Freta. I moim Państwa gościem jest Pani Aleksandra Głowacz, która jest zastępczynią dyrektora tego muzeum, a także kuratorką wystawy, o której dzisiaj powiemy. I może zaczniemy od tej właśnie wystawy. Wystawy niezwykłej, czasowej, która już trwa, no właśnie, od kiedy?
3: Wystawę Poza szlakiem, rowerowe podróże Marii i Piotra otworzyliśmy 20 kwietnia i jest to data nieprzypadkowa, ponieważ tego dnia przypada Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej. I bohaterami, czy takimi patronami tego dnia są właśnie Maria Skłodowska-Curie i oraz jej mąż Piotr Curie.
2: Ciekawostką jest to, że wyjściem do tej wystawy była też pocztówka, która tutaj przede mną właśnie w muzeum leży. Przepiękne zdjęcie przedstawia małżeństwo Marii Skłodowskiej z Piotrem Curie na rowerach, to znaczy tuż przed startem. No właśnie, w tamtych czasach rower, no to jednak było coś. I też jazda na rowerze może nie była każdemu pisana, jak to wyglądało.
3: Zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z 1895 lub 96 roku. To jest zdjęcie, które było określane jako zdjęcie no, po ślubie z prezentem ślubnym, czyli zdjęcie w okolicy ślubu Marii i Piotra, ponieważ oni w prezencie ślubnym otrzymali pieniądze bądź otrzymali rowery. I to był ich prezent ślubny, stąd też tutaj się prezentuje już para małżeńska z rowerami. Jak zaczęliśmy się przyglądać temu zdjęciu i analizować, co towarzyszy i Marii, i Piotrowi na nim, no to to jest zdjęcie, które przedstawia małżeństwo na tle domu w ogrodzie w Soo. To był dom, w którym mieszkali rodzice Piotra, czyli teściowie Marii. I tutaj też dzięki pomocy Ogrodu Botanicznego Warszawskiego i specjalistek z tego ogrodu udało się zidentyfikować rośliny, które tutaj są na tym zdjęciu. I między innymi irysy, ale też maki czy wiciokrzew. I pora kwitnienia tych roślin jest inna niż ślub, bo ślub odbył się w lipcu, a te rośliny najpóźniej mogły kwitnąć na początku czerwca, a raczej to był maj, więc stąd to też już wiemy, że nie mogło być to zaraz po ślubie, bo wtedy po prostu te rośliny nie kwitły. Kiedy to było? No prawdopodobnie właśnie w 96 roku, czyli już po ślubie, kiedy małżeństwo już doposażyło swoje rowery, bo na rowerze też widzimy na przykład sakwę rowerową, która jest na kierownicy roweru Piotra, a Maria była osobą bardzo skrupulatną i w swoich wydatkach odnotowywała też środki, które przeznaczali na zakup jakiegoś wyposażenia do rowerów, lamp czy właśnie tej sakwy, specjalnych ubrań. No i właśnie też jak się przyjrzymy, no to widać, że Maria jest przygotowana do drogi, jest ubrana w specjalne spodnie, które były wtedy modne dla kobiet jeżdżących na rowerze. Ubiór Piotra jest raczej taki powszechny do rekreacji, do przebywania w terenach wiejskich. No, nikogo specjalnie nie szokował, natomiast Maria miała bardzo modny strój, adekwatny do jazdy na rowerze. Rzeczywiście, lata 90. XIX wieku to jest okres, kiedy te rowery były coraz bardziej popularne. Najpierw jednak w środowisku męskim, natomiast kobiety również bardzo chciały i chętnie korzystały z tego roweru, z tego wynalazku, który dawał im wolność i też możliwość swobodnego przemieszczania się, decydowania o tym, kiedy chcą jechać, dokąd chcą jechać i tą wolność, którą i dziś cieszymy się jeżdżąc na rowerze. Maria i Piotr bardzo lubili jeździć na rowerach, lubili przebywać wśród przyrody i poza tym, że spędzali czas na wytężonej pracy w laboratorium, też dbali o to okres wypoczynku letniego, okres jakichś wycieczek weekendowych i podróżowali po Francji, robiąc różnego rodzaju właśnie takie wycieczki rowerowe, czy to w okolicy Paryża, czy też w Bretanii, w różnych regionach Francji.
2: Przypominam Państwu, że jesteśmy na wystawie w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, na wystawie Poza szlakiem, czyli rowerowe podróże Marii i Piotra. Ta wystawa jest taką wystawą bardzo kameralną. Możemy zobaczyć te szlaki podróży. Co możemy na tej wystawie zobaczyć? Jak poznać jeszcze małżeństwo Curie?
3: Opowiadamy przede wszystkim o ślubie, opowiadamy o tym, czym był rower i jak się rozwijał pod względem technologicznym w tym okresie, więc Maria jeździ na bezpiecznym rowerze, ale też na ostrym kole, czyli na takim rowerze, na którym trzeba kręcić non-stop, także zjeżdżając z górki. Także dowiemy się czegoś więcej o rowerach. Dowiemy się też o tym, jak rower i jeżdżenie na rowerze było postrzegane w tamtych czasach. Ostrzegano między innymi przed jakąś skoliozą, zwrotnieniem kręgosłupa, które może być powodowane ciągłą jazdą na rowerze. Kobietom też zalecano, czego nie powinny robić na rowerze. Między innymi nie należy się pudrować. Więc trochę właśnie takiej tej strony historyczno-obyczajowej, społecznej, związanej z rowerem. Będzie można też zobaczyć rower z początku XX wieku, bardzo podobny do tego, na którym jechała Maria i Piotr. Ten rower wypożyczyliśmy z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Będzie można też zobaczyć, jak wyglądały lampy rowerowe w tamtym czasie oraz rekonstrukcję stroju rowerowego z początku XX wieku. Specjalnie na tą wystawę przygotowaliśmy też animację rysunkową. Animację rysunkową, która inspirowana jest wspomnieniami dotyczącymi wycieczek rowerowych Marii i Piotra. To tego, co możemy wyczytać zarówno w autobiografii napisanej przez Marię, jak i we wspomnieniach o Marii, czyli publikacji napisanej przez jej córkę Ewę Curie. I opierając się na tych drobnych wspomnieniach, artystka Zofia Brzezińska stworzyła taką nostalgiczną opowieść o tych podróżach rowerowych małżeństwa po Francji. Więc stworzyliśmy też taką właśnie salę kinową, gdzie można trochę się zrelaksować i też zanurzyć w tym nastroju, który towarzyszył zapewne Państwu Curie w trakcie ich podróży po Francji.
2: To niezwykłe, że taki zwyczajny niby w dzisiejszych czasach temat jak jazda na rowerze, no ale jednak w XIX wieku może być punktem wyjścia do tylu różnych tematów, chociażby do tych strojów na rowerze, które mnie bardzo zafascynowały. Dziś o tym nie myślimy, a przecież kiedyś to był specjalny taki strój na takie wyprawy rowerowe i to jest też niezwykle ciekawe.
3: Myślę, że każda kobieta, która próbowała jeździć w sukience albo w spódnicy na rowerze, wie, jak to jest niewygodne i że trzeba się specjalnie przygotować do tego, żeby albo wybrać taką spódnicę czy sukienkę, w której się będzie wygodnie jechało na rowerze. W tamtych czasach te suknie i spódnice były długie, więc one się po prostu mogły wkręcać w szprychy i to mogło powodować wypadki. A w tamtych czasach odsłanianie nogi, gołej nogi czy kostki uważane było za dość niestosowne zachowanie. I w tamtych czasach w Ameryce wymyślono spodnie, takie specjalne spodnie dla kobiet do jazdy na rowerze i to były takiego swego rodzaju pumpy, takie obszerne dosyć spodnie, które się rozszerzały od łydek w górę, a przy kostkach no, były wąskie. I kobiety już w takich spodniach mogły jeździć wygodnie i bezpiecznie na rowerze, no ale też niektórzy puryści zwracali uwagę, że jest to strój mało skromny, ponieważ panie odsłaniały kostki.
2: Czy tej wystawie towarzyszą jakieś specjalne spotkania, wykłady, czy państwo ten temat jeszcze poza wystawą poszerzają dla takich szczególnie zainteresowanych osób?
3: W tym roku, dzięki też finansowaniu naszego mecenasa, realizujemy cykl wycieczek rowerowych śladami Marii. Są to wycieczki, na które zapraszamy w tym sezonie wiosenno-letnim. Pierwsza wycieczka już w trakcie Nocy Muzeów, także zaczynamy 16 maja o godzinie 17 i co dwa tygodnie do końca wakacji będziemy jeździć i będzie można poznać nie tylko miejsca warszawskie związane z Marią Skłodowską-Curie, ale także dojechać do miejsc, które w sposób symboliczny odnoszą się do Marii, jak na przykład most imienia Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie nie tylko będziemy wspominać uczoną, ale też porozmawiamy trochę więcej o samej konstrukcji mostu, a także jak to działa od strony fizycznej. Bo warto wspomnieć, że Maria też właśnie kończyła fizykę i matematykę, a wcale nie chemię.
2: Czyli będziemy podróżować po Warszawie, po mieście Marii Skłodowskiej, w którym przecież urodziła się, wychowała, tutaj także podejmowała swoje pierwsze kroki w szkołach, różnych szkołach. Więc serdecznie zapraszamy na tą niezwykłą wystawę o Marii Skłodowskiej-Curie i jej mężu Piotrze Curie na rowerach i całej historii wokół właśnie tego tematu. Już za chwilę ponownie powrócimy do naszego spotkania w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.

0: Kulturalny Weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
1: Zapraszamy dziś Państwa do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Moim Państwa gościem jest pani Aleksandra Głowacz, która jest współkuratorką wystawy Poza Szlakiem, na której opowiadamy o małżeństwie Curie na rowerach. I właśnie dzisiaj na tą wystawę zapraszamy. Oprócz tego chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej, co się obecnie w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie dzieje, no bo też są pewne przemiany. Jest wystawa czasowa, o której przed chwilą powiedzieliśmy, ale cały czas muzeum rozwija się i też podejmuje pewne kroki i działania.
2: Naszych gości zapraszamy na naszą wystawę główną. Wystawa Kim jesteś, Mario? Opowiada historię życia Marii, a także różnych ról, które pełniła w trakcie swojego życia. O tym, jak była warszawianką, o tych związkach z miastem Warszawa, ale także o tym, że była córką, że siostrą, jak realizowała się w roli guwernantki, studentki, a później matki, uczonej, żony. Także przechodzimy przez jej całe życie, przyglądamy się różnym rolom, które ona pełniła. I wystawa jest takim zaproszeniem do tego, żeby się zastanowić, kim dla nas dzisiaj jest Maria. W muzeum mamy też taki punkt, gdzie nasi zwiedzający mogą sami podzielić się refleksją po wystawie, po obejrzeniu wystawy i opowiedzieć o tym, dlaczego Maria jest dla nich ważna, kim ona dla nich jest. I to są bardzo ciekawe opowieści, też opowieści z różnych stron świata, ponieważ ponad 60% naszych gości to są goście z całego świata, więc tutaj mamy ten odzew w różnych językach i w języku gruzińskim, azerbejdżańskim, czy po koreańsku, chińsku. Więc tych odpowiedzi mamy bardzo wiele, ale to nas bardzo cieszy też, że Maria jest postacią, która inspiruje kobiety, inspiruje do tego, żeby się rozwijać w obszarze STEAM. Też wiele osób podkreśla jej rolę w leczeniu chorób nowotworowych i rozwoju radioterapii jako środka leczenia w chorobach onkologicznych. I tutaj ta inspiracja jest bardzo widoczna w tych informacjach, które otrzymujemy od naszych gości zwiedzających.
1: Też ta wystawa, na którą Państwo przyjdą, ta wystawa stała, można powiedzieć, jest taką wystawą, która się jeszcze będzie zmieniała. Taką wystawą stałą, ale można powiedzieć, że na pewien czas, bo Państwo planują też tutaj zmianę tej wystawy stałej, o której też wiele się mówi. To wymaga czasu i działań, ale są takie plany, że za jakiś czas też ta wystawa stała będzie wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj.
2: Tak, nasza wystawa główna jest wystawą do czasu otwarcia wystawy stałej, nad którą obecnie pracujemy. Powstaje scenariusz tej wystawy i na razie nic więcej powiedzieć nie mogę, ale pracujemy nad tym scenariuszem. W tym roku planujemy zakończyć prace scenariuszowe i w najbliższych latach będziemy już pracować nad realizacją tego scenariusza i jego materializacją.
1: Czyli możemy oczekiwać kolejnych zmian. Ja jeszcze mam tutaj przed sobą dwie ulotki, po które przed chwilą sięgnęłam. Spacery z Marią. Co to jest za historia? Czy oprócz właśnie tych wypraw rowerowych jeszcze organizują Państwo jakieś spacery pieszo?
2: Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. Na naszej stronie jest pełen harmonogram spacerów z Marią i można też wyruszyć właśnie na taki spacer jakiś półtora godzinny po Warszawie. Przez te miejsca związane z Marią. Głównie koncentrujemy się na Starówce, na Trakcie Królewskim, tam gdzie są miejsca związane z historią, z jej biografią. Będziemy oczywiście też kończyć w miejscu urodzenia Marii, czyli w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie przy Freta 16, ale przejdziemy się też po krakowskim przedmieściu, między innymi w dawnym Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Tam Maria stawiała pierwsze swoje kroki w pracowni chemicznej. Tam nauczyła się analizy chemicznej i mówiła o tym, podkreślała, że właśnie dzięki temu mogła prowadzić badania w Paryżu, ponieważ właśnie tu w Warszawie nauczyła się tej analizy chemicznej.
1: I te niezwykle ciekawe spacery rusza już 10 maja, czyli właśnie od tej niedzieli potrwają do połowy września. I co ciekawe, nie są tylko w języku polskim, dlatego że Państwa Muzeum cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Czasami Państwo nawet właśnie uważają, co ze statystyki wynika, że większym zainteresowaniem turystów z zagranicy niż samych Polaków, choć również oczywiście. To może jako taka ciekawostka, jak to wygląda z tymi turystami, bo rzeczywiście ich tutaj na ulicy Freta u Państwa w muzeum nie brakuje. Oni chcą odwiedzić to miejsce, w którym tak naprawdę urodziła się Maria Skłodowska-Curie, no tuż za muzeum, ale to jest to miejsce.
2: Tak, sława Marii dociera do wszystkich krajów. Zwykle znana jest jako Maria Curie, natomiast...
1: Choć my to zawsze poprawiamy, tak. Bo przecież przede wszystkim jest Maria Skłodowska, jest Polką.
2: Tak. I przybywają do nas turyści, ponad 60% naszych zwiedzających to są turyści z całego świata. Najwięcej zwiedzających obecnie mamy z Hiszpanii. Mamy też bardzo dużo turystów z Chin, są turyści ze Stanów Zjednoczonych, Japonia, Korea, to też są te kierunki, z których turyści do nas przyjeżdżają. Tajwan oczywiście, ale także wszystkie kraje Unii Europejskiej. No i tutaj mamy i Włochów bardzo licznych, mamy Francuzów, Niemców, także gościmy turystów z całego świata. Ponad 100 krajów rocznie nas odwiedza, także bardzo się z tego cieszymy, ale oczywiście zapraszamy Polaków, bo liczymy na to, że Maria równie sławna jak za granicą będzie wśród nas, w naszym kraju. No i warto się nią chwalić, warto być z niej dumnym i dlatego zapraszamy do naszego muzeum.
1: Czy to ogromne zainteresowanie wynika też może z tego, bo tak słyszałam, że na przykład w Japonii dzieci bardzo wcześnie dowiadują się o Marii Skłodowskiej. No właśnie, czy to wynika też z tej edukacji wczesnej na temat naszej właśnie rodaczki?
2: No, na pewno ta książka Ewa Curie, która była napisana przez Ewę Curie, Madame Curie, czyli po japońsku Curie Fujin, została dostosowana dla dzieci japońskich i one tam rzeczywiście tą książkę w takiej bardziej skróconej wersji też czytają dość wcześnie w szkole i Maria jest no, też takim uosobieniem, nawet byśmy powiedzieli, takich cnót samurajskich, takiej wytrwałości, konsekwencji w działaniu i doskonaleniu się i rozwoju i działaniu dla tego wyższego celu, więc myślę, że na pewno to jest ta postać, która w Japonii jest szczególnie doceniana. To, co dla nas jest też ważne, no to u nas w podstawie programowej też jako lektura, no może nie obowiązkowa, ale do wyboru, jest też książka o Marii Curie. I coraz więcej mamy grup szkolnych, które też przychodzą do nas na takie zajęcia specjalnie związane z tą lekturą, po to, żeby poznać Marię, zobaczyć tutaj obiekty, przedmioty związane z naszą bohaterką i później wesprzeć to właśnie omawianie tej lektury szkolnej. To jest też ciekawe, że te książki popularyzujące Marię no rodzą się w różnych miejscach, ponieważ na przykład w Hiszpanii powstała książka napisana przez współczesną dziennikarkę, która po przeczytaniu dziennika żałobnego Marii Skłodowskiej-Curie stworzyła swoją taką książkę nawiązującą do tego dziennika i w jakiś sposób odwołującej się do tego procesu przechodzenia przez żałobę Marii do swoich własnych doświadczeń życiowych z tragedii związanej ze śmiercią męża. Więc i ta książka jest bardzo popularna w Hiszpanii. Nie wiem, czy to jest podstawowym powodem, że tak wielu turystów z Hiszpanii do nas przyjeżdża, ale jak miałam przyjemność rozmawiać z gośćmi Hiszpanii, oni wskazywali na tą książkę jako bardzo ważną też u nich pozycję.
1: I my także naszych rodaków zapraszamy na lekcje muzealne, zajęcia, które, tak jak Pani powiedziała, tutaj w muzeum są specjalnie przygotowywane pod kątem właśnie tej lektury, ale także inne tematyczne.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie. Realizujemy i takie lekcje stricte biograficzne, zajęcia towarzyszące lekturze Mania Dziewczynka inne niż wszystkie, ale także warsztaty, które się cieszą taką dużą popularnością, także zajęcia, w trakcie których uczestnicy wykonują różne takie proste eksperymenty z zakresu fizyki, chemii podstawowe i jednocześnie poznają też biografię Marii, więc zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy Państwa do tego miejsca przy ulicy Freta do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, które wychodzi poza mury i również tworzy spacery, nie tylko piesze, ale także rowerowe, które związane są z wystawą czasową, o której dzisiaj także mówiliśmy. Serdecznie dziękuję. No i zapraszamy wszystkich do tego muzeum, które jest bardzo klimatyczne. Ja tu się zawsze dobrze czuję w tym miejscu. Coś ma w sobie to muzeum w tej starej fretowskiej kamienicy, więc serdecznie Państwa zapraszamy.
2: Dziękujemy bardzo. Zapraszamy Freta 16 Warszawa.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kulturalny weekend.

Jestem z miasta i elektryczne gitary, a ja odsyłam Państwa na naszą stronę internetową radiowarszawa.com.pl i właśnie wpisuję teraz tę stronę, klikam Enter i zapraszamy do odwiedzenia na przykład takiej zakładki, gdzie można o czytaniu się dowiedzieć czegoś więcej. Ekspertka do spraw komunikacji z Fundacji Powszechnego Czytania, Aleksandra Strzelecka, była naszym gościem. I ta rozmowa dotyczyła bibliotek, czytania, funkcjonowania we współczesnym świecie z książką i roli, jaką ta książka pełni. Czy czytanie i kontakt z książką jest wyłącznie elementem edukacji czy kultury? Ekspertka Aleksandra Strzelecka twierdzi, że od poziomu czytelnictwa zależy jakość życia społecznego, umiejętność krytycznego myślenia i przyszłość demokracji. Czytanie chroni przed manipulacją. Dlaczego warto czytać dzieciom od najmłodszych lat? Czy smartfon może zastąpić książkę? I czy biblioteki nadal są potrzebne? O tym wszystkim mogą się Państwo dowiedzieć z naszej strony internetowej i z rozmowy z Aleksandrą Strzelecką, ekspertką do spraw komunikacji z Fundacji Powszechnego Czytania. radiowarszawa.com.pl. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam wiele innych ciekawych artykułów.

0: I trochę się zaczęło przejaśniać za naszymi oknami. Czy tak będzie dalej? Proszę zostać z nami, już za chwilę prognoza pogody.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
3: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 11:00.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 12 stopni w tym momencie w Warszawie i okolicach. Lokalnie może jeszcze delikatnie kropić deszcz albo mżawka, choć za naszym oknem coraz więcej błękitnego nieba, ale i chmur też sporo. I tak dzisiaj to będzie właśnie wyglądało. Dopiero pod koniec dnia chmury powinny zniknąć. Maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach 13-14 stopni. Teraz 11 jest w Warszawie i piasecznie, 12 w Legionowie i Nowym Dworze.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dobre chwile z Radiem Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam. Dobre chwile, więc i dobre słowo papieża Leona XIV będzie obecne z nami w tej godzinie, a także Małgorzata Kurzajewska-Zarinach będzie podążać razem z Państwem szlakiem świętych. Zapraszamy.

0: 20 minut po 11 wysłuchajmy papieskich słów.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV o podróży apostolskiej do Algierii, Kamerunu, Angolii i Gwinei Równikowej podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 29 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj pragnę opowiedzieć o podróży apostolskiej, którą odbyłem w dniach 13-23 kwietnia, odwiedzając cztery kraje afrykańskie – Algierię, Kamerun, Angolę i Gwineę Równikową. Od samego początku pontyfikatu myślałem o podróży do Afryki. Dziękuję Panu Bogu, że pozwolił mi ją odbyć jako pasterzowi, aby spotkać się z ludem Bożym i dodać mu otuchy, a także przeżyć ją jako przesłanie pokoju w historycznym momencie naznaczonym wojnami oraz poważnymi i częstymi naruszeniami prawa międzynarodowego. Wyrażam również moje najszczersze dziękuję biskupom i władzom cywilnym, którzy mnie przyjęli, oraz wszystkim, którzy współpracowali przy organizacji tej podróży. Opatrzność sprawiła, że pierwszym przystankiem był właśnie kraj, w którym znajdują się miejsca związane ze świętym Augustynem, czyli Algieria. W ten sposób znalazłem się z jednej strony w sytuacji, w której mogłem powrócić do korzeni mojej duchowej tożsamości, a z drugiej zbudować i umocnić mosty niezwykle ważne dla dzisiejszego świata i Kościoła. Most łączący nas z niezwykle płodną epoką ojców Kościoła, most łączący nas ze światem islamu oraz most z kontynentem afrykańskim. W Algierii zostałem przyjęty nie tylko z szacunkiem, ale i serdecznie. Mogliśmy namacalnie doświadczyć oraz pokazać światu, że można żyć razem jako bracia i siostry, nawet wyznając różne religie, gdy uznajemy się za dzieci tego samego miłosiernego Ojca. Ponadto była to doskonała okazja, by uczyć się w szkole świętego Augustyna. Dzięki swojemu doświadczeniu życiowemu, pismom i duchowości jest on mistrzem w poszukiwaniu Boga i prawdy. Świadectwo to jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek dla chrześcijan i dla każdego człowieka.

0: Jeszcze będzie piękniej, Gabi Gąsior. Za 3 minuty będzie 11:30 i na naszej antenie audycja Szlakiem Świętych. Ale na razie przeniesiemy się do Sochaczewa, bo Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą poinformowało o szczęśliwym dla muzeum rozstrzygnięciu, bowiem 250 tysięcy złotych zostało przyznanych dotacji na renowację sztandaru 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty. Ten sztandar jest w złym stanie. Został w zeszłym roku znaleziony w okolicy Iłowa. Był zakopany w metalowej bańce po mleku. No i jest dość zniszczony, a teraz będzie mógł być poddany renowacji, no i będzie można go obejrzeć w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o ministrantach, którzy są ważną częścią każdej parafii i o tym, jak to się dzieje, że mimo tylu świeckich atrakcji ciągle wybierają służbę przy ołtarzu, a także o uwolnionych przez białoruskie władze więźniach. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy. Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze, Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
1: O reklamie.
0: Zbliża się 11:30. Za chwilę będziemy wędrować szlakiem świętego Jana Bosko.
4: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska-Zarinach.
5: Szlakiem świętych wędrujemy w różne miejsca, ale wędrujemy przede wszystkim po to, żeby ta radiowa podróż przekonywała nas do tego, że jesteśmy powołani do świętości. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, ksiądz Adam Parszywka. Proszę księdza, przede wszystkim mogę powiedzieć, jeden święty, księdzu chyba, jest na księdza fladze, herbie, orderze, sercu, Don Bosco.
6: To jest święty, który zainspirował całe moje życie, zmienił całe moje życie, patrzenie na Kościół, patrzenie również na świętość, już jako młodego człowieka.
5: Ja przyznam się szczerze, że ja Don Bosco pamiętam z dzieciństwa, bo to była pierwsza taka książeczka w moim dzieciństwie, która opisywała jego życie. To w ogóle było coś nowego na tamtym rynku, bo ja już kilka lat mam, że w ogóle o świętych były komiksy. Ja pamiętam te komiksy i pamiętam takie ostatnią stronę tego Don Bosco otoczonego młodymi ludźmi. To jak to było w księdza przypadku? Jak można znaleźć takiego orędownika?
6: To właśnie bardzo ciekawa historia też. Oczywiście każda historia powołania jest pewnie ciekawa, ma różne aspekty. Moja była o tyle nieco inna, że tam, gdzie ja się wychowywałem, nie znałem ani salezjanów, czyli duchowych synów księdza Bosco, ani księdza Bosco samego nie znałem. Tak naprawdę poznałem duchowość salezjańską i salezjanów i księdza Bosco poznałem tak naprawdę przez rower. A to dlatego, że salezjanie organizowali wtedy, ksiądz dr Ryszard Kępiak organizował taki przejazd dookoła Polski dla chłopaków w wieku licealnym. A ponieważ ja lubiłem zawsze sport, więc pomyślałem, świetna okazja, żeby przejechać, zrobić takie piękne Giro dookoła Polski. Oczywiście w międzyczasie były rozważania biblijne, ponieważ ksiądz Ryszard jest biblistą. I to, co najważniejsze dla mnie wtedy młodego człowieka, była wspaniała atmosfera. Prawdę mówiąc, poznając księdza Bosko, tak naprawdę najpierw poznałem ten klimat. Klimat rodzinności, pomocy, sportu, a to wszystko okraszone Słowem Bożym. No i dla młodego człowieka to było... To był taki inny obraz Kościoła. Kościoła bardzo entuzjastycznego, żywego, radosnego, pogodnego. Brali też udział wtedy w tych wyjazdach, bo tak się okazało, że po tym jednym wyjeździe zarażony tym klimatem pojechałem na drugi, a już na trzeci pojechałem już jako nowicjusz, by to kontynuować. Ci, którzy tam uczestniczyli, salezjanie, dzisiaj ksiądz Zbyszek i ksiądz Wojtek, mieli gitarę, mieli harmonię, były pogodne wieczory, po prostu wspaniały był klimat. I ten klimat połączony z religijnością, ale też z takim właśnie taką rywalizacją, wysiłkiem fizycznym. No, czasami dziennie przejeżdżaliśmy nawet 150 kilometrów na rowerach.
7: Ile?
6: Nawet 150 kilometrów, tak, były trasy ustalone od do, więc ten wysiłek był bardzo duży, no ale dla nas to była taka forma też rywalizacji, prawda, takiej bardzo pozytywnej. Także wspaniały klimat i to sprawiło, że Jan w pewnym momencie wcześniej myśląc i borykając się, przyjmując powołanie, użyłem takiego słowa borykając się, ponieważ nie tak sobie wyobrażałem, nie myślałem, że będę księdzem, nie marzyłem o tym, to powołanie przyszło jak wezwanie, niemalże jak list. Tak tutaj mówię obrazowo. To myślałem o ewentualnym zgromadzeniu misyjnym, czysto misyjnym. No ale okazuje się, że się nie pomyliłem, dlatego też, że zgromadzenie salezjańskie zgromadzeniem jest misyjnym, ponieważ pracuję w 132 krajach świata i pamiętam, jak złożyłem podanie, że chcę jechać na misję, to już świętej pamięci ksiądz Odorico w Rzymie otworzył mi książkę i mówił, to pojedziesz do Amazonii, inspektoria misjonaria da Amazonia, tak to brzmiało, żebyś czasami miał wątpliwości, że jedziesz na misję. No i tak rzeczywiście to rozpoczęła się przygoda, a na początku tej przygody oczywiście stoi święty Jan Bosko.

0: Szlakiem świętych.
1: Święty Jan Bosko i Księdza Przygoda to takie bardzo inspirujące i bardzo chyba też trochę potrzebne na nasze czasy, bo ja wiem, że ksiądz zamienił ten rower na motocykl.
2: Tak.
1: Jak to się stało? To jest ciekawe.
2: Tak. To się stało tak, że myślę, że właśnie Święty Jan Bosko uczył nas takiej kreatywności. Uczy nas, kiedy wracamy do niego, do korzeni, i za każdym razem patrząc na tego świętego, to jest oczywiście moje odgadywanie jego realizacji misji. To nie mamy go kopiować, bo czasy się zmienimy, prawda? Święty Jan Bosko zmarł w 1888 roku. Natomiast on wspaniale odczytywał znaki czasu. Wspaniale odczytywał przede wszystkim potrzeby młodych ludzi, ich tęsknoty, pragnienia, i on umiał z tym wszystkim wychodzić do nich. I to był fenomen, że gromadził tak wielkie rzesze, że w momencie, kiedy były zamykane zgromadzenia, zakony wtedy w Piemoncie, on otworzył zgromadzenie najpierw męskie, a potem gałąź żeńską i gromadził ogromne rzesze młodych ludzi. To był właśnie ten fenomen tego świętego, że nie narzekał na czasy, ale szukał rozwiązania i szukał metod docierania. I ja myślę, że to, co dzisiaj czasami nazywamy nową ewangelizacją, oczywiście w tej nowej ewangelizacji chodzi przede wszystkim o nasz zapał, ale Święty Jan Bosko wyprzedzał swoją epokę w moim gdzieś tam prywatnym studiowaniu przynajmniej o 100 lat w metodach. Kiedy otwierał boiska, kiedy był, żeby zgromadzić młodych ludzi, był kuglarzem, iluzjonistą, kiedy w tym wszystkim przemycał Słowo Boże, kazania, biletem wstępu tak naprawdę to była modlitwa, i ja jakoś tam, powiedzmy, jako jego duchowy syn nieudolnie też próbuję to w jakiś sposób,
1: no
2: nie
1: dobra.
2: Chcę powiedzieć, naśladować.
1: Proszę księdza, to teraz chwalimy się. Co ksiądz robi, żeby ściągnąć ludzi, którzy są w dzisiejszych czasach, nazwijmy to, idąc drogą Don Bosco? Gdyby dzisiaj Don Bosco żył, to musiałby się spotkać trochę z takim naszym zblazowaniem. Nazwę to po imieniu, czy czasem jesteśmy tak znudzeni trochę i szukamy takich sportów ekstremalnych, czegoś wyjątkowego, ale nie wyobrażamy sobie, że propagatorem tego będzie Kościół.
2: Bo mamy taki schemat przede wszystkim jakiegoś takiego zamknięcia, przeniesienia, taki, że Kościół to jest właśnie w tych murach otoczonych parkanem, że to jest ten Kościół, przychodzimy tam na jakiś tam czas, ewentualnie jak czujemy taką potrzebę, ten, kto jest związany blisko z Panem Bogiem, no to przychodzi, modli się, adoruje, odchodzi. Mamy tą trudność przenoszenia Kościoła i oddziaływania, że Kościołem jesteśmy 24 godziny na dobę. I że mało tego, że życie Kościoła w codzienności jest bardzo atrakcyjne, jest bardzo porywające. I właśnie ksiądz Święty Jan Bosko właśnie to czynił w swoim życiu. Dlatego tak gromadził duże rzesze ludzi. Dlatego, że nie bał się wyjścia na zewnątrz.
1: Więc idziemy w tym duchu. Czyli co ty robisz? Czyli nie jesteś kuglarzem, żeby ludzie przyszli na stadion, ale wokół ciebie gromadzi się ogromna rzesza ludzi, którzy lubią Reksilnika. I trochę my sobie to wyobrażamy, no przepraszam cię, że przejmę znowu taki schemat, prawda? Ludzie na motocyklach kojarzą nam się z gangami motocyklowymi z filmów, prawda? A wy się gromadzicie w imię Jezusa Chrystusa.
2: Okazuje się, że jest to pewna forma, nawet właśnie dotarcza też do takich osób. Zresztą w mojej historii tych 11 lat Iskry Miłosierdzia, bo tak się ten ruch nazywa, jest rzeczywiście, takie są doświadczenia, na przykład, że ktoś siada i mówi: proszę księdza, ja z Kościołem nie jestem tego, ja chciałem po prostu jechać, bo jest ciekawy program, bo jest fajna atmosfera, i ja na przykład widzę, bo my modlimy się w miejscach takich publicznych, czasami na placach, nie, absolutnie nie żeby prowokować, po prostu jest to nasze życie codzienne, modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia, mamy apele i tak dalej, nigdy nie zapomnę takiego jednego z mojego uczestnika, który jak kiedy zaczynaliśmy modlitwę, to on zawsze coś zaczynał grzebać przy swoim motocyklu. I to tak było przez kilka razy, a za którymś razem patrząc, to i razem z nami trzyma różaniec, odnowę koronkę do Bożego Miłosierdzia razem z nami.

0: Szlakiem świętych.
1: Niczym innym jest nasza audycja jak pokazywanie pewnego szlaku. Szlaku do świętości w różnej formie. Zaczynamy od Don Bosco i mówimy o nim, ale w tym kontekście właśnie nowatorskich form wychodzenia do ewangelizacji. I twoja forma jest na pewno nowatorska, więc powiedz tak naprawdę tym, którzy nas słuchają i którzy może nigdy o twojej organizacji Ojcze nie słyszeli, o twoim pomyśle na ten rodzaj ewangelizacji. Co można zrobić, żeby pojechać na, można nazwać, podróż motocyklową z Panem Bogiem?
2: Przede wszystkim my spotykamy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, mówimy sobotę, ale to tak naprawdę to jest weekend, w różnych miejscach Polski. I także to wychodząc też tak trochę do różnych środowisk i miejsc, my przede wszystkim gromadzimy się w różnych miejscach po to, żeby się modlić. A w pierwszą sobotę czerwca jesteśmy nad morzem. To się nazywa miejscowość Chełmek, o ile dobrze pamiętam. Taka stosunkowo nieduża miejscowość. W każdym razie można tego się dowiedzieć z naszej strony na każdy miesiąc, bo potem na Jasnej Górze jesteśmy w lipcu.
1: To już od razu przypominamy, jaka to strona internetowa, jak na nią wejść.
2: Strona nazywa się motoiskramiłosierdzia.pl i tam w zasadzie wszystkiego się można dowiedzieć, gdzie byliśmy, gdzie jeździmy, kto się można, gdzie się spotykamy. Chcemy łączyć naszą też pasję życia z wiarą. Nic nie może być w naszym życiu oderwane od wiary, więc to jest jedna z naszych form funkcjonowania.
1: A zdarzyło ci się, ktoś kto powiedział, proszę księdza, ale ja będę się modlił razem z księdzem, ja będę jeździł motocyklem, ja to chcę mieć wiatr we włosach. Pan Bóg to mi jest tak nie do końca w tej całej mojej pasji potrzebny.
2: Takie są też i początki, czasami niektórych oczywiście osób, ale uważam, że wiara w każdym z nas jest. Ona potrzebuje dobrego tylko takiego odkrycia, zbliżenia do Pana Boga. My mamy tylko w tym względzie jakby otworzyć się i powiedzieć, jak ja to przeżywam, być świadkiem, a jestem przekonany, że łaska przychodzi z czasem i tak to rzeczywiście jest, że potem nawet tacy ludzie właśnie stają się często liderami w swoim środowisku. W naszej grupie są osoby, które jeżdżą, Polacy, którzy są i z Francji, i z Niemiec, ale też z Czech, którym to ta forma się spodobała, takiego właściwie przeżywania. No oczywiście wymaga to potężnej logistyki, organizacji, no i zachowania wszelkich przepisów i tak dalej, dostosowania się do dnia dzisiejszego. Też współpracy z biurem pielgrzymkowym, które tworzy nam to zaplecze, akurat to jest ich Tis Travel. I my w ten sposób z jednej strony zachowując te wszystkie wymogi, ale z drugiej strony przede wszystkim dając entuzjazm i dając to, co przeżywam, co jest najcenniejsze, wiarę dzisiaj. Dzisiaj tak bardzo potrzebujemy nadziei, potrzebujemy wiary. Dzisiaj mamy czasami takie wrażenie, że świat tak bardzo gdzieś się zapada, że jest ciemny, że nie wiadomo, mroczny, że nie, chcemy powiedzieć, że po pierwsze życie wiarą i przeżywanie tego z otwartymi oczami, szeroko patrząc na świat, można rzeczywiście pięknie przeżyć we wspólnocie Kościoła, takiej trochę innej wspólnocie, bo na jednych śladach.
1: To niesamowite, ale też niesamowite myślę, że jest to, Ojcze, że ci ludzie mogą siebie odnaleźć w tym wszystkim, bo tego, czego potrzebujemy i czym był pierwszy Kościół, pierwszy chrześcijan, to był Kościół wspólnoty, a my często w dzisiejszym Kościele, często przynależnym ze względu na miejsce zamieszkania, może nie zawsze możemy znaleźć tych, którzy mają podobne pasje, a w tym dziele, które ty tworzysz, to jest też motywowanie się do wiary przez pasję.
2: Dokładnie tak. Dzisiaj mamy taką możliwość i ja myślę, że właściwie chyba o to chodzi, żeby nasza wiara była przeżywana autentycznie. Czasami ja mam takie wrażenie, że to, co jest związane dzisiaj ze światem, a więc te pewne wymogi, struktury, one również bardzo mocno weszły, wdarły się do Kościoła. Kiedy my mówimy o wierze, a tak naprawdę na wszystko potrzebujemy zaświadczenie, na wszystko potrzebujemy kwitek, na wszystko potrzebujemy jakieś tam potwierdzenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I te wymogi, tymczasem miłość gdzieś wtedy jest odsuwana na drugi plan, relacje, te wierzących, pomoc, nadzieja. Przede wszystkim tego, co dzisiaj mam największy deficyt, czyli poświęcenie czasu jeden dla drugiego, życia we wspólnocie, gdzie rzeczywiście człowiek czerpie tyle radości.
1: Ja bardzo za to spotkanie dziękuję i zobaczcie Państwo, Don Bosco i jego szlak może zawieść wszędzie.

0: Za 5 minut będzie godzina 12, słowo na wieki, słowo na dziś. To audycja, która już teraz została przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracowała Teresa Kołodzieja, czyta Robert Pierzchała.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn wierzącej Żydówki i ojca Greka. Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez apostołów i starszych. Tak więc utwierdzały się kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. Przeszli Frygię i Krainę Galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bityni, ale Duch Jezusa nie pozwolił im. Przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie. Jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go słowami: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.
2: W czytanym dzisiaj fragmencie Dziejów Apostolskich słyszymy o Pawle, który na drugą swoją podróż zabrał Tymoteusza, będącego uczniem, owocem jego wcześniejszego głoszenia Ewangelii w Listrze. Był on synem Żydówki i Greka, czyli poganina. Chociaż wychowany był w środowisku judaistycznym, to jednak nie był obrzezany. I w tym miejscu możemy być zaskoczeni tym, że Paweł zdecydował się na obrzezanie go ze względu na Żydów. Paweł dobrze znał realia synagogi i wiedział, że poganina nikt nie zechce słuchać w synagodze i to zablokuje im kontynuację misji. Paweł nie działał schematycznie. Miał świadomość, że dla chrześcijanina ani obrzezanie, ani jego brak nie ma znaczenia. Aby nie stracić możliwości pozyskania Żydów dla Jezusa, świadomie podjął taką decyzję. W dalszych wersetach również widzimy, jak Paweł w swoich działaniach był poddany Duchowi Świętemu. Potrafił zmieniać swoje plany trasy ze względu na otrzymywane natchnienia. Gdy widział, że Boży plan nie pokrywa się z jego zamierzeniami, porzucał swoje i podejmował wysiłek w kierunku wskazanym przez Boga. Działał w postawie ciągłego nasłuchiwania Bożych natchnień, które otrzymywał zarówno w sposób nadprzyrodzony, jak też przez rozumne uwzględnienie realiów otaczającego świata. Korzystajmy z doświadczeń świętego Pawła. Pozwólmy Duchowi Świętemu wskazywać nam nasze zaangażowanie w Kościele, zarówno przez otrzymywane natchnienia, jak i przez okoliczności. Bądźmy pełni wiary, że Duch Święty prowadzi Kościół i chciejmy w tym procesie uczestniczyć. Dzisiaj wspominamy w Kościele Maryję jako wspomożycielkę wiernych, czyli naszą wspomożycielkę w otwieraniu się na działanie Ducha Świętego w codzienności. Bądźmy świadomi jej dyskretnego towarzyszenia nam.
0: Zbliża się godzina 12, a to oznacza, że Ewa Pietrzak jest już na stanowisku. Dzień dobry.
3: Jestem. O, dzień dobry.
0: O, witam. To ja uciekam.
3: Jak tam życie?
0: A, świetnie.
3: Nie uciekasz, dlaczego uciekasz od razu?
0: Żeby posłuchać, jak słychać radio poza murami studia.
3: No dobrze, rozumiem. To proszę zostać z nami,
0: Jarek
3: a Jarkowi
0: do usłyszenia.
3: Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Zapraszam na wspólną modlitwę. Wybiła godzina 12.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Amen.
1: Z wiarą włączmy się w radosną modlitwę Kościoła Regina Celi w okresie wielkanocnym. Przewodzi jej papież Leon, a jednoczą się z nim wszyscy ludzie dobrej woli, którzy na tę chwilę odłożyli pracę i wznieśli myśli do Boga, by Go uwielbić i z ufnością powierzyć Mu swoją teraźniejszość. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
3: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
3: Módl się za nami do Boga, alleluja.
1: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
3: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
1: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, światu weselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
0: Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą komentuje w tym tygodniu ksiądz Mateusz Baran.
5: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał.
6: Posługujesz się metrem krawieckim, by ocenić, jakiej miary mają być twoje ubrania. Używasz termometrów, by odpowiednio, co do warunków pogodowych, oszacować, w co ubrać się na drogę do pracy, sklepu. Dziś Pan Jezus mówi o chrześcijańskim pomiarze, który będzie sygnalizował, że idziesz tą właściwą, dobrą drogą za Nim. Jezus mówi: jeżeli was świat nienawidzi, ile w swoim życiu doświadczasz odrzucenia, nienawiścienia, nienawiści świata? Pochodzeniem swoim przecież nie jesteś ze świata.

0: 14 minut po godzinie 13. Nie wiem, jak do tego doszło, że nie byłam jeszcze na koncercie Robiego Williamsa. W każdym razie Robbie Williams odwiedza Radio Warszawa i nasze studio przy Floriańskiej 3, a teraz inne odwiedziny po drodze ze Świętym Krzysztofem, czyli Bezpiecznie za Kółkiem, Grzegorz Traszewski i Dobre Chwile z Radiem Warszawa.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem, czyli Bezpiecznie za Kółkiem, zaprasza Grzegorz Traczewski.
3: Dzień dobry, to kolejna audycja Po drodze ze Świętym Krzysztofem. Tak jak obiecaliśmy tydzień temu, prowadzimy ją we dwoje. Razem z...
4: Anna Maria Krakowiak w szpilkach za kierownicą.
3: To taki portal, który Ania prowadzi. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o Poznań Motor Show, a dzisiaj powiemy o premierach, ale o niektórych. Aniu, premiery tegoroczne Poznań Motor Show.
4: Może zacznijmy od tego, co w ogóle rozpoczynało ten dzień, bo rozpoczynała ten dzień Mazda. Mazda usiłuje wprowadzić nowy kolor i pokazała w odsłonie 6e oberżynę, tak bym powiedziała.
3: Ale, tak z francuska.
4: Tak, ale tak też chcą pójść w metaliczny, taki odblaskowy, z jakimiś drobinkami ten kolor. Ciężko powiedzieć, jak samochód stoi w hali oświetlony, jaki ten kolor jest naprawdę. Samo to stoisko i samo rozpoczęcie targów na tym stoisku uważam, że było bardzo fajne. Zorganizowane tak w stylu dużych targów. Nie mówiąc już o tym, że jednak ja osobiście firmom, które prowadzą same te stoiska, a nie przez dealerów, uważam, że należy się jednak ten ukłon, że robią to porządnie. I że robią to tak, żeby dziennikarze, a potem widzowie, którzy w kolejne 3 dni przychodzą na te targi, żeby mogli to wszystko pooglądać, podotykać, pomacać, podowiadywać się.
3: A jak ci się podobało urządzenie pokazane przez Hyundai'a? To ponoć przyszłość motoryzacji. Jakoś ja nie potrafię się odnaleźć w takim samochodzie. Zresztą, tak ogólnie rzecz biorąc, te wszystkie takie projekty kosmiczne potem się nie sprawdziły. Owszem, były samochody do nich podobne, ale żeby tak jeden do jednego... To nie.
4: No tutaj też PR manager Stanisław Dojs powiedział, że nie będzie jeden do jednego, ale jednak jest to prototyp Ioniqa trójki, czyli najmniejszego Ioniqa.
3: Czyli elektryka.
4: Oczywiście, że tak. Przypominam, że my pojechaliśmy 9, więc to w ogóle totalna odskocznia. Ten samochód jest piękny. Co mi się w nim najbardziej podobało? Żółte szyby.
3: No tak.
4: No słuchajcie, co tu dużo mówić. W prototypach można wszystko. Można dać nawet kokardki na tym samochodzie i wszyscy będą się zachwycać. Jedna rzecz, która mi się podoba, która w ogóle mi się podoba, już było to robione w innych markach i w innych modelach, że drzwi w samochodzie otwierają się przednie do przodu, tylne do tyłu. Czyli nie ma słupka
3: C. Nie, no słupek A. Nie ma słupka B.
4: Nie ma słupka B i drzwi się otwierają i macie olbrzymią przestrzeń. Meble można przewozić. Tylko nie wiem, czy w trójce, bo to taki mały samochód, ale sama koncepcja tak otwierania drzwi bardzo mi się podoba.
3: No tak, ale stworzenie struktury nadwozia, takiej, a nie innej, która wytrzyma wszystkie testy zderzeniowe, jest bardzo, bardzo trudne, no bo to musi wytrzymać praktycznie rama drzwi. A więc to tak, no zobaczymy, czy to przejdzie.
4: Ale nie wiem, czy chcesz próbować, ale ja raczej nie.
3: Nie. Ja raczej ryzykować nie będę. Aniu, ruszyliśmy tak naprawdę tylko dwie marki.
4: Jeszcze trzeba powiedzieć na temat Hyundai'a, że postawił te modele, które są świeże i te modele, których jeszcze ludzie nie znają, choćby Ioniq 9, który też tam stał i o którym też można było się dowiedzieć, który też można było pomacać, w który można było wsiąść, zadać milion pytań i otrzymało się milion odpowiedzi. Santa Fe, które jest niby zeszłorocznym samochodem, ale też jeszcze oprócz tego, że widzimy jest z zewnątrz na ulicy, to mało kto wie, jak wygląda w środku, a przecież to jest kosmos w porównaniu z poprzednim Santa Fe.
3: A ja i tak najbardziej lubię Tucsona i już. O.
4: Tak, chyba ja też, wiesz, chociaż powiem szczerze, że ja mam bardzo duży sentyment do Ioniqa 5, może dlatego, że jak wszedł i miał wszystkie możliwe napędy, to 4 z rzędu przejeździłam, żeby zobaczyć, który jest najfajniejszy i to mi się podobało. A tu stał również Ioniq 6N, czyli sportowa wersja 6, która mi się nie podoba, a 6N jest piękne.
3: Za kilka minut po przerwie powiemy o tym, co zalewa. I to nie jest wcale woda, tylko to są chińscy producenci zalewający rynki motoryzacyjne na całym świecie.

0: Po drodze ze świętym Krzysztofem.
1: A teraz ostatnia z czterech części wspomnień z poznańskiego Motor Show. Razem z Anną Marią Krakowiak powiemy o zalewie. Tak zerkając, coraz lepiej się chyba te chińskie marki mają, bo na początku te samochody były nieco dziwne. Coś nie pasowało, coś, jak to niektórzy mówią, nie sztymowało, teraz zaczyna sztymować. Co prawda czekam na ten moment, kiedy skończą się te samochody sprzed chińskiej rewolucji motoryzacyjnej, czyli ucieczki od klamek, które się wysuwają i od mizianego wszystkiego, czyli ekranów i co tam się da i zero w ogóle fizycznych przycisków. No tak, te samochody wyjadą, sprzedadzą się albo i nie, ale będą następne. Już będą te takie bardziej cywilizowane dla mnie chociażby. I te samochody mają coraz więcej wspólnego z samochodami europejskimi, bo w wielu przypadkach projektują te samochody ludzie, którzy już wiele, wiele wcześniej projektowali i konstruowali samochody dla znanych europejskich producentów. Oto na przykład jest tak z firmą BYD.
2: Czygac. To są samochody, które są projektowane na przykład w Mediolanie, a produkowane w Chinach. Więc te zapożyczenia włoskie, które znamy z Fiata, ale i uwaga, chociażby z Lamborghini, chociażby z Alfa Romeo. To są wszystko rzeczy, które gdzieś tam kawałek jest stąd, kawałek jest stąd. Ciężko jest wymyślić coś nowego w samochodach, których marek w tej chwili jest niezliczona ilość, zupełnie nawet nie wiem, jaki rząd wielkości moglibyśmy powiedzieć tych marek, które są obecnie na rynku. I mówienie dzisiaj o markach europejskich czy markach chińskich, to myślę, że jest małe nieporozumienie. Wyłączyłabym tylko z tego koreańskie samochody, bo one są naprawdę koreańskie.
1: I japońskie, bo one są naprawdę japońskie.
2: I japońskie, bo one, chociaż tutaj już mi przypomniałeś, że też nie, bo przypomnij sobie pierwszą elektryczną Toyotę, w 100% Chińczyk.
1: Tak, ale proszę Państwa, no, taka marka DR, marka włoska, a samochody chińskie, ale te samochody przyjeżdżają do Włoch, tam są jakby wyposażane po raz chyba drugi, robione wnętrze, które różni się od tego chińskiego, no i już można powiedzieć, że to samochód w pewien sposób europejski. Marka SWM, marka włoska, która zaczynała od produkcji motocykli, a teraz jest to marka chińska. Wspomnieliśmy o Volvo. Wspominałem o tym w naszej audycji. Renault zaczyna współpracę bardzo dynamiczną z marką Geely, a więc niedługo będą napędy z tejże marki w marce absolutnie francuskiej. Co to się robi?
2: Powiedzmy o potentacie chińskim, o Chery. Posłuchajcie, to jest wiele marek, wiele samochodów od jednego producenta. I tak jak nie urzekło mnie ani Chery 7, ani Chery 8. Tak, Chery 4 po prostu się zakochałam, mimo że kocham duże samochody, a najbardziej urzekł mnie najmniejszy. Proszę Państwa, 3,8 litra na 100 kilometrów. Wracamy do prawdziwej motoryzacji, gdzie silniki naprawdę były, bez downsizingu, oszczędne. Dalej, marka Omoda, marka JQ, samochody, które czy bardziej sportowe jak Omoda, czy bardziej offroadowe jak JQ, to są wszystko samochody, które tak szybko zalewają polskie ulice, bo są tak wygodne, tak dobrze wyposażone, za tak małe pieniądze, proszę Państwa.
1: Inwazja chińska niestety jest nieuchronna i tylko ja czekam na ten moment, że marki europejskie, te znane i uznane, dojdą do jakichś wniosków. Znaczy nie tyle marki, co ich przedstawiciele, że to nie ma Także będziemy mówili zdecydowane nie. Nie, to trzeba albo polubić, albo zacząć kooperować. Przypominam, że w ostatnich 4 krótkich odcinkach, a 2 odsłonach po drodze ze świętym Krzysztofem rozmawialiśmy razem, czyli
2: Anna Maria Krakowiak w szpilkach za kierownicą
1: i Grzegorz Traczewski.

0: po drodze ze świętym Krzysztofem.
1: W trzeciej części audycji oczywiście wrażenia z jazdy. Dzisiaj Bestium T90 2.0 Elegance LPG. Bestium T90 to duży, największy w ofercie marki SUV. Nadwozie, podobne do innych pojazdów tego typu, niespecjalnie wyróżnia się. Co ciekawe, wielu oglądających ten samochód pytało o jego markę i na nasze odpowiedzi nie znam, ale jest ładny. Może dlatego, że zastosowano zgrabną listwę świetlną i podświetlany znaczek. Ze względów użytkowych doceniliśmy koła typu mniej felgi, więcej opony. Ewidentnie przekłada się to na możliwość jazdy po nieutwardzonych drogach i komfort podróży dla pasażerów. Wnętrze, no właśnie, nie jest typowo chińskie, choć oczywiście obecne są dwa wirtualne ekrany. Ten przed kierowcą jest korzystnie umieszczony w desce rozdzielczej, a ten multimediów pionowo ułożony na owej desce. Tu niespodzianka. Nie ma nawigacji, a na dodatek brak możliwości bezprzewodowego połączenia smartfona z samochodowym systemem multimediów. Jest za to magiczna skrzyneczka połączona z gniazdem USB, służącym do nawiązania wspomnianej współpracy, oczywiście z kabelkiem. Radio pozbawione jest RDS-u z dość nietypową regulacją dźwięku. Brak fizycznych przycisków rekompensuje dość przejrzysty układ mizianych ikonek. Osobny jest także panel do obsługi podstawowych funkcji pojazdu. Ściągamy go jednym ruchem palca z górnej części ekranu. Fotele i tylna kanapa są po prostu ładne. Ekologiczna skóra, wiśniowo-kremowa, takież boczki drzwi, ambientowe oświetlenie. Ale wróćmy do przednich foteli. Są wygodne, elektrycznie regulowane. No szkoda, że nie ma podparcia kręgów lędźwiowych. Widoczność z każdego miejsca w samochodzie jest bardzo dobra. Miejsca jest bardzo dużo, nawet dla 5 osób. A teraz duży plus z małym minusem. Klimatyzacja jest dwustrefowa, jednak trudno ustawić taki komfortowy nadmuch. I jeszcze jedno do wyróżnienia. Duży szklany dach. Zaglądamy do bagażnika. Jego pojemność to 560 litrów, ale zaraz, mieszka tam koło zapasowe. Oprócz niego pod podłogą umieszczony jest zbiornik gazu LPG. Nasz Bestium jest bowiem B-Fuel. Tak więc coś za coś. Mniej miejsca w bagażniku, większy zasięg pojazdu i tańsza nieco eksploatacja. Instalacja gazowa LPG montowana jest w Polsce i tu znowu niespodzianka, nie współpracuje z pokładowym komputerem pojazdu. No znowu coś za coś. No dobrze, ale co napędza nasze T90? Otóż jest to benzynowy, dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 245 koni mechanicznych napędzający poprzez ośmioprzełożeniową, automatyczną, hydrokinetyczną skrzynię biegów ICIN koła przedniej osi. Praca owej skrzyni biegów to kolejna niespodzianka. Gładko, bez szarpnięć, choć zdarzyło się dwukrotnie, że na zimnym silniku pierwsze trzy biegi szarpnęły. A tak w ogóle jak spojrzymy pod maskę, to troszkę pachnie Volkswagenem. No tak ktoś coś ściągnął. Jazda Bestiunem T90 sprawia wiele przyjemności. Samochód skutecznie przyspiesza, dobrze hamuje, układ kierowniczy jest komfortowy. O, słowo komfortowy. Kierowca ma do dyspozycji trzy tryby jazdy: eko, komfort i sport. My korzystaliśmy z trybu komfort. Zawieszenie przedstawiamy do wyróżnienia, podobnie jak bardzo cichą pracę jednostki napędowej i trakcji. Teraz niespodzianka z tych niemiłych. Nasz Bestium był paliwożerny. Zużycie paliwa, szczególnie w mieście, jest duże. No właśnie, w mieście powyżej 12 litrów na 100 km. W cyklu mieszanym 10 litrów na 100 km. Jazda taka emerycka, powyżej 8 litrów na 100 km. I tu właśnie widać sens paliwa gazowego. Oba zastosowane rodzaje paliwa pozwalają na przejechanie powyżej 800 km. No i na koniec jeszcze jeden mały szczegół. Korzystna cena tego samochodu. No cóż, coś za coś. Jedźcie bezpiecznie, kochajcie się mocno. Życzenia oczywiście składam ja, czyli Grzegorz Traczewski, zapraszając do wysłuchania kolejnej audycji Po drodze ze świętym Krzysztofem.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: wstaje.
1: Dobre chwile z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Za 11 minut wybije godzina 14 i kochani, powracamy do konferencji naukowej rodziny Kalejdoskop Komunikacji, Relacji i Więzi. Radio Warszawa sprawuje patronat nad tym wydarzeniem, które odbędzie się 13 maja w godzinach od 9.30 do 16.00. Warszawa, kampus Wójcickiego, Aula Schumana, czyli UKSW, tak w skrócie. Powiedziałam o kilku ważnych punktach tego spotkania, to może teraz o panelu eksperckim. Jak budować relacje w świecie chaosu. Między innymi weźmie udział tutaj w panelu dr Szymon Grzelak, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Michał Kot, Fundacja Instytut Pokolenia, a także Zofia Dzik i dr Katarzyna Stankiewicz, UKSW. A teraz idziemy troszeczkę dalej, czyli jak komunikować się, dbać o relacje w rodzinie. Tutaj ksiądz profesor Tomasz Kopiczko. Znaczenie dialogu dla budowania więzi w rodzinie między innymi. A poza tym panel praktyczny, jak umacniać więzi w rodzinie. Tak powiem od serca, jak koszula bliższa ciało, że w sposób szczególny na ten panel o 13.45. 13 maja na UKSW zapraszam. Spotkamy się wówczas. Kto wystąpi w tym panelu? Między innymi dr Piotr Kosiak, Instytut Witosa. Poza tym Mikołaj Fox, zawód ojciec, a także pani Anita Marczo-White-Słodzińska, Związek Dużych Rodzin 3+. Zapraszamy serdecznie i gorąco. A później już mówię, co nas czeka. Panel praktyczny, jak umacniać więzi w rodzinie. Zapraszamy serdecznie. Iga i Konrad Grzybowscy będą prowadzili te właśnie warsztaty. Racja czy relacja o 14.45. Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawuje Radio Warszawa. Zapraszamy serdecznie i gorąco. 13 dzień maja. Za 9 minut wybije godzina 14. Dobre chwile z radia.

0: Za dwie minutki godzina 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Do sakramentu bierzmowania pan nie udzieli, ale czy to znaczy, że nie może się pan modlić o Ducha Świętego nad drugim człowiekiem?
3: Mogę.
2: Oczywiście. Jeżeli pan sam otrzymał Ducha Świętego, był pan bierzmowany, to może się pan modlić o każdy dar, o każdą łaskę, która od Boga pochodzi nad każdym człowiekiem.
4: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
5: Country Club, audycja z muzyką country, folk i amerykaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
6: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
5: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
6: Zapraszają
5: Jerzy Głuszyk
6: i Maciek Świątek.
7: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
8: Błogosławiony Stanisław Starowiejski, jeden ze 108 męczenników polskich z czasów II wojny światowej. I film, który na jego temat powstał. Będziemy o tym rozmawiać w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20:00.
1: Ogłoszenie nadawcy.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Przewaga chmur jednak na Mazowszu, chociaż synoptycy obiecują, że tak, w Wołominie o tej porze nie będzie padać, w Mińsku Mazowieckim, w Warszawie także nie. Natomiast no, w Legionowie może zachmurzyć się i ponownie popadać deszcz. Synoptycy obiecują, że po godzinie 17:00 przejaśni się i pojawi się u nas słońce. Tymczasem no, ten wiatr zwiększa uczucie chłodu. Drodzy Państwo, lepiej cieplej się jednak ubrać. Nie chowamy kurtek, jeszcze nie.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dobra chwila z Radiem Warszawa. Tak spokojnie rozpoczynamy tę godzinę na 106.2 FM. Pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy. Wiem, że o tej porze witają, uwaga, plaże w Dębkach, a raczej polskie morze. Pozdrawiamy serdecznie i gorąco. Kochani, wiem, że tam nie pada, prawda? Nawet nie ma ani jednej chmurki. Kamil Bednarek, bądź przy mnie. Z taką prośbą rozpoczynamy tę godzinę na 106.2 FM. Golec Orkiestra także się u nas pojawią. Ewa Pietrzak, zapraszam.

to prawdy? 12 minut po godzinie 14 po południe, sobotnie z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Bardzo dziękuję tutaj za informację, że na Mokotowie o tej porze, uwaga, nasi słuchacze rządzą w kuchni, królują i przygotowują gołąbki. Smacznego, kochani. Teraz zaglądam do kalendarza naszej diecezji, warszawsko-praskiej i wiem już, o tym była mowa także w wiadomościach z życia Kościoła, że miała miejsce dzisiaj msza święta z okazji wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, głównej patronki Warszawy, czyli nie tylko mieszkańcy Warszawy świętują dzisiaj, prawda? Możemy wypraszać łaski, dziękować za te łaski i Bożą opiekę, a poza tym o godzinie 18, no już jest ten czas, prawda, przyjmowania sakramentu bierzmowania, parafia Matki Bożej Królowej Polski w Jabłoni o godzinie 18 i tam właśnie dzisiaj przyjęcie sakramentu bierzmowania. A kto udzieli tego sakramentu? Ksiądz biskup Romuald Kamiński. Księże biskupie, to serdecznie pozdrawiamy. A tej parafii szczególnie gratulujemy, bo nie dość, że gościła w audycji Przystanek Parafia, to również, uwaga, otrzymała wyróżnienie w takim konkursie Katolickiej Agencji Informacyjnej, tak? Aktywna parafia. No właśnie parafia diecezji warszawsko-praskiej otrzymała takie wyróżnienie, dlatego ja naszych wspaniałych radiosłuchaczy, bohaterów audycji zachęcam do tego, by wziąć udział w tym konkursie, bo jeszcze można wysłać swoje zgłoszenia. No kochani, jak nie my, to kto? Jak nie my, to kto? Chociaż dodam, że parafie z całej Polski ubiegają się właśnie o tytuł aktywna parafia.

0: 21 minut po godzinie 14. Zachęcamy do tego oczywiście także, żeby się zgłaszać do nas, jeżeli ktoś z Państwa uważa, że warto powiedzieć o na przykład Twojej parafii, droga słuchaczko Radia Warszawa albo drogi radiosłuchaczu. Pietrzak@radiowarszawa.com.pl.
1: Przystanek Parafia.
2: Adam Sulikowski, dominikanin przeor klasztoru Świętego Jacka w Warszawie przy ulicy Freta. Aktywna parafia oznacza to, że wszyscy jesteśmy aktywni i to ważne, żebyśmy potrafili znaleźć sobie ten zapał do tego, żeby tworzyć miejsca, w których się modlimy, w których się spotykamy. Chociaż nasz kościół Świętego Jacka nie jest kościołem parafialnym, to także chcemy, aby było to miejsce, w którym spotykamy się, żeby razem się modlić, żeby razem działać, żeby razem chwalić Pana Boga. A to miejsce, w którym szczególnie też modlimy się, spotykamy się ze studentami, z absolwentami. To także miejsce, w którym są specjalne prześwięte dla rodzin z dziećmi, ale także w ostatnie wtorki miesiąca o godzinie 19:30 odprawiana jest msza święta za szczególnym wstawiennictwem świętego ojca Dominika o dar potomstwa. I tam wiele par modli się o to właśnie, aby taki dar u Pana Boga wyprosić. Serdecznie zapraszamy.
0: Więcej, drodzy Państwo, na temat tego miejsca, które tętni życiem, już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.

0: Ja bardzo dziękuję za Państwa telefony, za to, że Państwo pamiętają o Radio Warszawa. Dobre chwile z Radiem Warszawa na 106,2 FM, 28 minut po godzinie 14. Chyba dobrze rozpoznaję głos Pana Sławka, prawda? Po drugiej stronie. Halo, halo, halo, Panie Sławku. Już przed momencikiem dosłownie słyszeliśmy się, a teraz jakieś mamy niespodzianki. W każdym razie pozdrawiamy, dziękujemy. Parafia Pana Sławka już gościła na antenie Radia Warszawa. Jak tam jest pięknie i jak tam jest cicho. Pozdrawiamy również księdza proboszcza i tych wszystkich, którzy już odwiedzili studio Radia Warszawa i modlili się z nami na różańcu. Bo to jest tak, że jak bohaterowie przyjeżdżają już na naszą audycję, to później w ciągu tygodnia, tak, mogą przedstawić swoje intencje i o 21.30 tutaj połączyć się w modlitwie. Myślę, że to jest bardzo ważne, istotne, wielkie przeżycie też. Młodzież robi sobie oczywiście zdjęcia, jak zobaczy zapalaną czerwoną lampkę. No a dla wszystkich to jest też takie piękne doświadczenie modlitwy wspólnotowej, różańcowej. Dziś przypominam patronki stolicy Matki Bożej Łaskawej, więc wszyscy mieszkańcy Warszawy, ale nie tylko Warszawy, świętują i dziękują za to, ile razy Matka Boża brała naszą ojczyznę w swoją opiekę i obronę. 29 minut po godzinie 14.
1: Reklama.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o ministrantach, którzy są ważną częścią każdej parafii i o tym, jak to się dzieje, że mimo tylu świeckich atrakcji ciągle wybierają służbę przy ołtarzu, a także o uwolnionych przez białoruskie władze więźniach. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
3: Cześć, a gdzie Ania?
4: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
3: Przecież jest w edukacji domowej.
4: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
3: Brzmi drogo.
4: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
2: Szkoły Benedykta. Ponieważ masz wybór.
1: Po reklamie. Ogłoszenie nadawcy.
5: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.

0: 41 minut po godzinie 14, czas na nauczanie naszych pasterzy. W tej godzinie także fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 10 maja 2025 roku. Uroczystość Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Obchodzimy dzisiaj w naszym mieście stołecznym, w mieście Warszawie, uroczystość Najświętszej Marii Panny Łaskawej, która jest właśnie patronką stolicy. To stąd właśnie dzisiaj także w naszej katedrze jest msza święta, która sprawowana jest właśnie za mieszkańców naszego miasta. W sposób szczególny, co prawda, to święto jest obchodzone w kościele jezuitów na warszawskiej Starówce, bo właśnie w tym to kościele znajduje się obraz Maryi, który jest nam znany dość dobrze, obraz Matki Bożej Łaskawej. Ale jest on znany też i po drugiej, po praskiej stronie Wisły. Tym bardziej, że historia pokazuje, że ci z nas, którzy mieszkają na terenie diecezji warszawsko-praskiej, także doświadczyli na tym terenie opieki Matki Bożej Łaskawej. Warto może przy okazji dzisiejszej uroczystości przypomnieć sobie historię tego obrazu, jego wymowę teologiczną, to jakie miejsce zajmował on w życiu wiernych i jakie miejsce może on zajmować także i w naszym życiu. Pierwowzorem obrazu, który znajduje się na warszawskiej Starówce w kościele jezuitów, jest obraz Madonna delle Grazie z katedry we włoskim mieście Faenza. W 1412 roku ten region był dotknięty plagą. Wtedy do przełożonego Dominikanów przyszła pewna kobieta i powiedziała, że widziała Maryję, pokazującą w każdej jej dłoni trzy złamane strzały. I Matka Boża powiedziała jej, że są to strzały gniewu Bożego. Jeżeli biskup zorganizuje trzydniowe nabożeństwo do Maryi i procesję pokutną, to zaraza ustanie. Tak się stało. Biskup zwołał procesję i faktycznie zaraza ustała. A w dowód wdzięczności Matce Bożej namalowano obraz według tej wizji.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: życie mam przy sobie.
1: Za 9 minut godzina 15. O godzinie 15 rozpoczniemy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie.

0: Michael W. Smith, powolutku, drodzy Państwo, wyciszamy się za 2:15. Fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, bardzo popularnej świętej także na całym świecie. No tej sekretarki, prawda, dzienniczka Bożego Miłosierdzia.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Kiedy raz spowiednik kazał się zapytać Pana Jezusa, co oznaczają te dwa promienie, które są w tym obrazie, powiedziałam, że dobrze, zapytam się Pana. W czasie modlitwy usłyszałam te słowa wewnętrznie. Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem duszy. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego, wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu.

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezu miłosierny, utajony w Najświętszym Sakramencie, uwielbiamy Cię w godzinie naszego odkupienia. Twa śmierć kończy wprawdzie Twoje ziemskie życie, ale zaczyna nasze życie w Bogu. Przez krzyż prowadziłeś nas na drogę ku miejscu wiecznego trwania z Tobą, tam, gdzie Ty jesteś, gdzie śmierci już nie ma i gdzie otrzesz z naszych oczu wszelką łzę. Także czas naszego ziemskiego pielgrzymowania odmieniłeś i uczyniłeś błogosławionym, bo cierpienie naszej codzienności możemy łączyć swoimi cierpieniami dla naszego uświęcenia i zbawienia dusz. Naucz nas, Jezu, trwać w zjednoczeniu z Tobą, abyśmy mogli czerpać z Twego serca bogactwa miłosierdzia i przelewać je na dusze naszych bliźnich. W Twoim miłosierdziu zanurzamy Kościół Święty, Ojca Świętego Leona i cały świat, prosząc szczególnie o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników, zagubionych w sobie i w sprawach tego świata, poszukujących celu i sensu życia, uwikłanych w różne nałogi, namiętności, grzechy. Spraw niech każdy z nich dla zasług Twojej bolesnej męki odnajdzie drogę do Ciebie, aby z Tobą mógł dojść do domu Ojca w niebie. Prosimy o pokojowe zakończenie wszystkich konfliktów zbrojnych na całym świecie, o pokój w Ukrainie. Polecamy także wszystkie sprawy naszej ojczyzny, naszego miasta, wszystkich słuchaczy Radia Warszawa oraz ich najbliższych. Powierzamy także wszystkie intencje złożone w naszym sanktuarium, szczególnie pielgrzymów, którzy nawiedzają nasze sanktuarium za granicę. Prosimy także za tych, którzy w tej chwili konają, którzy dziś jeszcze odejdą do wieczności, za dusze bliskich naszych zmarłych oraz wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu. We wszystkich tych intencjach odmówimy koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekła trzeciego dnia.

0: bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej

dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki.

Miłosierdzie Boże, Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta Siostro Faustyno, akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu miłosierny, dziękujemy za wymowny gest Twoich rozpostartych ramion, ogarniających wszystkich z wysokości krzyża. Dziękujemy za tych, którzy idąc za Twoim przykładem z dnia na dzień, stają się coraz bardziej otwarci na innych, gotowi do schodzenia na drugi plan, gotowi do miłości ofiarnej. Dziękujemy za takie świadectwo życia, które zostawiła nam święta siostra Faustyna i za to Twoje orędzie, przez które zachęcasz nas, byśmy byli miłosierni dla siebie nawzajem i obiecujesz nam swoją pomoc. Za wszystkie dary i łaski wyproszone w tej godzinie miłosierdzia uwielbiamy Cię, Jezu, słowami pieśni.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie. Na 106,2 FM czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Mateusz Peran. 17 po 15.
1: Z Ewangelii Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał.
2: Posługujesz się metrem krawieckim, by ocenić, jakiej miary mają być twoje ubrania. Używasz termometrów, by odpowiednio, co do warunków pogodowych, oszacować, w co ubrać się na drogę do pracy, sklepu. Dziś Pan Jezus mówi o chrześcijańskim pomiarze, który będzie sygnalizował, że idziesz tą właściwą, dobrą drogą za Nim. Jezus mówi: jeżeli was świat nienawidzi. Ile w swoim życiu doświadczasz odrzucenia, nienawiści świata? Pochodzeniem swoim przecież nie jesteś ze świata. Zobacz, będąc chrześcijaninem, jesteś mieszkańcem wiecznej ojczyzny z pobytem czasowym tu i teraz na ziemi. To, co wydarza się teraz, jest czasowe i prowadzi cię znacznie dalej. Cierpienie, koszty wierności Chrystusowi mogą nieraz przerażać nawet tego najbardziej wytrwałego. Może warto spojrzeć na nie z innej strony. W tym, co cię dotyka, jesteś podobny do mistrza, a jako wierny uczeń masz iść przez życie, stosując wskazówki ewangeliczne, naśladować go, jak i przygotować się na podzielenie jego losu. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Niektórzy chcieliby spłycać nauczanie Jezusa do bycia dobrym człowiekiem, a miłosierdzie do przebaczania wszystkiego i poprzestania na tym tylko. Ty zaś, gdy słyszysz wiarygodną, chrystusową naukę o utożsamieniu się z Chrystusem cierpiącym, zapytaj dziś siebie o gotowość pójścia za Nim dalej. Chcę Tobie ofiarować zniesławienie z pracy, nieporozumienia w domu, wytykanie palcem przez znajomych, nadstawiony policzek. Jestem cały Twój.

29 minut po godzinie 15. Pozdrawiam naszą Magdalenę. Madziu, co tam dzisiaj na obiad przygotowaliście? Czekamy na takie informacje i czekamy także na informacje dla tych, którzy już korzystają z sezonu nad Wisłą. Ponieważ w Warszawie otwarto już sezon wydarzeń nad Wisłą i jedną z atrakcji są oczywiście przejazdy czym? Warszawskimi liniami turystycznymi od maja do września, czyli zabytkowymi tramwajami, autobusami, a także, uwaga, rejsy. Właśnie ja co roku sobie obiecuję te rejsy statkiem. Statkiem, nie z Tadeuszem, tylko statkiem i bezpłatne przeprawy promem po Wiśle. I przypomnę, że w ramach sezonu wystartowała także Wiślana Liga Żeglarska z bezpłatnymi rejsami widokowymi na pokładach łodzi stołecznej żeglugi pasażerskiej. Ale mamy nowość. Na czym polega ta nowość? Otóż nowością jest poszerzenie oferty o usługi na dotychczas mało popularnym akwenie, jakim jest, uwaga, Port Żerański. Blisko, prawda? Można wsiąść tutaj w 509 i dojechać do Żerania, tak, z okolic cerkwi Świętej Marii Magdaleny. Szczegółowe informacje oczywiście będą pojawiać się na profilu. Uwaga, jak ładnie ten profil brzmi. Dzielnica Wisła. Może spotkamy się na takim rejsie. Byłoby miło, prawda? Państwo mówią, o, to tutaj właśnie blisko Radio Warszawa jest. Tak, nad Wisłą. A teraz znakomity utwór, który się nie starzeje. Dni, których nie znamy. Marek Gerchuta. 31 minut po godzinie 15. Pozdrawiam także pana Sławka.

0: kto z Państwa dziś, a może w tym roku, nie mówię, że dziś, był na nabożeństwie na majowym, na przykład przy kapliczce. Majowe także królują na antenie Radia Warszawa.
1: Maj z Maryją.
2: Arko Przymierza, módl się za nami. Możemy czasami pozazdrościć Maryi. Miała Jezusa na wyciągnięcie ręki. Nosiła Go pod swoim sercem. Była pierwszym tabernakulum, arką, miejscem Jego obecności. A my? Bywa, że wydaje nam się, że Bóg jest daleki, że trudno Go znaleźć w codziennym życiu. Ale Maryja pragnie nam pokazać, że jej Syn jest Bogiem bliskim. Bogiem, który pragnie zamieszkać w naszej codzienności, być w naszych zmaganiach, w naszej pracy, odpoczynku. Wystarczy, że otworzymy nasze serca, zrobimy Mu w nich miejsce, pozwolimy Mu, aby nas przemieniał. Oddamy Mu siebie nieidealnych, aby On działał w nas. Zawrzyjmy z Nim przymierze miłości w naszym sercu. Niech nasze małe, nieidealne serce także stanie się arką. Maryjo, ucz mnie robić miejsce dla Boga w moim życiu.
1: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.
0: A siostry Loretanki serdecznie pozdrawiamy.

a to były Anioły Mrozu, Julia Pietrucha i pojedynek na antenie Radia Warszawa. Dodam jeszcze, że pamiętam, jak taka uśmiechnięta blondyna właśnie weszła tutaj do naszego studia, pomachała mi, usiadła po drugiej stronie za szybą. Ja tak sobie pomyślałam, skąd znam dziewczyna? To była właśnie Julia Pietrucha. Julia była gościem jednej z audycji Country Club na antenie Radia Warszawa, która już tyle jest emitowana. Pozdrawiam tutaj prowadzących naszych redaktorów. Jutro kolejne spotkanie właśnie z dziennikarzami. Za 10 minut, godzina 16.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Na zakończenie mi to zawsze mówią. Abuna, Kościół to nie są te mury, które wysadzili. Jak długo będziemy wierzący i my będziemy, Kościół będzie trwał. Mury się odbuduje.
2: Tysiące rodzin ucieka z południa Libanu przed bombami. Jak znajdują siłę, by trwać przy Chrystusie i wybaczać nieprzyjaciołom? O życiu Ewangelią w praktyce będę rozmawiać w audycji Co Kościół na to z księdzem profesorem Janem Żelaznym, dyrektorem sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie. Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
3: Do sakramentu bierzmowania Pan nie udziela, ale czy to znaczy, że nie może się Pan modlić o Ducha Świętego nad drugim człowiekiem?
4: Mogę.
3: Oczywiście. Jeżeli Pan sam otrzymał Ducha Świętego, był Pan bierzmowany, to może się Pan modlić o każdy dar, o każdą łaskę, która od Boga pochodzi nad każdym człowiekiem.
5: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
0: Ogłoszenie nadawcy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Jak dzisiaj jest z tą pogodą? No troszeczkę jest taka kapryśna. 14 stopni o tej porze na termometrach w Warszawie, a synoptycy obiecują, że jeszcze dziś przejaśni się po godzinie 17.45 dokładnie, a w nocy temperatura spadnie do 5 stopni. W Warszawie 14 stopni o tej porze. Tyle samo mamy w Sulejówku, w Ożarowie Mazowieckim, w Chotomowie 15 kresek powyżej zera, ale im jest tam ciepło.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: 3 minuty po godzinie 16. Radio Warszawa na 106,2 FM, a raczej dobre chwile z Radiem Warszawa. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskowej, głównej patronki stolicy, dlatego wspólnie dzisiaj świętujemy, z czego bardzo się cieszymy. Dziękujemy za Państwa wsparcie modlitewne i finansowe. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry i zapraszam.

11 minut po godzinie 16, to czeka nas jeszcze w tej godzinie na antenie Radia Warszawa. O 16.30 między innymi wiadomości z życia kościoła, a poza tym zachęcamy także, by odwiedzić naszą stronę internetową www.radiawarszawa.com.pl. Po 16.40 audycja Biblia krok po kroku. Autorzy tej audycji także byli obecni na stanowisku Radia Warszawa podczas targów wydawców Gator.

Emilia na antenie Radia Warszawa, 18 minut po godzinie 16, a ja tylko przypominam, że dziś, aż muszę sprawdzić, 9 dzień maja, tak? Zaraz, momencik. Ciągle zapominam kalendarza. Sobota, tak, 9 dzień maja. Mszy świętej w ramach obchodów, to już chyba 200 lat, tak? 200 lat żywego różańca w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Niepokalanowie przy ulicy Świętego Maksymiliana 5. Będzie przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas. Więcej na temat uroczystości związanych z Matką Bożą, oczywiście także w wiadomościach z życia Kościoła. Dodam tylko, że dziś już teraz powiem, po mszy świętej o godzinie 20:00 będzie również wspólna modlitwa tutaj u Matki Bożej Łaskawej. Mszy świętej będzie przewodniczyć biskup Rafał Markowski, a wcześniej procesja różańcowa po godzinie 19:00. Szczegóły w naszym serwisie. Gahu, żytą, nie żytą. Tym razem nie żytą, solo, czyli o samotności bardziej, albo o tym, że jest solo na antenie Radia Warszawa. W tej godzinie jeszcze na pewno Lady Punk, a po 16:30 wiadomości z życia Kościoła i audycja z Biblią krok po kroku.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Wiernie modlili się do patronki stolicy. Dziś w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika miała miejsce msza święta z okazji Dnia Maryi Panny Łaskawej. Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej w kazaniu przypomniał wiernym, że Matka Boża towarzyszy warszawiakom każdego dnia. I to dzięki tej relacji z nią możemy czuć się bezpieczniej w każdej chwili naszego życia.
1: Pragniemy uwielbić Pana Boga za dar Matki. A Matce, jak wspomniałem, podziękować, że staje na naszych drogach, tak jakby wyczuwając intencje Pana Jezusa, żeby stać ku obronie tych wszystkich, którzy zawierzyli jej swoje losy.
0: Matka Boża Łaskawa jest patronką Warszawy od 1652 roku. Władze miasta nadały jej taki tytuł jako wyraz wdzięczności za ocalenie przed bolszewicką nawałą. O zwrot akcji z góry przegranej wojnie prosili ją wówczas tysiące ludzi, władze, mieszkańcy i żołnierze.
1: Jest to niewątpliwie dla nas wielkie wyróżnienie, wielki dar. I trzeba wszystko zrobić, żeby ten odzew z naszej strony był jak najpiękniejszy, żebyśmy umieli zrozumieć, jak wielkim darem jest obecność Maryi w naszym tutaj środowisku, w naszym mieście, w naszej historii, na naszych drogach.
0: Dziś o godzinie 20 odpustowej mszy świętej ku czci Matki Bożej Łaskawej w jej sanktuarium na Starym Mieście będzie przewodniczyć biskup Rafał Markowski. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 19, kiedy to uliczkami Starego Miasta przejdzie procesja różańcowa.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: To już 200 lat żywego różańca w archidiecezji warszawskiej. W sanktuarium niepokalanej wszechpośredniczki łaski świętego Maksymiliana odbyła się konferencja ojca Michała Szałkowskiego, dominikanina, który poświęcił swoje wystąpienie teologii modlitwy różańcowej. Wierni z Niepokalanowa i okolic mieli także okazję uczestniczyć we mszy świętej sprawowanej przez księdza biskupa Piotra Jareckiego. Zwieńczeniem wydarzenia było wspólne odmówienie modlitwy różańcowej. I drodzy Państwo, wracamy na teren diecezji warszawsko-praskiej, gdzie 9 kleryków trzeciego roku seminarium duchownego pierwszy raz założyło sutannę. Dziś w kościele świętego Franciszka na Białłęce odprawiona została msza święta z ceremonią obłóczyn. Uroczystością przewodniczył biskup Tomasz Steierwald.
3: Ten połączony obrzęd kandydatury z obrzędem obłóczyn pomaga uzmysłowić sobie, że od tej pory będę już w sposób zewnętrzny identyfikowany z kapłaństwem, co może pomóc mi w rozeznawaniu i utwierdzaniu się w powołaniu. Jednocześnie może on stanowić silny impuls dla nas wszystkich, aby modlić się za przyszłych księży, gdyż jest jeszcze przed nimi daleka droga do kapłaństwa. To czas, w trakcie którego powinni się szczególnie troszczyć o rozwój swojego powołania.
0: Kapłan zaznaczył, że dar powołania musi być zweryfikowany przez wspólnotę Kościoła.
3: To ta wspólnota decyduje, czy kandydat jest gotowy, czy na pewno jest właściwie przygotowany, czy posiada właściwe przymioty. Nie wystarczy samo dobra chęć i powiedzenie, że mam powołanie. Nikt nie bierze sobie tej godności. Jest ona darem, darmo danym. Zbyt często o tym zapominamy, bo w dzisiejszej kulturze indywidualizmu przyzwyczajamy się do tego, że wystarczy nasze pragnienie i spełnienie pewnych podstawowych warunków, aby osiągnąć to, co chcemy.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Maryja przewodniczką w drodze to hasło dzisiejszej 17. pielgrzymki czytelników miesięcznika Różaniec i rodziny loretańskiej do Loreto, mówi siostra Gemma Misiuk, współorganizator tego wydarzenia.
4: Żebyśmy też takiej radości, Bożej radości się rozstali, koncert zespołu razem z Maryją, które już tutaj zgromadzonym wokół loretańskiego sanktuarium nie jest obcy, bo prowadzi uwielbienia w każdą pierwszą niedzielę. I na koniec koronka do Bożego Miłosierdzia, żeby całą pielgrzymkę zawierzyć Panu Bogu jeszcze raz.
0: Pozdrawiamy rodzinę loretańską. Przypomnijmy, że polski Loretto założył prawie 100 lat temu błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, wydawca prasy katolickiej, zaangażowany w sprawy społeczne, twórca i pierwszy redaktor naczelny miesięcznika Różaniec, a w redakcji Radia Warszawa mamy właśnie relikwie tego kapłana.

0: 42 minuty po 16.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: 'Szczęść Boże!
3: Witamy Państwa w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku. Dzisiaj zatrzymamy się na 14 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Proszę Ojca, ten rozdział rozpoczyna się od opisu rytuału związanego z obrzędem oczyszczenia osoby i jej domu z trądu. Ten rytuał może nam się, czytając, wydawać dosyć dziwny. Dwa ptaki, jeden zabity, drugi zanurzony w krwi pierwszego. Jakie było znaczenie tego obrzędu przeprowadzanego w takiej właśnie formie?
2: Przypuszcza się, i nie bez racji, że cały ten rytuał powrotu trędowatego do wspólnoty i do normalnego życia oparty jest na takim modelu powrotu kogoś, kto doświadczył śmierci, do życia. Krwi tego pierwszego z dwóch ofiarowanych ptaków robi się taka ożywiająca kąpiel dla tego drugiego. Zauważmy, że jest to taki model, który nam, chrześcijanom, kojarzy się z modelem paschalnym. Chrystus, który umarł, powraca do życia. Zmartwychwstaje. A więc w chrześcijańskim odczytaniu tego tekstu można zobaczyć taką metaforę zmartwychwstania.
3: Dziękuję. A czy nie sądzi ojciec, że te wszystkie elementy związane ze złożeniem ofiary, czytamy tam o pokropieniu, o pomazaniu ucha, palca ręki, palca nogi, zresztą już kiedyś ten motyw się pojawił, bardziej służyły temu, by przy obrzędzie była jakaś akcja, by coś się działo, co można zobaczyć, niż samemu aktowi oczyszczenia, przebłagania, czy też, nie wiem, zadośćuczynienia?
2: Jeśli chodzi o świat rytuałów, obrzędów, to jest to świat znaków. A więc, jak sama nazwa wskazuje, takich elementów statycznych albo dynamicznych, które niosą ze sobą jakąś treść. Czy to jakiś przedmiot, czy jakieś działanie, czy sekwencja działań. Wtedy w pełni przynależą do rytuału, jeśli obrazują i realizują cel tego rytuału. Wyobraźmy sobie, że ktoś składa ofiarę do świeżo ubitego mięsa, do rozlanej krwi, ciągną roje much, które no, w jakiś sposób utrudniają życie uczestnikom obrzędu. Ci oganiają się od tych much, jeżeli insekty im dokuczają, ale oganianie się od much nie należy do rytuału, chociaż logicznie jest powiązane z tym, co się dzieje, no, ale w tym oganianiu się od much nie ma żadnego znaku, który wyrażałby treść tego, o co chodzi w rytuale. Więc to, o czym pani mówi, podtrzymywanie uwagi uczestników przez ożywianie akcji, przez to, że coś się dzieje, odgrywa pewną rolę, że nie usną. Ale nie jest to rola pierwszorzędna. Więc nie jest obojętne, jakie to są działania, jakie to są znaki, jakie niosą treści, bo rytuał związany jest właśnie z tym, co oznaczane, a nie tylko z tym, że coś się dzieje.
3: Pomyślałam w tym momencie o znakach, które mamy przy udzieleniu sakramentu chrztu. Może daleka analogia, ale też pewne znaki tutaj są, które mają swoje znaczenie.
2: Ale jak najbardziej uzasadniona jest ta analogia, tak, oczywiście. I to też, no, nie chodzi tylko o to, żeby jakiś nowy ciuszek na dziecko nałożyć, w coś świeżego je ubrać, tylko że szata ma być biała, bo niesie ze sobą określone znaczenie. Nie chodzi o to, żeby dać dziecku albo osobom mu towarzyszącym cokolwiek do ręki, grzechotkę, bukiet kwiatów, ale właśnie zapaloną świecę, bo ona oznacza Chrystusowe światło, które przez chrzest wnoszone jest w życie tego dziecka.
3: Tych znaków dokonywał kapłan w przypadku tego rytuału, o którym rozmawiamy?
2: Tak, ewentualnie, jeżeli byśmy rozróżnili, to kapłan lub lewita, ale w każdym razie chodzi o osoby, które w szerokim tego słowa znaczeniu stanowią personel świątynny, ponieważ w świątyni mieliśmy nie tylko kapłanów, ale i personel niższy, moglibyśmy powiedzieć techniczny. Mieliśmy też osoby odpowiedzialne za oprawę artystyczną obrzędów, muzyków, śpiewaków, czy też osoby, które robiły tłum, na przykład w procesjach. Tak?
3: To może jeszcze jedno pytanie. Czy wiemy, jakie znaczenie miał cedr w obrzędzie oczyszczenia?
2: Nawet jeżeli nie wiemy, to odrobinkę się domyślamy. Cedr jako drzewo mocno nażywicowane naturalnie był odporny na psucie się pod wpływem wilgoci, na działanie owadów niszczących drewno. Więc symbolizował taką odporność na te niszczące czynniki. Poza tym ładnie pachniał. Bo te olejki eteryczne zawarte w żywicy były i są wonnymi substancjami. A więc był takim symbolem tego, co odporne na zepsucie i wydziela wdzięczny, miły Bogu i ludziom zapach.
3: Bardzo dziękuję i poproszę o zadanie dla słuchacza.
2: Drodzy Państwo, popatrzmy na 10 werset tego 14 rozdziału, którym się dzisiaj zajmujemy. Jest tam mowa o ofierze. Cóż, scenariusz składania tych ofiar jest dosyć monotonny, bo cóż, zawsze będzie wyglądało mniej więcej tak samo. To, co wprowadza rozmaitość w świecie ofiar, to przede wszystkim intencja, w której składana jest ofiara. Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki charakter ma ofiara opisana w 14:10 w Księdze Kapłańskiej? W jakiej intencji ta ofiara jest składana?
3: Bardzo dziękuję. Gdyby chcieli Państwo skonfrontować swoje odpowiedzi z nami, można do nas napisać na adres biblia.krok.po.kroku@radiowarszawa.com.pl. Drodzy słuchacze, zachęcamy też do wspierania naszego radia. Ten program, to radio działa w dużej mierze dzięki Państwa wpływom. Zachęcamy do tego, żeby pamiętać o Radiu Warszawa także w tych kwestiach materialnych. Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
2: i pani Joanna Człapska.
3: Czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.

0: i pokazało się słońce. Czy to za sprawą naszego redakcyjnego kolegi Grzegorza Kozłowskiego?
1: Nie.
0: Ale uwaga. Teraz taki malutki teścik, drobniutki.
1: Taki maturalny?
0: Tuż przed maturą.
1: Kwitną kasztany.
0: Dobrze.
1: Ale ja to dopowiedziałem na domysł. Ale
0: żyło się
1: nie
0: tak
1: znam
0: jak
1: tego.
0: We śnie. Gdzie się podziały?
1: Dobrze,
0: nasze
1: teraz już,
0: prywatki.
1: To już kojarzę.
0: Czy jeszcze pamiętasz?
1: Ale tekst
0: nie, to żaden pójść biblijny, ani muzyczny, ale blisko było, prawda?
1: Dziwię się, że udało mi się dopowiedzieć ten werset, domniemywując
0: no,
1: tylko, nie znając
0: znamy.
1: Tekstu.
0: Co mi się, chyba Ewa nie pyta o Newtona, prawda? Ani o Einsteina, czym może
1: no,
0: żyć.
1: Chociaż kasztany też spadają, podobnie jak jabłka.
0: Uwaga,
1: tylko w odpowiedniej porze.
0: Uwaga, bo można w głowę dostać.
1: No można, ale jeszcze trochę.
0: Pozdrawiamy wszystkich tegorocznych maturzystów. Raz jeszcze powiem, mój Boże, prawie cały maj. Niektórzy będą zdawać te egzaminy. Do czego to prowadzi? I uczniów klas ósmych od poniedziałek, wtorek, środę. A Grześ Kozłowski będzie się z Państwem modlił i przekaże też mu swoje intencje. Numer telefonu właśnie 512-700-444. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Dzisiejsza Turcja jest znana w Biblii jako Azja Mniejsza. To tam wyruszają apostołowie na misję ewangelizacyjną i tam powstają pierwsze kościoły. Jest to Ziemia Święta, kolebka Kościoła. Zapraszamy na ucho igielne już dziś o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Mariola Serafin
4: i Piotr Urbański.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o ministrantach, którzy są ważną częścią każdej parafii i o tym, jak to się dzieje, że mimo tylu świeckich atrakcji ciągle wybierają służbę przy ołtarzu, a także o uwolnionych przez białoruskie władze więźniach. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
6: Cześć, a gdzie Ania?
7: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
6: Przecież jest w edukacji domowej.
7: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
6: Brzmi drogo.
7: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
5: Szkoły Benedykta. Ponieważ masz wybór.
2: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: 12,5 stopnia w tej chwili w Warszawie. Jeżeli chodzi o zbliżającą się noc, no to drodzy słuchacze, jeżeli macie jakieś kwiaty, które jeszcze nie lubią zimna, to może być nawet 1 stopień w okolicach Mińska Mazowieckiego, dlatego zachęcam, żeby je zabrać do domu. Ja tak zrobiłem dzisiaj, dokładnie. Jeżeli chodzi o najbliższe godziny, temperatura spadnie wieczorem do około 10 stopni, nie będzie najchłodniej, wiatr też raczej umiarkowany.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: A już teraz zapraszamy na barwy muzyki, w których ksiądz Robert Chodyna będzie rozmawiał z Szymonem Baduchowskim, znanym katowickim poetą i dziennikarzem. Posłuchajmy.
9: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
10: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Dzisiejszego wieczoru moim Państwa gościem będzie pan Szymon Babuchowski, autor książki pod tytułem Chris Ria, biografia niespokojnej duszy. Dobry wieczór, panie Szymonie.
11: Dobry wieczór, witam serdecznie.
10: I o tej książce właśnie porozmawiamy, chociaż nie tylko. Pan Szymon to katowicki dziennikarz, poeta, autor tekstów, piosenek, ale także muzyk, wokalista. Jak to muzyczne pana spojrzenie w ogóle na ten gatunek sztuki się rozpoczęło? No i też posiadał pan takie projekty, które pan tworzył, jak Dobre Ludzie, czy Babuchowski Filipowicz, no i Dobre Duchy. Proszę coś powiedzieć na ten temat i o tych początkach też pana trochę muzykowania, a później oczywiście też dziennikarstwa.
11: Tak, to rzeczywiście z Patrykiem Filipowiczem, z którym tworzę ten projekt Ludzie Chrisa, bo właściwie my we dwóch stanowimy taki trzon tego projektu. Z Patrykiem współpracuję już około 20 lat, bo zaczęło się od tutaj wspomnianego zespołu Dobre Duchy, gdzie tworzyliśmy taką improwizowaną muzykę do moich wierszy. Później był ten duet Babuchowski i Filipowicz, potem zespół Dobre Ludzie, gdzie poszło to bardziej w stronę już taką piosenkową. A od kilku lat w różnych takich formach i konfiguracjach zaczęliśmy tworzyć projekt Ludzie Chrisa, gdzie wykonujemy piosenki Chrisa Ree w moim tłumaczeniu. Muszę się pochwalić, że przetłumaczyłem 264 jego piosenki.
10: Oczywiście
11: nie wszystkie gramy, ale rzeczywiście to jest taka fascynacja, która zrodziła się we mnie kilka lat temu. Tak naprawdę podczas pandemii wszystko się zaczęło. Ja oczywiście Chrisa Ree dobrze znałem i kojarzyłem już wcześniej, bo nawet w szkole podstawowej słuchałem jego płyty The Road to Hell czy Oberge, czyli tych takich najbardziej znanych utworów. Natomiast potem jakoś troszeczkę mi gdzieś z pola widzenia zniknął. Długi czas nie interesowałem się jego twórczością. I właśnie kiedy były te takie smutne wieczory, kiedy nie wychodziliśmy z domu, to szukałem takiej muzyki, która by była trochę dla mnie kojąca, uspokajająca. Przypomniał mi się ten Chris Ria i zacząłem słuchać najpierw tych utworów, które pamiętałem, ale potem postanowiłem, że może sięgnę gdzieś głębiej, może jeszcze poszukam, co on w późniejszych latach tworzył. No i okazało się, że ta późniejsza twórczość jest zupełnie inna od tej, którą znałem, więc tym bardziej mnie to zainteresowało. To były takie utwory bardziej bluesowe. Zacząłem sobie je tłumaczyć. Najpierw tak dla siebie, potem stwierdziłem, po pierwszym utworze, że przetłumaczę następnych, kilka następnych. Mówiłem, może byłaby z tego jakaś płyta. Spytałem Patryka, czy on byłby do tego chętny. No i rzeczywiście tak się wydarzyło, że Patryk powiedział, właściwie, że Chris Ria to jest też jego muzyczna fascynacja. No więc już miałem taką motywację do tych tłumaczeń. I od tłumaczeń się zaczęło, ale w trakcie tego, gdzieś tak po dwóch latach, kiedy już było ich już całkiem sporo, to przy okazji zacząłem się dowiadywać też trochę o jego życiu, bo chciałem znać konteksty, w których dane teksty powstawały. I tak tej wiedzy okazało się, że jest na tyle już dużo, że stwierdziłem, może byłaby z tego niezła książka. A jak już zacząłem wyszukiwać gdzieś tam, czy taka książka powstała i dowiedziałem się, że nie było do tej pory biografii Chrisa Ree, no to mówię, to jest w ogóle już biała plama.
10: Panie Szymonie, ale jeszcze chciałbym na chwilkę, żebyśmy powrócili do tych tematów niezwiązanych z książką, by później jakby już przejść tak płynnie do właśnie tego najważniejszego.

0: mi też w takim stylu. Proszę jeszcze powiedzieć troszkę właśnie przed książką o Chrisierii, o tych projektach.
1: No tak, jeżeli chodzi o Gościa Niedzielnego, to ja jestem po prostu dziennikarzem, który pracuje w Gościu Niedzielnym od 22 lat i nadal jestem w redakcji i kieruję działem kultury. Więc jest to takie moje podstawowe zajęcie właściwie. Natomiast poezja zawsze była moją taką wielką pasją i od studiów polonistycznych właściwie do dziś piszę wiersze, publikuję. Te wiersze są gdzieś tam zauważane, nagradzane w takich ogólnopolskich też konkursach, więc wydałem już 8 tomików wierszy, ten ostatni Popiół i róż, który ukazał się jako dodatek do dwumiesięcznika literackiego Topos, jest teraz wśród 20 tomików nominowanych do Nagrody Orfeusza za ubiegły rok. Także rzeczywiście poezja jest takim, obok muzyki, jest taką największą moją pasją i zawsze jest takim też trochę takim, można powiedzieć, potencjometrem czy barometrem tego, co się w moim życiu dzieje. To się zawsze jakoś przekłada na wiersze.
0: No tak.
1: Mówimy oczywiście poezja metafizyczna, religijna, różnie to nazywają, ale dla mnie jest to po prostu też odzwierciedlenie tego, czym żyję na co dzień, jako że jestem człowiekiem wierzącym, więc to nie jest tak, że ja programowo piszę na przykład wiersze religijne, tylko po prostu tak jest, że chyba to, co stanowi esencję życia, potem znajduje odzwierciedlenie w wierszach.
0: Może to jest też jakaś forma modlitwy, takiej rozmowy z Panem Bogiem trochę, właśnie poprzez te piękne teksty. No to jeszcze proszę powiedzieć o takich publikacjach jak Kościół na końcu świata, to jest reportaż z Ameryki Południowej, a nawet Rozważania Drogi Krzyżowej, to już też jest naprawdę niezwykła historia.
1: No tak, rzeczywiście można powiedzieć, że taki rozstrzał tych publikacji jest dość duży. Na przestrzeni lat się troszeczkę tych książek nazbierało. Kościół na końcu świata to była taka moja podróż życia, można powiedzieć, bo kiedy papież Franciszek został wybrany, to postanowiliśmy zrobić takie reportaże o kościele w Ameryce Południowej.
0: I szczególnie w Argentynie pewno.
1: Tak, choć ja akurat w Argentynie nie byłem, ponieważ tutaj podzieliliśmy się w trójkę z kolegami, był jeszcze Leszek Śliwa i ksiądz Rafał Kowalski i wspólnie, znaczy nie wspólnie, tylko właśnie w takich trzech wyprawach wraz z fotoreporterami podróżowaliśmy do tych krajów latynoskich. Mnie akurat przypadło w udziale Peru, Boliwia, Chile, Kolumbia, Wenezuela i Ekwador, więc tych 6 krajów odwiedziłem w ciągu miesiąca.
0: To bardzo
1: była
0: dużo.
1: Podróż taka bardzo intensywna, bo myśmy tam chyba 19 razy lecieli samolotami wtedy. Przemieszczaliśmy się z miejsca na miejsce. Właściwie to był taki też kalejdoskop różnorodnych klimatów, krajobrazów, dlatego że byliśmy i w górach, i w dżungli, i gdzieś tam na południu Chile, gdzie już takie klimaty podchodzące pod prawie lodowcowe się pojawiały. Więc rzeczywiście taka podróż bardzo intensywna do dziś, myślę, że największa największe i logistyczne podróżnicze wyzwania, ale też bardzo ciekawy materiał właśnie do reportażu o kościele, który tam inaczej funkcjonuje też niż u nas, bo wiadomo, że na przykład miejsca są takie, gdzie kapłan dociera na przykład, nie wiem, raz czy dwa razy w roku, więc to zupełnie inaczej wygląda, ale widać też ogromne zaangażowanie tych ludzi, jakąś taką wielką spontaniczną radość. No to są takie momenty, których się nie zapomina.
0: Panie Szymonie, no to może jeszcze Rozważania Drogi Krzyżowej.
1: Tak, to są rozważania, które powstały, można powiedzieć, na zamówienie tutaj pielgrzymki rodzin archidiecezji krakowskiej. Napisałem takie, na zamówienie, ale od serca, bo też jako człowiek mający rodzinę, chciałem odnaleźć

0: znaleźć się w tych stacjach i właśnie pod takim kątem rodzinnym, pod kątem relacji z bliskimi osobami, te rozważania takie, można powiedzieć, krótkie, esencjonalne są robione. Myślę, że miałem tutaj taki odzew, że wiele osób było tutaj na tej pielgrzymce potem poruszonych tymi rozważaniami. Ja też byłem bardzo szczęśliwy, że one zostały pięknie w książce zilustrowane obrazami Mehofera. To, co było dla mnie taką nobilitacją, tak, że moje takie skromne rozważanka właśnie otrzymały taką piękną oprawę graficzną. Ale to właśnie słyszę, że ta książka dla wielu ludzi była jakoś pomocna, więc mam nadzieję, że rzeczywiście, jeżeli takie jakieś owoce przynosi, to jest coś, co daje szczęście też po prostu przy pisaniu.
1: Panie Szymonie, no właśnie, już na początku pan troszkę mówił o książce, o Chrisie Rhee, bo on tutaj jest dla nas dzisiaj najważniejszy. To w ogóle skąd taki pomysł, by napisać biografię tak właśnie obszerną? Pan jest niezwykłym jakby takim doświadczeniem, że Polak pisze takie dzieło, bym powiedział.
0: Tak, jeżeli chodzi o biografię, jest to na ten moment jedyna biografia Chrisa na świecie. Jest jeszcze jedna tylko publikacja książkowa, która okazała się w Wielkiej Brytanii, ale to nie jest biografia, tylko taki przewodnik po płytach. Natomiast jeżeli chodzi o biografię, jest to jedyna na świecie, więc rzeczywiście jest to rzecz, która dla mnie samego jest dość niezwykła, bo tak jak wspomniałem, ten impuls przyszedł podczas pandemii, też tak zupełnie spontanicznie i pewna pasja do tłumaczenia, do tekstów sprawiła potem, że się wciągnąłem w samą biografię i w jej pisanie, jeszcze nie mając wydawcy, nawet na myśli jakiegoś konkretnego. Dopiero później przyszła propozycja taka, żeby właśnie taką książkę wydać. Dlatego ja trochę się czułem jakoś tak prowadzony do tej książki i fakt, że to się tak w sposób zupełnie niezwykły zamknęło, dlatego że kiedy ja miałem tę książkę już właściwie ukończoną, ona była już w pracach redakcyjnych i 22 grudnia przyszła wiadomość, że właśnie Chris Rhee umarł,
1: tak.
0: Było to dla mnie coś w rodzaju szoku. Ja się z tym człowiekiem, mimo że nie miałem możliwości się spotkania z nim, bo on już był bardzo chory, kiedy ja tę książkę pisałem, przez to, że tak mocno wsiąknąłem w te jego teksty, też w jego życie, to czułem tak, jakby odszedł przyjaciel.
1: No to chciałem powiedzieć, że jakby pan się z nim zaprzyjaźnił z faktu tego, że pan tyle o nim pisał i tyle się o nim dowiedział. To posłuchajmy Chrisa Rhee w takich utworach jak Josephine i w drugim nagraniu z Eltonem Johnem w takim utworze jak If You Were Me.

0: Słuchaliśmy Chrisa Ree. Powracamy do naszego gościa, pana Szymona Babuchowskiego. Panie Szymonie, to teraz o włosko-irlandzkich korzeniach artysty, jego niezwykłej troski o rodzinę, no i też twórczość, która jest związana z filozofią muzyki drogi. Przypomina mi się taka książka kultowa Jacka Kerouaka On the Road, czy chociażby historia bitników, wielkich fanów jazzu, czy film Easy Rider z 1969 roku z Peterem Fondą, Dennisem Hooperem i Jackiem Nicholsonem. To tak przy okazji, zbuntowani młodzi dżentelmeni, którzy przemierzają na Harleyach Amerykę. Więc jak to było w przypadku Chrisa Ree z tymi jego doświadczeniami i też korzeniami, o których wcześniej mówiłem?
1: Ja się trochę śmieję, dlatego że akurat te tytuły też można powiązać z tytułami płyt czy piosenek Chrisa Ree, bo przecież ta najsłynna płyta The Road to Hell, prawda?
0: Tak,
1: no w sobie
0: tak.
1: Słowo road. Jest płyta Stone Road.
0: Tak.
1: I jest też na tej płycie Stone Road jest z kolei piosenka Easy Rider.
0: No właśnie.
1: Więc można powiedzieć, że takie jakieś duchowe pokrewieństwo rzeczywiście nam się tutaj pojawiło. Natomiast tak, rzeczywiście Chris był takim pół Włochem, pół Irlandczykiem, ponieważ Włochem był jego ojciec i dziadek, który przybył z Włoch za pracą po prostu i założył biznes lodziarski w Wielkiej Brytanii, w północnej części w Middlesbrough, gdzie Chris też się urodził. Tutaj też jest dosyć niezwykła historia takiej tragedii wojennej, kiedy to Włosi jako taki element podejrzany, można powiedzieć, w Wielkiej Brytanii zostali zesłani. Gdzieś tam mieli płynąć do Kanady statkiem Arandora Star i ten statek został zatopiony przez pomyłkę zresztą, przez Niemców. I dziadek Chrisa zginął na tym statku. Później była to pewna taka trauma rodzinna, ale biznes odziedziczył, ten lodziarski właśnie odziedziczył ojciec, który stał się potentatem tej branży, takim lokalnym. No i Chris miał tam jako chłopiec, czy nastolatek, pracował w tej firmie ojca. No w pewnym momencie tutaj postanowił pójść własną drogą, ale to doświadczenie w nim było. Więc z jednej strony te włoskie, z drugiej strony matka była Irlandką. Tak samo żona dziadka od strony ojca też była Irlandką, więc tutaj jakby te korzenie irlandzkie, to one dawały Chrisowi takie to zakorzenienie w rodzinie. On mówił o tym, że jest taki trochę pater familias, ale z kolei ci Włosi to byli gdzieś tam jeszcze w dalszych pokoleniach cyganami, którzy przybyli z terenów, powiedzmy, gdzieś tam południowosłowiańskich. Więc z drugiej strony ta ciągła taka tęsknota, ciągota do tego, żeby gdzieś wyruszyć w drogę. I on mówił o tym, że on ma taki właściwie cały czas jest wewnętrznie go rozrywa, bo kiedy jest w domu, to chciałby gdzieś podróżować, wyruszyć w trasę. Kiedy jest w trasie, to tęskni za domem. I to słychać w tych jego piosenkach. Tam jest i jedno, i drugie. Jest właśnie zew podróży i tęsknota za domem, za jakimś ciepłem, ukojeniem. To jest niezwykła twórczość, dlatego że ona łączy właśnie w sobie taki z jednej strony bluesowo-rockowy pazur, a z drugiej te dźwięki takie rzewne, właśnie kojące, te takie śpiewne gitary, no bo też trzeba powiedzieć, że Chris jest mistrzem techniki slide, jeżeli chodzi o gitarę, więc to wszystko w tej jego muzyce znajduje odzwierciedlenie i w tekstach również.
0: Te utwory były przecież i są do dzisiaj bardzo melodyjne,
1: tak.
0: Ale też, panie Szymonie, czy zatem Chris Ree czuł się jakoś związany z konkretną narodowością włoską, irlandzką, może amerykańską, jak pan sądzi?
1: Amerykańską raczej nie, natomiast jego fascynowała kultura amerykańska, zwłaszcza korzenie bluesa, dlatego że no, tutaj trzeba przywołać płytę, właściwie taki box 11-płytowy, to zupełnie niezwykłe przedsięwzięcie właściwie w całej historii muzyki rozrywkowej, Blue Guitars. To jest taka historia bluesa opowiedziana piosenkami Chrisa, nie tyle tekstami, co muzyką, bo każda z tych płyt to jest odrębny nurt bluesa. Jest płyta poświęcona bluesowi chicagowskiemu, jest taki bardziej blues delty, country blues. Jest płyta z, też z takimi nieoczywistymi połączeniami. Na przykład blues celtycki, co się wydaje trochę paradoksalne, czy blues latynoski nawet. Ale jakby no, jego podejście do bluesa nie jest takie ortodoksyjne, bo być może ktoś mógłby powiedzieć, no jak to latynoska muzyka, a blues, gdzie jak to w ogóle można połączyć? On bardziej jakby patrzy na ten element smutku, jakiegoś bólu, które piosenka wyraża i jakby dla niego to jest bluesem przede wszystkim, czyli więc nie, to nie jest kluczowe jakieś tam, nie wiem, budowa piosenki, choć oczywiście też z tego formy bluesa dwunastotaktowego, na przykład takiego najbardziej klasycznego korzysta, czy tam jakby kwestia tej słynnej blue note, to na pewno się tam w jego muzyce pojawia, ale to jakby on do tego bluesa nie ogranicza, jakby postrzega bluesa dużo szerzej i to też jest mi bliskie. Zresztą blues pojawił się w jego twórczości. No właśnie, to jest trochę dyskusyjna sprawa. On sam mówi, że właściwie prawie wszystko, co napisał, ma swoje zakorzenienie w bluesie. Natomiast przez długi czas Chris Rea występował jako taki artysta, tak był kojarzony przynajmniej, poprokowy, można powiedzieć. I właściwie dopiero doświadczenie ciężkiej choroby w 2000 roku przeszedł taką operację, ponieważ było podejrzenie raka trzustki, gdzie mu wycięto właśnie trzustkę, dwunastnicę, elementy przewodu żółciowego. No i on od tego momentu, no to jego zdrowie już bardzo potem się sypało, można powiedzieć. I on jakby ten swój ból zaczął właśnie zawierać w tej formie już takiej stricte bluesowej. Płyta, o której już wspomniałem, Stony Road, jest taką chyba najbardziej, można powiedzieć, zakorzenioną w bluesie. I jakby stwierdził, że blues jest taką jedyną formą, w której ten swój ból może wyrazić. To jest też taki czas jego, można powiedzieć, gorących sporów, które on też z Panem Bogiem toczy, no bo wiadomo, że to doświadczenie go jakby też doprowadziło do takiego pytania o te rzeczy ostateczne. On sam mówi o sobie, że przez długi czas, mimo że wychował się w rodzinie rzymskokatolickiej, to jednak gdzieś te sprawy poszły trochę, można powiedzieć, w odstawkę i w zasadzie od tego doświadczenia choroby na nowo zaczyna się drążenie tych tematów i to bardzo słychać w tej muzyce. Z jednej strony, tak jak mówię, takie spory, hiobowe skargi, a z drugiej strony pieśni, które już przypominają właściwie gospelowe wielbienie, więc to jest bardzo ciekawe i ja bardzo ten wątek też staram się w swojej tej biografii drążyć.
0: Ponownie posłuchajmy Chrisa Rea, pokołyszemy się trochę w rytmie bluesa w utworze You Can Go Your Own Way.

0: Słuchaliśmy Chrisa Ri i powracamy do naszego gościa, pana Szymona Babuchowskiego. To jak to w końcu było z tymi korzeniami, panie Szymonie, jeszcze czy włoskie, czy irlandzkie? Tak troszkę jeszcze podrążę króciutko ten temat, bo chciałbym jeszcze tu o muzyce porozmawiać i jeszcze jeden temat na koniec.
1: Jedne i drugie, dlatego że tak jak mówię, od strony ojca bardziej włoskie, choć też już babcia była Irlandką, a od strony matki irlandzkie, więc, więc te dwie natury się w nim spotykają i on jest taki, można powiedzieć, że w nim są takie właśnie to, co jest najciekawsze, co mnie też bardzo interesowało, to takie zderzenia człowieka rodzinnego i człowieka, który jest ciągle w drodze. Kogoś, kto wychował się w wierze, ale potem, nie chcę powiedzieć zatracił, bo nie, myślę, że to jednak w nim cały czas było, natomiast powiedzmy na nowo staje się ważne gdzieś właśnie w tej końcowej fazie życia.
0: To o tym jeszcze porozmawiamy, panie Szymonie, ale chciałbym jeszcze tutaj temat muzyczny, troszkę pan już wcześniej mówił, mianowicie to zmaganie się artysty o twórczą niezależność. Tak. Od jednej strony tej mainstreamowej, takiej popularnej, powszechnie akceptowanej, będącej trochę w trendzie, w topie, w obecnej kulturze muzyki, do bluesa, który też jest oczywiście klasyką, troszkę już pan o tym mówił, ale jednak gatunkiem muzyki dla konkretnej publiczności. Czy według pana nie było to też trochę takim ryzykownym posunięciem w kontekście na przykład biznesowym, czy też marketingowym, w kontekście popularności? Chociaż i tak wiemy, kim jest Chris Ria, to jednak muzyka pop chyba więcej ma fanów chociażby niż blues. I zastanawiam się, jak to wszystko wyglądało.
1: Tak, to tak rzeczywiście było. Na początku w ogóle swojej drogi Chris trafił pod skrzydła producentów, którzy chcieli, można powiedzieć, zrobić z niego takiego kolejnego Etona Johna. No tak. On się bardzo źle czuł w tych butach, bo miał zupełnie inne aspiracje i stopniowo wyzwalał się z tego. Później, kiedy jego późniejsze płyty osiągnęły sukces, oczywiście mógł już tę swoją twórczość kształtować bardziej po swojemu, tak jak chciał, ale tak naprawdę właśnie ten moment choroby był takim przełomowym, który można powiedzieć wyzwolił go artystycznie, dlatego że też trzeba to powiedzieć, był już człowiekiem z dorobkiem, który swoje też już zarobił i mógł sobie może bardziej pozwolić na robienie tego, co chciał, ale jeszcze nawet w tamtym momencie wytwórnia proponowała mu, żeby nagrał płytę z duetami, prawda? Żeby tak, to jest takie częste posunięcie, wielu artystów próbuje trochę odcinać jeszcze kupony od tego, co już kiedyś zrobiło, nagrać nowe wersje utworów i tak dalej. On absolutnie tego nie chciał i mówi, że właśnie tuż przed tą operacją miał taką myśl, nigdy nie nagrałem płyty dokładnie takiej, jaką bym chciał. I ta myśl do niego wróciła, kiedy on, ta operacja była dość taka ryzykowna, nie wiedział nawet, czy się obudzi tak naprawdę. Ale kiedy właśnie wybudził się, to właściwie była już w nim ta myśl, że teraz nagra płytę bluesową. I rzeczywiście wytwórnie, te wielkie, nie były w ogóle zainteresowane tym. On tę płytę wydał najpierw sam w swojej wytwórni własnej, później niemiecki Edel drugie wydanie już opublikował, ale okazało się, że wcale niemałe było zainteresowanie tą płytą. Chris miał swoich fanów, którzy też wiedzieli o tych jego bluesowych zainteresowaniach i to było dla nich coś ciekawego, coś innego. Oczywiście nie był to sukces na miarę do Road to Hell czy On the Beach, ale sprzedaż płyty Stone Road też była całkiem dobra, więc Chris tutaj zaryzykował i myślę, że dobrze zrobił. Zresztą potem jakby ta jego dalsza twórczość też pokazała, że rzeczywiście tutaj był twórcą już takim niezależnym.
0: No i też takim trochę kompletnym, powiedziałbym, prawda?
1: Kompletnym, ponieważ on też Nie tylko, że komponował, pisał teksty, był multiinstrumentalistą, bo na niektórych nawet płytach to właściwie wszystkie partie instrumentalne zagrał, więc to też jest ciekawe. No, oprócz tego malował, część okładek płyt zdobią jego obrazy, produkował filmy też takie niskobudżetowe, czy też napisał scenariusz do filmu La Passione. No, kierowca wyścigowy oprócz tego, jeżeli chodzi o takie pasje. Rzeczywiście taki multiartysta. I on upust też tej ostatniej fazie tym różnym swoim zainteresowaniem daje, że te jego albumy to też nie zawsze są tylko i wyłącznie płyty, ale to też są takie przedsięwzięcia multimedialne, jak właśnie Santo Spirito Blues chociażby, czy wspomniane wcześniej La Passione. To też jest właśnie ciekawe, że to jest artysta, który właściwie całe swoje życie poświęca głównie temu, żeby tworzyć. On wstaje rano, wypija z żoną wielki kubek kawy, a potem idzie do pracowni, maluje, potem z muzykami siedzą w studiu, nagrywają. I tak wyglądały jego dni, że właściwie codziennie też tworzył jakąś piosenkę. Tak, to był człowiek niezwykle płodny. Oczywiście to nie zawsze jest tak, że codziennie się tworzy arcydzieła, ale rzeczywiście Chris był kopalnią piosenek, a i z tych piosenek wiele, wiele było przebojami.
0: Posłuchajmy ponownie Chrisa Rea, a zagramy taki utwór jak Looking for the Summer.

0: Słuchaliśmy Chrisa Ri. Powracamy do naszego gościa, pana Szymona Babuchowskiego. Panie Szymonie, już pan o tym też troszkę mówił, a propos choroby artysty, jego cierpienia. No wiadomo, to bardzo trudny okres dla każdego człowieka, tym bardziej dla artysty. Te pytania, które na temat wiary w jego życiu się pojawiały, czy można byłoby odpowiedzieć, że artysta jakoś sobie z tym poradził, czy raczej odszedł w takiej sytuacji z pytaniem otwartym dotyczącym Pana Boga?
1: Powiem szczerze, nie wiem tego, bo nie miałem takiego bezpośredniego kontaktu z nim. Ja mogę się domyślać wiele z piosenek, z jego wypowiedzi i myślę, że był taką osobą bardzo szczerze poszukującą Pana Boga, więc to mogę powiedzieć na pewno, bo to słychać w jego twórczości. Natomiast to też nie był człowiek, który takie jakieś gorące deklaracje składał. Myślę, że raczej to wszystko rozgrywało się gdzieś mocno
0: prywatnie,
1: w jego sercu.
0: Prywatnie, tak, w jego sercu.
1: Tak. I no mam taką nadzieję, że odszedł pojednany z Panem Bogiem i że już tak, ja myślę, że takim uśmiechem Pana Boga jest też ta data jego odejścia, bo to jest artysta, który jest przez większość ludzi kojarzony z piosenką Driving Home for Christmas. No i można powiedzieć, że on tak dojechał do domu na święta.
0: No tak. Panie Szymonie, zapewne posiada pan większość lub całą dyskografię artysty. A czy był pan kiedyś na jego koncercie?
1: Niestety nie. Żałuję trochę, że nie udało mi się być na koncercie w Katowicach, bo również w moim rodzinnym mieście w 1991 roku. No ja miałem wtedy 14 lat, nie byłem wtedy jeszcze takim zwierzęciem koncertowym, więc nie trafiłem tam. Później akurat, kiedy koncertował, bo jeszcze wielokrotnie był w Polsce, To akurat był taki czas, kiedy jakoś tak mocno w tej muzyce nie siedziałem. Tak jak mówię, wróciłem do niej w pandemii, kiedy on już nie koncertował, ponieważ w 2017 roku upadł na scenie, to już było po udarze i od tego czasu na scenie się nie pojawił. Natomiast no, tutaj znam trochę ludzi, którzy na jego koncertach byli i wszyscy mówią, że to było zawsze niezwykle profesjonalne, że tam nie było krzywego dźwięku, więc to też jest, to wiele też mówi o artyście. Natomiast taką radość miałem dużą, ponieważ udało mi się tutaj zmotywować moich znajomych organizatorów koncertu do sprowadzenia do Polski Paula Casseya. To jest muzyk, który współpracował z Chrisem, grał na gitarze w jego zespole przez pewien czas, współprodukował jego płyty i teraz jeździ po Europie z takim show z piosenkami Chrisa, więc w katowickim Nostrze ten koncert się odbył. Mamy nadzieję, że jeszcze Paul wróci do Polski. Z Paulem też gra basista Ogan O'Neill, który też na tych najbardziej popularnych płytach właśnie jak The Road to Hell czy On the Beach gra na basie, więc też miałem przyjemność go akurat poznać przy tej okazji. No i też koncerty Paula są równie profesjonalne, więc to jest duża radość, jeżeli się uczestniczy w takim wydarzeniu, gdzie każdy dźwięk jest dopracowany, dopieszczony, gdzie wszystko świetnie brzmi.
0: Panie Szymonie, jak długo pan pisał książkę? No bo jest to też bardzo duża kopalnia wiadomości, no i taka prekursorska, byśmy powiedzieli, pozycja. No to na pewno wymagało to sporo, sporo czasu i wysiłku.
1: To trwało ponad 3 lata, bo wcześniej było tłumaczenie tekstów. W 2020 zacząłem tłumaczyć teksty. A w 2022 zabrałem się za pisanie biografii. No te pierwsze rozdziały napisałem, można powiedzieć, takim jednym ciągiem, rzutem, mocno się do tematu zapaliłem, jeszcze nie mając wydawcy. Później troszeczkę praca zawodowa, inne obowiązki sprawiły, że gdzieś troszeczkę przystopowałem. Ale jak pojawiła się znowu potem propozycja z wydawnictwa Emocje Plus Minus, żeby Właśnie, właściwie takie pytanie, co ja mam na tapecie, kogo bym, o kim bym chciał napisać, może o jakimś muzyku. No to ja mówię od razu, mam Chrisa Rea. I wydawnictwo się do tego zapaliło i rzeczywiście potem szybko porozumieliśmy się, ja miałem motywację taką, żeby tę książkę ukończyć.
0: Szanowni Państwo, mamy jedną książkę w prezencie. Pierwsza osoba, która do nas się dodzwoni, ją otrzyma, podaje numer telefonu 512 700 444. Wystarczy podać imię i nazwisko i będzie można ją odebrać w sekretariacie Radia Warszawa, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16.30. Panie Szymonie, było mi bardzo miło.
1: Mnie również.
0: Dziękuję panu za przemiłą rozmowę. Życzę sukcesów również tych dziennikarskich na polu różnych czasopism, czy także może nowej książki, którą kiedyś będzie pan chciał jeszcze napisać, no i oczywiście tych muzycznych. Do usłyszenia, panie Szymonie.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Audycje Radia Warszawa powstają dzięki państwu wsparciu, do którego bardzo zachęcamy. Zapraszamy na www.radiowarszawa.com.pl. Informacje znajdą państwo w zakładce Wspieraj. Ponadto zachęcam też do słuchania podcastów właśnie moich audycji z bardzo ciekawymi gośćmi. Też trzeba wejść na stronę Radia Warszawa, kliknąć zakładkę podcasty i tam pojawi się moja strona, gdzie państwo będą mogli posłuchać moich archiwalnych wywiadów z różnymi innymi gośćmi. Rozmawialiśmy z panem Szymonem o grupie pod tytułem Ludzie Chrisa. To jest jego projekt, w którym gra utwory artysty w polskim wykonaniu z tekstem w naszym rodzimym języku, a zagramy taki utwór jak Blue Cafe. Ja już się z państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: kafe. Spotkajmy się dziś w Blue Cafe. Zapraszam do Blue Cafe. Zapraszam cię do Blue Cafe. Spotkajmy się dziś w Blue Cafe. Zapraszam do Blue Cafe.
1: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodymy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Już za chwilę godzina 18, a na naszych termometrach w tej chwili 12,5 stopnia. Jednak odczuwalne 9, ponieważ wiatr delikatnie powiewa do 35 km na godzinę, ale będzie lżejszy już w ciągu najbliższych godzin. Temperatura nocą może spaść w Warszawie do 6 stopni, ale w okolicach jak Mińsk Mazowiecki czy Legionowo tam nawet koło 1 stopnia. Więc przygotujmy się na to, że rano może być chłodniej w niedzielę.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest godzina 18. Dzień dobry raz jeszcze, drodzy słuchacze Radio Warszawa. W tej godzinie z nami Ucho Igielne i Mariola Serafina, przed nami Ania Karwan. Słucham cię w radiu co tydzień. Akurat mi się zdarzyło być rzadziej. Dzień dobry raz jeszcze, Grzegorz Kozłowski, zapraszam.

To był Charlie Puth na antenie Radia Warszawa, 11 minut po godzinie 18. Ja zachęcam Was, drodzy słuchacze, abyście odwiedzili naszą stronę internetową. Tam można przeczytać ciekawe informacje na temat Stanisławy Leszczyńskiej oraz zobaczyć pomnik, który odsłonięto właśnie w Warszawie dla niej. Stąd też zachęcam do tego, ponieważ w tym tygodniu na naszym Facebooku też przytaczaliśmy jej słowa, pokazywaliśmy jej postać, ponieważ wtedy był to dzień, kiedy świętowaliśmy Dzień Pielęgniarek, a to niezwykła postać, która przybliża nam właśnie tę heroiczną pracę, jaką jest bycie właśnie pielęgniarką czy pielęgniarzem. Konkretnie chodzi tutaj o położną. Więc 3000 uratowanych dzieci, kiedy ona posługiwała i służyła tym, którzy właśnie rodzili się w Auschwitz. Niezwykła historia niezwykłego człowieka. Zachęcam także do tego, żeby pozostać z nami, ponieważ jeszcze w tej godzinie, dokładnie 30 minut po godzinie 18, Mariola Serafin zabierze nas przez Ucho Igielne, a dziś będzie mówić o tym, że po swojej śmierci i zmartwychwstaniu Pan Jezus wyprawił apostołów na misję ewangelizacyjną. Rozpierzchli się oni po całym ówczesnym Imperium Rzymskim i tak Paweł i Piotr trafili do Azji Mniejszej, którą dziś znamy pod nazwą Turcja. Stała się ona kolebką pierwszego kościoła i o tym, co w Turcji pozostało po tym kościele, opowie Piotr Urbański, pilot i przewodnik turystyczny, którego dziś właśnie do audycji zaprosiła Mariola. Przed nami na antenie w tej chwili Kajach na językach, a zaraz po niej Celine Dion, I Draw All Night.

0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 20 minut po godzinie 18.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV o podróży apostolskiej do Algierii, Kamerunu, Angolii i Gwinei Równikowej podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 29 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj pragnę opowiedzieć o podróży apostolskiej, którą odbyłem w dniach 13-23 kwietnia, odwiedzając cztery kraje afrykańskie: Algierię, Kamerun, Angolę i Gwineę Równikową. Od samego początku pontyfikatu myślałem o podróży do Afryki. Dziękuję Panu Bogu, że pozwolił mi ją odbyć jako pasterzowi, aby spotkać się z ludem Bożym i dodać mu otuchy, a także przeżyć ją jako przesłanie pokoju w historycznym momencie naznaczonym wojnami oraz poważnymi i częstymi naruszeniami prawa międzynarodowego. Wyrażam również moje najszczersze dziękuję biskupom i władzom cywilnym, którzy mnie przyjęli, oraz wszystkim, którzy współpracowali przy organizacji tej podróży. Opatrzność sprawiła, że pierwszym przystankiem był właśnie kraj, w którym znajdują się miejsca związane ze świętym Augustynem, czyli Algieria. W ten sposób znalazłem się z jednej strony w sytuacji, w której mogłem powrócić do korzeni mojej duchowej tożsamości, a z drugiej zbudować i umocnić mosty niezwykle ważne dla dzisiejszego świata i Kościoła. Most łączący nas z niezwykle płodną epoką ojców Kościoła, most łączący nas ze światem islamu oraz most z kontynentem afrykańskim. W Algierii zostałem przyjęty nie tylko z szacunkiem, ale i serdecznie. Mogliśmy namacalnie doświadczyć oraz pokazać światu, że można żyć razem jako bracia i siostry, nawet wyznając różne religie, gdy uznajemy się za dzieci tego samego miłosiernego Ojca. Ponadto była to doskonała okazja, by uczyć się w szkole świętego Augustyna. Dzięki swojemu doświadczeniu życiowemu, pismom i duchowości jest on mistrzem w poszukiwaniu Boga i prawdy. Świadectwo to jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek dla chrześcijan i dla każdego człowieka.

0: 30 minut po godzinie 18, a na antenie Radia Warszawa w sobotnie popołudnie to czas na Ucho Igielne. Zapraszam, Mariola Serafin.
1: Ucho igielne, symbol drogi do świętości, wymagającej, lecz otwartej dla tych, którzy mają odwagę nią podążyć. Do wspólnego odnajdywania jej w miejscach cudów i objawień zaprasza Mariola Serafin.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Urbański, pilot, przewodnik turystyczny, doktorant w szkole biblijnej, w szkole doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dopiero co wróciłeś z Turcji.
3: Cześć Marielu, drodzy Państwo, serdecznie witam. Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj gościć w tym studiu Radia Warszawa. Tak, wróciłem dopiero z Turcji, minęły niepełne dwie doby chyba od mojego powrotu, więc jestem na świeżo. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mogli na ten temat nieco pogadać.
2: No właśnie, ja się bardzo cieszę, że dopiero co wróciłeś, więc że wszystko masz bardzo, bardzo na bieżąco. I to nie był zwykły wyjazd, to nie była turystyka, to była pielgrzymka.
3: To była pielgrzymka i wielu zawsze pyta, ale po co? Co w Turcji można robić tak po chrześcijańsku? Jaka pielgrzymka w Turcji? Przecież to jest kraj muzułmański.
2: I to jest moje pytanie do ciebie również.
3: I tak, mimo że dzisiaj stanowcza większość mieszkańców Turcji, bo zaraz przejdziemy do spraw szczegółowych, wyznaje islam, to do dzisiaj żyją tam chrześcijanie. Oczywiście są w znaczącej mniejszości. Chrześcijaństwo nie ma się tak łatwo, bo nie można ewangelizować, głosić Chrystusa na ulicy. No, prawo jest dzisiaj takie, że nie można tego robić. Natomiast chrześcijanie tam są w niewielkiej grupie. Natomiast sięgając do historii, kiedyś było ich tam bardzo dużo i możemy powiedzieć, że była to ziemia, w której Kościół się rodził, albo bardziej się rozradzał, bo urodził się w Ziemi Świętej, ale niedługo potem dotarł właśnie na tereny współczesnej Turcji.
2: No właśnie, bo my z Biblii znamy Turcję. Znaczy, słowa Turcja nie znamy, ale znamy ziemię, o których sobie dzisiaj rozmawiamy, ponieważ w Biblii możemy usłyszeć Azja Mniejsza. I to tam idą apostołowie i tam tworzą Kościół, tak jak powiedziałeś.
3: Zgadza się. Turcy przybędą na tę ziemię 1300 lat po Chrystusie i dopiero wtedy będziemy mówić o ludach tureckich, a o takiej Turcji współcześnie to tak naprawdę ostatnie 100 lat. Więc tak historycznie to współczesna Turcja, Republika Turecka jest równolatkiem z Rzeczpospolitą Polską po odzyskaniu niepodległości, mniej więcej podobny okres. Natomiast tak, starożytność, czas Młodego Kościoła to jest teren, który możemy nazwać Azją Mniejszą, chociaż gdybyśmy zapytali współczesnych, to by tego określenia raczej nie znali. My określamy tak ten półwysep. Natomiast oni znali pomniejsze regiony, takie jak Frygia, jak Pamfilia, jak Kapadocja, jak Bitynia i wiele innych. To były pomniejsze regiony. Natomiast gdyby zapytać ówcześnie mówiących w języku greckim, gdzie jesteśmy, to pewnie by powiedzieli, jesteśmy w Anatolii, bo z języka greckiego to słowo oznacza kraina wschodzącego słońca. No dla nich to słońce wschodziło na wschodzie, tak jak i dla nas wschodzi na wschodzie, nic się nie zmieniło. To znaczy, że Grecy określili tak tą ziemię, kraina wschodzącego słońca, czyli kraina na wschodzie właśnie dla mieszkańców Półwyspu Bałkańskiego.
2: To jeszcze tak domykając sobie ten nasz wstęp, powiedziałeś, że większość ludzi to muzułmani. Rzeczywiście tam jak pojedziemy, to co krok jakiś minaret będzie. Ale Turcy to nie Arabowie.
3: Tak, to jest poważny problem i Turcy by się bardzo obrazili, gdyby nazwać ich Arabami, a to takie pewne uproszczenie, które dzisiaj wielu się zdarza. Tak, tak jak powiedziałem, ludy tureckie przybywają w XIII wieku na tereny Azji Mniejszej, czyli tego półwyspu i tych ziem, które łączą nam Europę i Azję, bo to taki właśnie pomost między tymi dwoma kontynentami. O tym pomoście w szczegółach, czyli na temat miasta nad cieśniną Bosfor sobie jeszcze powiemy co nieco. Ale tak, no, Turcy to nie Arabowie, mówią językiem tureckim, który co ciekawe dzisiaj jest zapisywany alfabetem łacińskim, ale dawniej był bardziej zbliżony do języka i alfabetu arabskiego.
2: I z też rzeczy ciekawych,

0: troszeczkę, ponieważ, no właśnie, Kemal Mustafa Atatürk ją zeświadczył, można by powiedzieć, ale dzisiaj znowu ona zaczyna mieć taki charakter meczetu. Już nie można tam wejść tak turystycznie i podziwiać tego blichtru świata konstantyńskiego.
1: Tak, chociaż jest to tylko połowa prawdy, tak to nazwijmy, dlatego że w 2020 roku obecny prezydent Erdogan cofnął ustawę Atatürka, która zamieniała Hagia Sofia w muzeum, więc została unieważniona, a zatem przywrócono ją do roli meczetu w pełni. Tak? Do dzisiaj jest to normalnie funkcjonujący meczet, z minaretów odbywa się śpiew muezina, zupełnie normalnie funkcjonujący meczet. Poza jedną różnicą. Hagia Sofia ma galerię, czyli piętro pierwsze poza tym piętrem posadzki. I na tą galerię są wpuszczani turyści, którzy mogą podziwiać piękno tego budynku, ale tylko z poziomu galerii. Nie mogą wejść na parter, tam są rozłożone dywany, tam się ludzie modlą, muzułmanie. Natomiast turyści mogą wejść na galerię, natomiast bez żadnych oznak religijnych, bez modlitwy. Jest to tylko i zupełnie wizyta turystyczna.
0: Ja pamiętam właśnie moją pierwszą wizytę w Stambule. Pierwszą i kilka kolejnych. To był jeszcze czas, kiedy właśnie można było zwiedzać całą Hagię Sofię, kiedy właśnie jeszcze miała ten status muzeum. A ostatni mój pobyt tam, to potem pandemia i tak dalej, więc miałam dłuższą przerwę i w zeszłym roku, kiedy pojechałam i właśnie mogłam wejść tylko na tą galerię i zobaczyłam te, zamiast te piękne dywany, a z drugiej smutne dywany i ten żal taki jednak mnie ogarnął, że nie można wejść na te dywany, tym bardziej, że nasza świątynia chrześcijańska, która długo była meczetem, która potem była muzeum, teraz znowu jest meczetem, zapomina się o tym, jakby ustawowo zapomina się o tym, że była kościołem, a naprzeciwko jest błękitny meczet, przepiękny błękitny meczet, który można zwiedzać i turyści mogą wejść, zdejmując buty.
1: Bez żadnych ograniczeń,
0: a do naszej Hagi Sofii nie możemy wejść.
1: Tak, jest to na pewno taki znak, że Turcja się broni przed tą laickością, przed tym zeświadczeniem i przed wpuszczeniem chrześcijaństwa do Hagia Sofia.
0: Mhm. Proszę Państwa, a co jeszcze w Turcji i w Stambule? O tym już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: ucho igielne.
1: Szanowni Państwo, wraz z Piotrem Urbańskim podróżujemy po Azji Mniejszej, po dzisiejszej Turcji. Pierwszym naszym przystankiem jest Stambuł, a w nim Hagia Sofia. Zwiedźmy sobie więc tę Hagię Sofię. Mówiliśmy przed przerwą, że właśnie była to nasza świątynia chrześcijańska, potem była długi czas muzeum, potem stała się meczetem i teraz jest znowu meczetem. Koleje są bardzo takie, prawda? Przeplata się ten świat. Ale czy coś z naszego tego świata chrześcijańskiego tam zostało? Pamiątka po tym, że jest kościół.
2: Kiedy dzisiaj wejdziemy na tą galerię, wchodzimy tak nieco od tyłu, nie głównym wejściem, no bo główne wejście wprowadzi nas na poziom meczetu. Więc kiedy wejdziemy od tyłu, stajemy sobie na galerii na tym poziomie plus jeden i możemy spojrzeć w dół. Więc to, co można na pewno zobaczyć, to, co przykuwa uwagę, to to, że w pewnym miejscu dywany są odsłonięte. Jest tam piękna mozaika podłogowa, która wskazuje miejsce, gdzie przez wieki koronowano cesarzy bizantyjskich, a więc tych, którzy byli następcami cesarzy rzymskich i stali się tymi opiekunami chrześcijaństwa, protektorami. I jest to zaznaczone, to miejsce, gdzie dokonywano koronacji, więc to jest takie ważne miejsce, które przypomina nam tysiącletnią historię Hagia Sofia jako tego centrum wschodniego chrześcijaństwa.
1: A czy turyści tureccy, na ile jesteś w stanie to jakoś zweryfikować, czy uczą się tej historii o Hagi Sofii i tego, że na początku to była część imperium jednak chrześcijańskie?
2: Myślę, że dzisiaj trudno jest to ominąć, te elementy, dlatego że jeśli ktoś wchodzi na galerię jako turysta, oczywiście myślę, że stanowcza większość Turków, czyli obywateli tego państwa, jeśli są muzułmanami, nie wchodzą na galerię, tylko wchodzą do środka. Ta propaganda swego rodzaju państwowa, która mówi, że to jest meczet najważniejszy w mieście, chociaż nie jest najważniejszy w mieście, bo ja, tak jak wspomniałaś, obok stoi błękitny meczet, który ma 6 minaretów, który de facto jest ważniejszy, a przy Hagia Sofia stoją tylko 4. Natomiast Turcy na pewno coś wiedzą o tym, no bo nie sposób ominąć tej historii bizantyjskiej, natomiast postrzegają ją w taki sposób, że skoro dzisiaj mamy tutaj państwo, w którym większość wyznaje islam, przez wieki istniało Imperium Osmańskie, to znaczy, że ta cywilizacja zwyciężyła cywilizację bizantyjską i jest silniejsza. Oczywiście tamta jest w historii, natomiast ta jest silniejsza. Kiedy my spacerujemy sobie po tej galerii Hagia Sofia, możemy zobaczyć świadectwa chrześcijańskie. One nie zostały doszczętnie zniszczone. W niektórych miejscach zostały zachowane i to na bardzo dobrym poziomie. Na pewno wszyscy zwrócą uwagę na apsydę, gdzie znajduje się mozaika przedstawiająca Matkę Bożą z Jezusem na kolanach, czyli to miejsce nad dawnym ołtarzem. Dzisiaj oczywiście nie ma ołtarza w tym budynku, natomiast ten ołtarz dawniej tam stał i bezpośrednio nad znajduje się mozaika z wizerunkiem Matki Bożej. Ta mozaika dzisiaj jest lekko przysłonięta dwoma takimi paskami materiałów. Chodziło o to, żeby tego nie zasłonić jakimś tynkiem, a zarazem, żeby pozwolić muzułmanom skupić się na modlitwie, żeby nie zwracali uwagi na przedstawienia ikoniczne. Więc ta Matka Boża jest tak lekko przysłonięta materiałem. Natomiast chodząc wokół budynku po galerii, możemy zobaczyć piękne mozaiki, między innymi taką sławne przedstawienie Deesis, a więc Chrystus Pan to kreator w centrum, a po jego obu stronach Maryja i święty Jan Chrzciciel.
1: Jak tam jesteśmy na galerii, to jest też taki smaczek, może mało religijny, ale pokazujący, jak rozległe były szlaki handlowe i którędy przechodziły, ponieważ już wtedy można było natrafić na różnego rodzaju łobuzów, którzy zostawiali graffiti. I tam na galerii coś, co było kiedyś aktem wandalizmu, dzisiaj jest przejawem bardzo ważnym historii, ponieważ mamy tam podpisy, które są uznawane za podpisy wikińskie. To pokazuje, jak rozległe były szlaki handlowe.
2: Szlaki handlowe, a może i szlaki pielgrzymie, bo wielu przybywało do Konstantynopola jako do centrum ówczesnego chrześcijaństwa. Kiedy spojrzymy na historię Hagia Sofia, to możemy ją odnieść do historii Polski i do historii chrztu. Kiedy Polska i pierwszy władca Mieszko I przyjmuje chrzest, Hagia Sofia już stoi ponad 500 lat i jest największym kościołem ówczesnego świata. Do czasu budowy Bazyliki Watykańskiej Hagia Sofia była największym kościołem świata, więc no, możemy sobie te rozmiary wyobrazić, a rok budowy to jest 537 rok, czasy Justyniana, więc no ogrom. Ale jest jeszcze to, co jest ważne, to był ośrodek pielgrzymkowy i podpisy pielgrzymów w różnych językach, czy wykorzystując różne znaki, takie jak krzyże właśnie nordyckie, pokazuje, jak ważne to było miasto. Mamy zapiski na przykład pielgrzymów, którzy przybywali z Rusi Kijowskiej i byli tak przerażeni ogromem tej budowli, że kiedy wracali do swojego kraju, to nie potrafili słowami opisać tego, co tam zobaczyli, bo zobaczyli ogromną kopułę, która była wyobrażeniem nieba. Coś, czego zupełnie nie znali i co było dla nich ogromnym zaskoczeniem.
1: Dokładnie tak, ponieważ żeby sobie tak uświadomić, wszyscy Państwo, którzy nas słuchacie, którzy tam nie byliście, to ta kopuła, ona tak naprawdę jest mistrzostwem takiego kunsztu architektonicznego, ponieważ ona jest w stanie się utrzymać na tak naprawdę niewielu podporach, a jest i dzisiaj również imponującej wielkości.
2: Tak, to ponad 31 metrów średnicy, więc ogromna kopuła. Opiera się na czterech filarach, chociaż kiedy spojrzymy z wewnątrz na Hagia Sofia, to nam trudno te filary odnaleźć, bo one zostały ukryte w konstrukcji tego kościoła, gdzie od głównej kopuły opadają na boki kolejne półkopuły, apsydy, więc to tworzy wrażenie świątyni, która tak jakby lewitowała, wisiała w powietrzu.
1: Tak jakby się swoją własną mocą potrafiła utrzymać i może właśnie mądrość Boża była w tym kunszcie architektonicznym. I tu mi jeszcze właśnie to taki ciekawy wątek o tym, co powiedziałeś, że ta taka mentalność imperialna, która pokazała, że może to było chrześcijańskie, ale my jesteśmy teraz silniejsi, że nawet nazwa nie została zmieniona, a nie jest to nazwa turecka.
2: Tak, do dzisiaj ta nazwa, chociaż w języku tureckim już nieco zniekształcona, Hagia Sofia, dalej przypomina ten dawny blask. Dla mnie zawsze poruszające jest to, że my dzisiaj mówimy, że to byli mieszkańcy Bizancjum, Cesarstwo Bizantyjskie. Oni nie znali tego słowa, znaczy znali je, bo ta twierdza, która tam dawniej stała, nazywała się Bizantion, ale oni siebie sami określali Rzymianami, a miasto, w którym żyli, określali Rzym. To była dla nich nowa Roma, nowy Rzym. Więc oni, mieszkańcy ówczesnego cesarstwa, mieli poczucie, że to oni są kontynuatorami tej wielkiej tradycji starożytnego Rzymu i ten Rzym przenoszą także w czasy współczesne.
1: Mhm. A że to było Imperium Rzymskie, to też można zobaczyć, jeżdżąc szerzej po kraju i widząc pozostałości innych miast właśnie okresu greckiego i grecko-rzymskiego i rzymskiego później.
2: Zgadza się, to są najlepiej zachowane pozostałości starożytności. Rzymianie jak budowali, to z ogromnym rozmachem i do dzisiaj te kamienie stoją jeden na drugim. Często również kolumny zachowały się w doskonałym stanie, więc czasy rzymskie nie sposób ich ominąć, podróżując po Turcji.
1: Proszę Państwa, dlatego my również nie kończymy naszej wyprawy w Uchigielnym na samym Stambule, ale pojedziemy głębiej w Turcję. Pojedziemy właśnie do tych miast greckich, rzymskich, ponieważ one są kolebką kościoła. Także koniecznie zostańcie z nami, słuchajcie nas. I proszę Państwa, ja bardzo serdecznie dziękuję Wam, że jesteście z nami, że nas wspieracie, że tworzycie razem z nami Radio Warszawa. Gdyby nie Wy, to ani ta audycja, ani inne audycje nie mogłyby powstać. Także jeśli ktoś chciałby jeszcze zostać naszym patronem, a jeszcze tego nie zrobił, zapraszam bardzo serdecznie na stronę Radia Warszawa. Tam krok po kroku instrukcja, jak można współtworzyć razem z nami radio. Piotrze, a my się widzimy i nagrywamy kolejne odcinki i podróżujemy dalej po Azji Mniejszej.
2: My się widzimy, a z Państwem, daj Boże, słyszymy już za tydzień.
1: Zostańcie Państwo z nami. Do usłyszenia za tydzień.
0: Ucho igielne.

0: Karolina Artymowicz na antenie Radia Warszawa, dokładnie 2 minuty przed godziną 18, a już za chwilę wiadomości Radia Watykańskiego.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Informacje z kraju, ze świata i z regionu od teraz razem w serwisach o pełnych godzinach. Nowością są minutowe skróty wiadomości lokalnych, a w weekendy odpoczywamy od zgiełku informacji. Zostają jedynie te z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
0: Świat wewnętrzny Kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 19.
4: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
5: Papież przyjął na audiencji piłkarzy Interu, w tym Piotra Zielińskiego, przypomniał im postawę i nauczanie Jana Pawła II. Leon XIV wzywa do oporu względem kultury śmierci. W Przemyślu pożegnano arcybiskupa Michalika, gorliwie służył Kościołowi w Polsce i w Watykanie, napisał o nim Leon XIV. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV spotkał się z piłkarzami Interu Mediolan, który już w ubiegłą niedzielę zapewnił sobie tytuł mistrza Włoch na 3 kolejki przed zakończeniem rozgrywek. Wieczorem na rzymskim stadionie olimpijskim Inter zagra z Lazjem. Papież pogratulował wygranej, a zarazem wezwał piłkarzy, by byli wzorem dla młodych. Chciałbym zachęcić Was do refleksji nad tym doświadczeniem i skłonić, byście w momencie sukcesu przekazywali przesłanie bardzo potrzebne dorastającej młodzieży. Dla wielu młodych ludzi jesteście bohaterami i modelami do naśladowania. Młodzież naprawdę potrzebuje modeli i wzorów. To, co czynicie, ma na nią wpływ, który może być pozytywny lub negatywny. Chciałbym Wam pozostawić świadomość wielkiej odpowiedzialności, jaka na Was spoczywa. Leon XIV odwołał się również do przykładu i nauczania papieża Polaka. Święty Jan Paweł II mówił o tym około 35 lat temu podczas spotkania z przedstawicielami waszego klubu. Po przypomnieniu jego znaczącej roli w historii włoskiej piłki nożnej, dodał, zwracając się do piłkarzy i kierownictwa: postarajcie się, aby wielu mogło dostrzec was i waszym postępowaniu autentyczność i niezawodną prawość. Są to słowa, które sam pragnę wam powtórzyć, ponownie składając wam gratulacje. Jednym z uczestników papieskiej audiencji był reprezentant Polski Piotr Zieliński, jeden z najlepszych zawodników Interu w tym sezonie. Papież spotkał się dziś również z członkami włoskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Bocznego. W przemówieniu przestrzegł przed panującą kulturą śmierci. Jak podkreślił, trzeba się jej przeciwstawić również poprzez wytrwałą troskę o chorych.
6: Wiadomości ze świata.
5: W Przemyślu odbył się pogrzeb arcybiskupa Józefa Michalika, byłego przewodniczącego Episkopatu Polski. W telegramie kondolencyjnym Leon XIV podziękował za jego gorliwą pracę w Winnicy Pańskiej oraz wieloletnią służbę Kościołowi w Polsce i w Watykanie. Telegram został odczytany na początku liturgii pogrzebowej.
7: Jego świątobliwość łączy się duchowo z uczestnikami liturgii pogrzebowej, dziękując Bogu za 85 lat życia, 61 lat kapłaństwa i 39 lat posługi biskupiej świętej pamięci arcybiskupa Józefa, który dał się poznać jako gorliwy pracownik winnicy pańskiej, zarówno w Watykanie, gdzie służył Kościołowi Powszechnemu u boku świętego Jana Pawła II i jako rektor papieskiego kolegium polskiego, jak i w swojej ojczyźnie, pełniąc posługę pasterską w archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego, a wcześniej w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
5: Arcybiskup Józef Michalik zmarł w niedzielę 3 maja.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Jedenaście i pół stopnia na termometrach w centrum Warszawy, troszeczkę słońca jeszcze z nami, chociaż za delikatnie za chmurami chowającego się pozostało. W nocy temperatura około 10 do 7 stopni, Warszawa, okolice niżej, tam nawet 3, a momentami może nawet 1. To o wczesnym poranku w niedzielę. Jutrzejszy dzień pełen słońca, zachmurzenie nie będzie obserwowalne i nawet do 20 stopni w godzinie takiej jak 15.

pół minuty po godzinie 19. Dzień dobry, raz jeszcze Grzegorz Kozłowski. Przed nami Lidia Pospieszalska, Linaje, potem jeszcze Abba, Gimi i Ela Langley. To w tej godzinie tak rozpoczynamy właśnie muzycznie. No i również o godzinie 19. Godzina 19 to czas, abyśmy też mogli wsłuchać się jeszcze w dużo dobrej muzyki, która nastąpi także po niej, bo to spokojny weekend z Radiem Warszawa. Zapraszam, Grzegorz Kozłowski.

17 minut po godzinie 19. Drodzy słuchacze, być może na początku tej godziny słyszeliście zaproszenie do Szkoły Ród na poniedziałek. No to już ją teraz tak troszeczkę bardziej oficjalnie zapowiem. Wtedy też będziemy mieli okazję spotkać się na antenie z księdzem Dariuszem Paterem, który jest psychoonkologiem. I temat, który będzie poruszany w ramach tej audycji w poniedziałkowy wieczór, będzie bardzo, myślę, interesujący i ciekawy, ponieważ ksiądz profesor Dariusz Pater pracuje z osobami, które właśnie doświadczają bardzo dużego cierpienia, zwykle pod koniec swojego życia, ale także spotyka się z osobami, które szczęśliwie walczą w takim stanie choroby właśnie onkologicznej i wychodzą z tego stanu. Jest to doświadczenie na pewno trudne, zazwyczaj dla tych osób, które są środowiskiem dla osoby chorującej, ale właśnie i szczególnie dla osoby, która jest obciążona właśnie taką chorobą. No i na ten temat, na temat właśnie przeżywania tego cierpienia, tego doświadczenia choroby, tego jak pomagać i jak być przy takich osobach w takim stanie, również w takim sensie ogólnym, przy osobie, która jest osobą chorującą albo osobą starszą. Myślę, że temat jest niezwykle ważny, no i taki przejmujący, a przy tym też w perspektywie właśnie wiary, warto na to spojrzeć z takiej strony nieco bardziej teologicznej. W końcu to Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Z tego względu też zachęcam Was do tego, żeby być w poniedziałek o 22 z Radiem Warszawa, a już teraz przed nami na antenie Robert Jansson i Kuba Badach w utworze Małe Szczęścia. O tych małych szczęściach, nawet w takich chwilach, będzie również w poniedziałek.

To była Kelly Clarkson na antenie Radia Warszawa. Przed nami Jimmy Cliff i za chwilę także Sanach z Kasią Kowalską w duecie. A ja zachęcam Was, drodzy słuchacze, do tego, abyście odwiedzili naszego Facebooka. Tam od początku miesiąca maja jest taka mała inicjatywa, w której można posłuchać codziennie rozważań, które przygotowały siostry Loretanki, na który z każdy z tych dni przygotowane jest rozważanie pod konkretne wezwanie maryjne, które znajdziemy w litanii loretańskiej. No bo w końcu, jeśli siostry Loretanki, to Loretto i litania loretańska także. Więc kto jak nie one właśnie znajdą najlepsze słowa do rozważań każdego z tych wezwań. Zachęcam Was do tego, aby w takim razie odwiedzić właśnie naszego Facebooka bądź Instagrama, ponieważ właśnie tam te materiały można znaleźć, w których to rozważania są i pojawiają się one od początku maja codziennie. I tak będzie do końca tego maja. Będzie można to usłyszeć także za chwilę na antenie Radia Warszawa, co będę miał okazję Wam puścić, a przed nami tymczasem Jimmy Cliff, Wonderful World i Beautiful People zabrzmi w tej chwili na antenie Radia.

0: 25 minut przed godziną 20 posłuchajmy rozważania, które na dziś przygotowały siostry Loretanki. Do rozważań majowych, do jednego z wezwań majowej litanii loretańskiej.
1: Maj z Maryją.
2: Arko Przymierza, módl się za nami. Możemy czasami pozazdrościć Maryi. Miała Jezusa na wyciągnięcie ręki. Nosiła Go pod swoim sercem. Była pierwszym tabernakulum, arką, miejscem Jego obecności. A my? Bywa, że wydaje nam się, że Bóg jest daleki, że trudno Go znaleźć w codziennym życiu. Ale Maryja pragnie nam pokazać, że jej Syn jest Bogiem bliskim. Bogiem, który pragnie zamieszkać w naszej codzienności, być w naszych zmaganiach, w naszej pracy, odpoczynku. Wystarczy, że otworzymy nasze serca, zrobimy Mu w nich miejsce, pozwolimy Mu, aby nas przemieniał. Oddamy Mu siebie nieidealnych, aby On działał w nas. Zawrzyjmy z Nim przymierze miłości w naszym sercu. Niech nasze małe, nieidealne serce także stanie się arką. Maryjo, ucz mnie robić miejsce dla Boga w moim życiu.
1: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Pozostało 13 minut do godziny 20. Przed nami Maciej Skiba, setny raz. Potem jeszcze Chris, Ria i Mark Ronson przed godziną 20. Chodziłem.

0: Mark Ronson i Amy Winehouse na antenie Radia Warszawa. Zostały dokładnie 3 minuty do godziny 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club, audycja z muzyką country, folk i americaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
3: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17.05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
4: Na zakończenie mi to zawsze mówią. Abuna, Kościół to nie są te mury, które wysadzili. Jak długo będziemy wierzący i my będziemy, Kościół będzie trwał. Mury się odbuduje.
5: Tysiące rodzin ucieka z południa Libanu przed bombami. Jak znajdują siłę, by trwać przy Chrystusie i wybaczać nieprzyjaciołom? O życiu Ewangelią w praktyce będę rozmawiać w audycji Co Kościół na to z księdzem profesorem Janem Żelaznym, dyrektorem sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie. Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
0: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
7: Cześć, a gdzie Ania?
8: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
7: Przecież jest w edukacji domowej.
8: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
7: Brzmi drogo.
8: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
6: Szkoły Benedykta. Ponieważ masz wybór.
1: O reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 10 stopni, tyle mamy obecnie na termometrach w centrum Warszawy, podobnie i w okolicy. Dziś w nocy temperatura spadnie do około 6, to tak przeciętnie, ale miejscowo może być to nawet koło 1 stopnia. Dzień jutrzejszy, czyli niedziela, do 20 stopni, to w takim piku, jeżeli chodzi o temperaturę, i tak w godzinach około 15, jednak jeżeli chodzi o deszcze, te zapowiadają się dopiero na pierwszą część przyszłego tygodnia, czyli na wtorek.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Minęła godzina 20, jest dokładnie minuta po niej i rozpoczynamy tę godzinę od Vaya con Dios na antenie Radia Warszawa. Dzień dobry raz jeszcze.

0: 8 minut po godzinie 20, a skoro sobota i godzina 20, to czas na audycję Księga.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Czy do Ducha Świętego ksiądz się modli inaczej niż do Jezusa Chrystusa? Boga Ojca, oczywiście Trójca Święta, ale jakoś inaczej?
3: Nie, tak samo.
2: To jak?
3: Mówię, przyjdź Duchu Święty, namaść mnie Duchu Święty, daj mi swoich darów, pomóż swoje działanie łaski, prowadź mnie do Jezusa, pokazuj mi Jezusa, pomóż mi być księdzem. Tak się modlę.
2: Pomóż mi być księdzem, to piękne.
3: Coraz bardziej uświadamiam sobie, że bez Ducha Świętego rzeczywiście to moje życie, nie tylko w kapłaństwie, ale w ogóle życie, posługa,

0: Nie wiem, czy w pustce, w oczekiwaniu w każdym razie. Zaczynamy dziś od czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział 8, wersy od 5 do 8 i od 14 do 17.
1: Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
0: Przez te słowa, trochę jak przez dziurkę od klucza, możemy spojrzeć na wczesny Kościół. Kościół pierwszego wieku, na chrześcijan, którzy żyją w niesłychanej dynamice. I możemy z tego wiele wyczytać, ale żeby wyczytać, to trzeba podstawowych informacji, kim był Filip, który przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa, i tłumy go słuchały.
2: Filip był jednym z 7 diakonów, o których powołaniu, ustanowieniu, żeśmy słyszeli całkiem niedawno, bo poprzednią niedzielę. Więc był kolegą Szczepana, pierwszego męczennika. I w tej samej mocy Ducha Świętego wybrany został i namaszczony. Na niego też zostały nałożone ręce, ustanowiony został diakonem po to, żeby służyć w Kościele, żeby budować Kościół, żeby dzielić się swoim charyzmatem, darem, który Pan Bóg mu dał.
0: Czyli jeden z 7, który miał służyć przy stołach, tak? To było napisane. I zająć się taką pracą, można powiedzieć, charytatywną trochę, czyli mieć uwagę na potrzeby bliźnich. Zamiast być w kościele w Jerozolimie, rusza do Samarii, bo?
2: Bo widocznie Bóg tak chciał.
0: Dziękuję.
2: Proszę bardzo. A w praktyce bym powiedział, jeżeli wsłuchujemy się w Dzieje Apostolskie, to widzimy, że prześladowania wielkie nastąpiły w kościele w Jerozolimie, więc poza, z wyjątkiem apostołów, wszyscy inni chrześcijanie jakoś tam rozproszyli się, ale nie rozproszyli się po to, żeby się chować po dziurach, po kątach, po lasach, po jaskiniach, ale tam, gdziekolwiek docierali, wypełniali swoje chrześcijańskie powołanie, czyli posłannictwo głoszenia Ewangelii. I Filip dociera do wyjątkowego miasta, które znamy z historii biblijnych wiele razy. Pan Jezus też tam był. Spotkał tam się chociażby tą Samarytanką, niedaleko pewnie tego miasta, przy studni. Dociera do Samarii, do stolicy miejsc, no, ziemi, w której mieszkali Samarytanie, czyli ten lud, który był w konflikcie z judaizmem, z Hebrajczykami, który był uznawany za nieczysty, za taki napółpogański, schizmatycki, który nie rozumie, o co chodzi, który nie zna Boga. I tu się okazuje, że ci ludzie też potrzebują usłyszeć Słowo Boże i co więcej, chcą tego Bożego Słowa słuchać. I co jeszcze więcej, kiedy słuchają tego Słowa Bożego, otwiera się ich serce. Mimo, że to Słowo głosi im ktoś, kto jest ich naturalnym wrogiem, czyli właśnie Żyd. Oni to Słowo przyjmują. Dlatego, że jest to Słowo pełne mocy, jest to Słowo głoszone z wiarą, temu Słowu, głoszeniu tego Słowa towarzyszą znaki i to jest coś, co bardzo mocno dotyka serc słuchaczy Samarytana.
0: I Filip, który, jak ksiądz mówi, być może uciekał przed prześladowaniami, trafił do Samarii i chyba chrzci, bo tu jest napisane w tym tekście, że byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa, ale na żadnego z nich Duch jeszcze nie stąpił.
2: No właśnie, ale czy od razu musimy zaczynać od chrztu? Bo to tak poważnie, tak instytucjonalnie. Ja myślę, że pierwszy zacznijmy od głoszenia, czyli od początku tego czytania, tak? Że Filip poszedł tam głosić. Tutaj tak poza anteną, żeśmy sobie rozmawiali, że on nie należał do grona apostołów, tego 12 gronu, do grona 12 apostołów, to z tym się zgodzę. Ale czy on nie należał do apostołów, mimo że był diakonem? Apostoł to jest kto? To jest wysłannik. Apostoł to jest wysłannik.
0: Ale bierzmowany był już chyba.
2: Zdecydowanie. Był, nawet otrzymał sakrament świecy w stopniu pierwszym, tak? Czyli właśnie ten stopniu diakona.

0: Natu. Więc Duch Święty potężnie w nim działał, ale to jest niesamowite, bo my byśmy chętnie tego Filipa i pozostałych diakonów zamknęli w stołówce albo w budynku Caritas i niech oni tam siedzą, paczki rozpakowują, biednych przyjmują i dają im, prawda, czy to z jakichś magazynów Unii Europejskiej, czy jakichś innych tam organizacji, prawda, kościelnych, niech rozdają biednym paczki, to jest całe ich działanie, całe ich życie. To nie jest prawda. Patrzymy na Szczepana, prawda, który poniósł śmierć męczeńską, który głosił. Mamy teraz Filipa, drugiego diakona, który zdecydowanie głosi Słowo Boże. Nie zajmuje się tylko rozdawaniem żywności, ale on wszystkim rozdaje przede wszystkim Jezusa. Daje im Jezusa żywego w Słowie, które głosi w mocy Ducha Świętego. I to jest coś tak niesamowitego, że te serca, jak już powiedziałem, tych ludzi otwierają się, z uwagą słuchają słów, rodzi się w nich wiara. I chrzest tak naprawdę jest dopiero owocem tej wiary. Czyli no, nie mamy tego wprost napisane, ale oczywiście, kiedy Pan Jezus posyłał swoich uczniów, mówił, żeby udzielali chrztu w imię Ojca i Syna. Czyli jeżeli już są ludzie, którzy zapaleni są Słowem, w których sercu rodzi się wiara, no to niewątpliwie Filip również udzielał tego sakramentu chrztu świętego i to był początek życia tamtych ludzi we wspólnocie chrześcijan. Jednak, tak jak pan powiedział, czegoś jeszcze brakowało.
1: Właśnie czegoś brakowało i mimo, że był bierzmowany, jak ksiądz powiedział, był diakonem, czyli wyświęcony, to tego ducha przekazać nie mógł.
0: I tu się w pewien sposób, można powiedzieć, rodzi ta hierarchia Kościoła i, tak, i hierarchia posług.
1: Tak, bo potrzeba było Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Oni nie dawali Ducha Świętego, tylko się modlili, aby mogli otrzymać Ducha Świętego.
0: Tak jest, bo Ducha Świętego żaden człowiek nie jest w stanie nikomu dać. Ducha Świętego daje nam wszystkim Jezus. Od Ojca i Syna pochodzi, mówimy to w każdym wyznaniu wiary uroczystym w niedzielę i w uroczystości. Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi. I ten Duch Święty jest udziałem każdego ochrzczonego, każdego człowieka przez posługę Kościoła. Bo tak sobie Pan Jezus wymyślił. Dlatego wybiera ludzi, namaszcza ich, uzdalnia i posyła do sprawowania sakramentów, między innymi do głoszenia słowa i do sprawowania sakramentów. I tu jest właśnie konkretnie rola biskupów Kościoła, dla których niejako zarezerwowany jest udzielanie sakramentu bierzmowania także i dzisiaj. Chociaż mogą delegować tą władzę także na innych kapłanów, oczywiście biskupi, co i mnie niegodnemu się przydarzyło kilka razy, że tego sakramentu bierzmowania również udzielałem. Ale właśnie, zarezerwowane jest to dla posługi biskupów. Być może też po to, żeby pokazać, jak bardzo ważna jest to rzeczywistość w życiu chrześcijanina. Albo też zobaczyć jeszcze bardziej, tak mi się w tej chwili kojarzy, że przecież to są ci ludzie sami, którzy dopiero kiedy otrzymali Ducha Świętego, kiedy stąpił na nich w dniu Pięćdziesiątnicy Wieczerniku, to właśnie ci apostołowie dopiero stali się zdolni do tego, żeby swoje apostolskie posłannictwo wypełnić. Oni sami byli, doświadczyli tego, kim jest Duch Święty, jak potężna jest Jego moc, potężna jest Jego miłość, jak potężne jest Jego działanie, zdolne do przemienienia wszystkiego, co słabe, w to, co mocne.
1: Ale zacznijmy od zwykłych ludzi, bo słuchają nas pewnie zwykli ludzie i my też trochę, znaczy ksiądz jest bardziej niezwykły jako kapłan, ja to jestem
0: szarak. Pan to dopiero jest zwykły, tak jest, jedy.
1: Szarak z bloku, ale no ja mogę się modlić do Boga, ale ja tego Ducha Świętego...
0: No sakramentu bierzmowania Pan nie udzieli, ale czy to znaczy, że nie może się Pan modlić o Ducha Świętego nad drugim człowiekiem?
1: Mogę.
0: Oczywiście. Jeżeli Pan sam otrzymał Ducha Świętego, był Pan bierzmowany, to może się Pan modlić o każdy dar, o każdą łaskę, która od Boga pochodzi nad każdym człowiekiem.
1: Bo to jest piękne, przepraszam jeszcze księdzu przerwę, bo to nie jest tak, że Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa i oni stwierdzili, że to prawda i metodą demokracji wybrali nową wiarę w Samarii. Tak nie jest. To jest coś zupełnie innego, dużo głębszego, co dotyka największej głębi każdego człowieka osobiście.
0: No bo to się dzieje w przestrzeni nadprzyrodzonej, która jest trudna do ujęcia w tych naszych ludzkich pojęciach i kategoriach. To Duch Święty działa właśnie. I Duch Święty wybiera, Duch Święty porusza serca, Duch Święty rodzi pragnienie, otwiera na łaskę wiary, uzdalnia do życia wiarą i rodzi pragnienie, żeby pójść dalej, żeby jeszcze w tym Duchu Świętym dalej żyć i być świadkiem Jezusa.
1: Czyli to nie chodzi o poglądy chrześcijańskie, chodzi o coś dużo głębszego. I dziś jeszcze będziemy się w ten temat zagłębiać.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, rozdział 3, werset od 15 do 18.
1: Najdrożsi, Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która we was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha.
0: Piotr mówi o Chrystusie zabity na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. Czyli to Duch Chrystusa wskrzesił i podniósł z martwych.
2: Tak Kościół wierzy i tak Kościół naucza.
0: No to jak zastanawiamy się, po co nam Duch, czy o kogo mamy się modlić, czy do kogo mamy się modlić, to niesłychanie silna osoba.
2: Wpływowy gość, tak, to prawda. Mówię, to wszystko jest w wyznaniu wiary, które wypowiadamy. Warto czasami do tych słów wrócić w swojej osobistej modlitwie, medytacji. Wierzymy w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela. Między innymi te słowa padają, tak? Które od Ojca i Syna pochodzi. Który mówił przez proroków. To jest ktoś, no to jest Bóg, prawda? Bóg jeden w trzech osobach. Bóg, Duch Święty ma pełną moc, pełen majestat Boga i w tej mocy działa pośród nas. Można by tak powiedzieć, Pan Jezus zapowiadając przyjście Ducha Świętego, Jego posłanie, mówi, że bardzo pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jak odejdę, to Duch Święty przyjdzie, a On jest o wiele ważniejszy niż ja. Jak chciał między wierszami Pan Jezus to powiedzieć. Bo Pan Jezus był ograniczony w tym swoim okresie publicznej działalności do czasu i przestrzeni. A Duch Święty nie jest niczym ograniczony. W każdym momencie, na każdym zakątku świata, w każdym człowieku może działać, przez każdego może mówić, każdego może nawrócić, uzdrowić, ożywić, przywrócić nadzieję, wydobyć z ciemności, uwolnić od grzechu. Jest wszechpotężny i niczym nieograniczony. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy zobaczyli, jak Duch Święty działał w osobie Jezusa. Właśnie chociażby w tym, co tutaj Piotr króciutko wzmiankuje, w to Kościół wierzy, że tu w mocy Ducha Świętego Jezus wyszedł z grobu. I w mocy Ducha Świętego całej tej ofiary zbawczej dokonał.
0: Święty Piotr mówi do chrześcijan, i może to jest tak, że jeżeli się o Ducha Świętego modlę, jeżeli chciałbym go w życiu, bo może właśnie czuję pustkę, może czuję, nie wiem co, rutynę, brak nadziei, zmęczenie. To jest objaw braku Ducha Świętego?
2: To jest objaw współczesnego życia, życia każdego człowieka. Mamy różne troski, zmartwienia, które nas pochłaniają. Pan Jezus o tym mówił w przypowieściach, o tym ziarnie rzucanym w różne miejsca, które pada czasami na miejsca skaliste, czasami między ciernie, które zagłuszają. Są, no po prostu, takie jest nasze życie. I chodzi o to, żebyśmy... No czyli Pan Bóg o tym wie, że takie jest nasze życie. Dlatego posyła nam Ducha Świętego, żeby nas co jakiś czas, a może nawet codziennie, każdego dnia uwalniał z tego wszystkiego, co nam nie pozwala rozpoznawać obecności Boga w naszym życiu, żyć życiem dziecka Bożego, człowieka ochrzczonego, zbawionego, żeby nas odrywał od tego świata, od przywiązania do tych trosk i pokazywał nam, że Jezusa, który jest zwycięzcą, który jest Panem, bo no, Duch Święty ma nas prowadzić do relacji z Jezusem, czyli kiedy ja doświadczam w swoim życiu różnego rodzaju przeciwności, takich, które właśnie przygniatają mnie, rodzą bezradność, to wszystko jest mi dane po to, żebym ja sobie uświadomił, że potrzebuję Jezusa. A Jezusa w moim życiu objawia Duch Święty. Jego obecność aktualizuje działanie zbawczej mocy, która z krzyża płynie, aktualizuje w naszym życiu, w codzienności, w byciu mężem, byciu ojcem, bycie matką, żoną, byciu pracownikiem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Aktualizuje Duch Święty.
0: Jeżeli na niego czekamy, to Piotr ma dla nas taką prostą radę. Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która was jest.
2: To jest takie nawiązanie, bym powiedział, do tego, co przez ostatnich wiele lat w tym naszym rycie polskim sakramentu bierzmowania wyznawaliśmy, kiedy biskup się pytał, czego my oczekujemy. Czego my oczekujemy? To, co żeśmy odpowiadali. Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, uzdolnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. To jest rola Ducha Świętego w naszym życiu. Pomóc nam przekraczać nasze granice. Pomóc nam wyjść ponad to wszystko, co nas czyni słabymi. Pomóc nam odwagą przyznać się do Jezusa wobec świata, w którym żyjemy. Bronić swojej przynależności, swojej tożsamości chrześcijańskiej. To jest bardzo trudne, a zarazem tak straszliwie konieczne dzisiaj. Kiedy próbuje nasz świat przekonać, że Jezus, czy w ogóle wiara, to w najlepszym wypadku to jest margines ludzkiego życia, a najlepiej, żeby był poza marginesem ludzkiego życia, że Pan był do niczego nam niepotrzebny, że przecież tylu ludzi żyje dzisiaj bez Boga i nic się złego im w życiu nie dzieje i tak dalej. My mamy być tymi, którzy rozumiemy, kim jesteśmy. I w mocy Ducha Świętego jesteśmy w stanie bronić swojej tożsamości chrześcijańskiej. Jesteśmy w stanie mówić, Jezus żyje, Jezus jest Panem, Jezus jest obecny w moim życiu. Ja jestem Jego uczniem, On mnie prowadzi, On mi pomaga. I On chce Ci pomóc także Tobie. Więc nie mów, że Jezusa nie ma, bo ja Go znam, ja Go każdego dnia na nowo poznaję. I chcę Ci powiedzieć, że Ty także potrzebujesz Jezusa.
0: Tu są takie proste, obrazowe słowa. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Brzmi to prosto, nie chcę banalizować, że brzmi to po prostu jak mądrość życiowa, ale tu jest powiedziane, że trudno i tak będzie.
2: A nie jest?
0: Czy postępujesz dobrze, czy źle, to się nie uchronisz.
2: To jest rzeczywiście proste, jeśli chodzi o nazwanie tego. Duch Święty prowadzi mnie do relacji Jezusa i do relacji z Jezusem i uzdania do tego, żebym żył życiem chrześcijanina. Żebym żył jak uczeń Jezusa. I chodzenie drogami Jezusa jest zawsze chodzeniem drogą krzyżową. To jest nieuniknione. To cierpienie jest w naszym życiu obecne. I tutaj Piotr bardzo fajnie pisze, że te trudy są i te trudy będą. Ale jeżeli idziesz tą drogą, drogą Jezusa, to idziesz dobrą drogą. I te trudy, które cię doświadczają, one no, warte są tego, żeby się niejako poświęcić, żeby się potrudzić. Warte są tego, żeby się ze sobą pozmagać, żeby się pozapierać samego siebie, żeby się odważyć dać świadectwo, żeby zgodzić się na to, że może mnie wyśmieją, może mnie zignorują, zlekceważą, ale zgodzić się na to w imię Jezusa, dlatego że to jest dobre. I wyznawanie tego swoim życiem, także swoimi ustami, nawet na modlitwie swojej osobistej, pomaga mi ugruntowywać się właśnie w tym poczuciu tego, kim ja jestem, zrozumieniu tego, kim jestem, a jestem dzieckiem Bożym. Jestem powołany do nieba, do świętości. Jestem zaproszony do tego, żeby być dziedzicem Królestwa Bożego. A to Królestwo Boże się zaczyna już tutaj na ziemi. I dlatego, jeżeli ja żyję z Jezusem i pozwalam Mu kształtować mnie przez Ducha Świętego tak, jak trzeba, ja sam często nie wiem, jak trzeba, ale Duch Święty wie, to mój wzrost w wierze, wzrost miłości, wzrost w nadziei się cały czas dokonuje. I staje się podobny do Jezusa. I staje się znakiem, często znakiem sprzeciwu wobec tego świata, ale to jest dobre i dlatego warto to podejmować.
0: Za chwilę posłuchamy fragmentu Ewangelii według świętego Jana.

0: Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 14, wersy od 15 do 21.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie.
0: To jest niesamowite i proste, i mistyczne, i ludzkie, że wystarczy zachowywać te przykazania i czekać. Człowiek więcej nie może chyba zrobić. A sensem, miłością, głębią, wiarą obdarza go Duch Święty.
2: Tak. My się czasami zastanawiamy, na czym polega ta miłość do Pana Boga. Zwłaszcza mężczyźni, myślę, że się nad tym najczęściej zastanawiają, bo są troszeczkę bardziej stonowani, jeśli chodzi o przeżywanie emocjonalne i ta sfera uczuciowa, zwłaszcza w relacji do Pana Boga, to ona może nie jest aż tak głęboko poruszona. I my się, no, może się i czasami wzruszamy na modlitwie, chociaż przyznaję, że ja bardzo rzadko. I tak wiele razy sobie spróbowałem szukać odpowiedzi na pytanie, jak to z tą moją miłością do Pana Boga jest. I właśnie myślę, że w takim tekście jak ten chociażby z Pana Jezusa odkrywam tajemnicę realizacji przykazania miłości do Boga. Jezus wyraźnie mówi: jeżeli zachowuję Jego przykazania, w innym miejscu jest powiedziane, jeżeli zachowuje ktoś Jego naukę, objawia w ten sposób swoją miłość do Jezusa. Jeżeli wypełnia w moim życiu Jego wolę, czyli to, czego mnie uczy, tego, co chce, co jestem w stanie poznać, w ten sposób pokazuje Jezusowi, że Go kocham, pokazuje Bogu, szerzej mówiąc, że Go kocham. I wiadomo, że miłość to wymiana, to relacja, to jest coś niesamowitego. A że Bóg jest miłością i Duch Święty jest uosobioną miłością, mówimy Ojca i Syna, Syna i Ojca, no to On Bóg wylewa tą uosobioną miłość na moje życie po to, żeby moją ludzką miłość jeszcze bardziej udoskonalić, podnieść i uzdolnić mnie do tego, żebym ja rzeczywiście żył coraz bardziej z Jezusem i dla Jezusa, czyniąc w moim życiu to, co się Jemu podoba.
0: Czyniąc w moim życiu to, co się Jemu podoba, i pierwsza rzecz, o której mówi sam Jezus, to jest prawda. To jest niesamowite. On nie mówi, że da wam ducha miłości. To jest duch miłości, ale powiedział, da ducha prawdy. Bez tego wszystko się rozpada, bo wchodzą w grę fantazje, fałsz, nieporozumienia.
2: Ideologie.
0: Tak. A prawda jest jedna.
2: Zależy, kogo zapytać. No, Piłat się zadawał to pytanie Panu Jezusowi, takie retoryczne pytanie. Cóż to jest prawda?
0: No, jak usłyszał, to starał się go uratować. Czyli można powiedzieć, że załapał.
2: No, powiedzmy. Jezus bardzo konkretnie powiedział: ja jestem drogą, jestem prawdą i życiem. Jestem życiem, jestem prawdą. Więc rzeczywiście prawda jest jedna. Prawdą jest Jezus. Mamy dzisiaj problem z autorytetami i bardzo, bardzo wiele osób ma problem z autorytetami, z autorytetem Boga również. A tymczasem właśnie Bóg jest, ze względu na to, że jest prawdą, to jest jedynym niezmiennym punktem odniesienia dla całego naszego życia. My zawsze możemy w relacji z Nim obejrzeć siebie, swoje motywacje, swoje pragnienia, swoje rozumowanie i zweryfikować, czy to, co ja robię, to, co myślę, to, jak żyję, to, co do siebie dopuszczam, czy to jest z prawdy, czy nie. Ponieważ władcą tego świata jest ten, o którym Pismo Święte mówi, że jest ojcem kłamstwa. I tutaj mamy tą niesamowitą konfrontację nieustanną prawdy i kłamstwa. I to jest konfrontacja od samego początku istnienia ludzkości, od momentu grzechu pierworodnego. Kiedy Bóg dał nam słowo prawdy, dając pierwsze przykazanie, nie jedz z tego konkretnego drzewa, abyś nie umarł, przychodzi ktoś, kto jest ojcem kłamstwa i mówi, to nieprawda.
0: Ale o co chodzi z tą prawdą? Bo to jest taka prawda, że 2 plus 2 to 4 albo 5, że jeden mówi 5, a drugi 4. Czy chodzi o jaką prawdę?
2: Chodzi o prawdę o wszystkim. Nie tylko, znaczy, wiadomo, że nie będziemy teraz sięgali do matematyki, ale to jest prawda, która dotyczy poznania sensu naszego życia, bo tych najgłębszych, najbardziej fundamentalnych prawd naszego istnienia. To, kim jestem, to, kto mnie stworzył, to, dla jakiego celu zostałem stworzony, to, jaką cieszę się godnością, kim jestem, jaki jest sens mojemu życiu, mojego życia i kto nadaje sens mojemu życiu, w jaki sposób przeżyć moje życie, żeby być szczęśliwym, w jaki sposób osiągnąć cel swojego istnienia, absolutne spełnienie wszelkich swoich najgłębszych tęsknot mojego istnienia, nie zachcianek, nie poszukiwaniu przyjemności, tylko tego, co jest istotą mojego istnienia, czyli życie w zjednoczeniu z Bogiem, życie dla Boga, to jest prawda. I to jest też prawda o Panu Bogu, kim On jest dla mnie, co uczynił dla mnie, jak bardzo zaangażował się w to, żebym ja osiągnął cel swojego istnienia. Gdyby to jest ta prawda, którą Duch Święty ma nam objawić. Dlatego ja często do tego nawiązuję, że Duch Święty dziś mnie, jego głównym zadaniem dzisiaj jest mi pokazać Jezusa, który żyje, który jest prawdziwym Bogiem, dobrym Bogiem, który jest Zbawicielem i jest zaangażowany w moje życie, w moją codzienność, w każdy aspekt mojego życia, w każdą drogę, którą kroczę, w każde powołanie, które realizuję, po to, żeby wszystko to tak wydoskonalić, wynieść na taki poziom, żeby mnie to coraz bardziej do Boga zbliżało.
0: To jest takie niesamowite, proste sformułowanie, które strasznie wiele mówi. Nie zostawię was sierotami. Sierotą jest się wtedy, kiedy się traci rodziców, ma się tylko jednych rodziców. To oni człowieka na ten świat zapraszają. I tej relacji nikt i nic nie może zastąpić. Ona jest jedyna pod słońcem i niepowtarzalna. Jezus, mówiąc o tym, że nie zostawi nas sierotami, wie, jak ważny jest dla apostołów, dla tych, do których mówi. I to nie znaczy, że przyjdzie, jak to się mówi, macocha albo ojciec.
2: Ojczym.
0: Tak, albo ojczym. Nie. To on przyjdzie, on sam.
2: Tak. Niesamowite, dlatego że to, co pan tutaj, właśnie ten przykład, jest bardzo ważny z tego naszego życia społecznego, relacji rodzinnych. Jeżeli ktoś traci rodziców i nie znajdzie się nikt, kto mu tych rodziców zastąpi, w taki sposób możliwie najlepszy, weźmie odpowiedzialność za jego życie, to człowiek ten traci poczucie swojej tożsamości,
0: tak,
2: swojej wartości, traci sens swojego istnienia. Jezus wie, że my byśmy się pogubili momentalnie. Zresztą każdy z nas tego doświadcza po wielokroć w swoim życiu, być może nawet każdego dnia, a już przynajmniej każdego tygodnia. Nam jest bardzo łatwo pogubić się w tym życiu. Bardzo łatwo, kiedy tracimy z oczu Pana Boga, kiedy damy się omamić różnym tam pokusom, atrakcjom, błyskotkom i wejdziemy w przestrzeń ciemności, grzechu, to my momentalnie się rozsypujemy. Momentalnie tracimy poczucie równowagi. I to wszystko zaczyna być coraz bardziej bylejakie, bezsensowne. Dlatego Jezus po to zostaje z nami, szczególnie przez to przepotężne działanie Ducha Świętego, żebyśmy my nigdy nie stracili swojego serca i umysłu, tej wiedzy o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.
0: Dokąd zmierzamy? Te słowa jeszcze przy końcu mają taką tajemnicę w sobie. Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Czyli teraz zostaje nam wiara, zaufanie, otwartość na Ducha Świętego, ale ta zasłona spadnie. No właśnie, kiedy spadnie?
2: No właśnie, bo tak już czuję, że pan zmierza do końca świata, proszę pana. Ale ona tutaj spada tak naprawdę w momencie, kiedy my się otworzymy na Ducha Świętego. Bo myślę, że tutaj Pan Jezus bardzo konkretnie mówi o zesłaniu Ducha Świętego. Wtedy spada zasłona. Kiedy żyjemy w Duchu Świętym, rozumiemy, kim jesteśmy. Rozumiemy, kim jest Ojciec, kim jest Syn, kim jest Duch Święty. Rozumiemy, co On uczynił dla nas i do czego nas zaprosił. Rozumiemy swoje powołanie do tego, by być Jego uczniami i świadkami, żeby realizować to dzieciństwo Boże i dojrzewać do pełni człowieczeństwa właśnie w relacji z Bogiem. My to rozumiemy. I że Bóg nas nigdy nie opuszcza i że nam towarzyszy, bo to już nie jest kwestia tylko i wyłącznie wiedzy, ale staje się to kwestią doświadczenia. Możemy doświadczyć mocy Boga działającego w naszej codzienności, kiedy pozwolimy Mu na to, żeby objawiał nam swoją obecność w naszym życiu. Czyli kiedy my współpracujemy z Nim, kiedy dbamy o to, żeby mieć czyste serce, kiedy stajemy przed Nim na modlitwie, kiedy Go adorujemy, kiedy czytamy Jego Słowo, kiedy idziemy każdego dnia modląc się od samego początku: Panie Jezu, chcę ten dzień przeżyć razem z Tobą, poprowadź mnie w domu, w szkole, w pracy, poprowadź mnie w mojej rodzinie, zapraszam Cię do mojego małżeństwa, zapraszam Cię do mojego rodzicielstwa, zapraszam Cię do wszystkiego tego, czym żyję, a w czym jestem bardzo słaby i upadam, do mojego kapłaństwa Cię zapraszam. I proszę Cię o to, abym żył w mocy Twojego Ducha Świętego.
0: No i tą modlitwą kończymy te dzisiejsze rozważania. Bardzo Państwu dziękujemy, że jesteście z nami. To wzruszające. Gdyby ktoś chciał wesprzeć audycję Księga, które powstają w Radiu Warszawa, to można wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i tam jest zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję
2: ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Na zakończenie oni mi to zawsze mówią. Babuna, Kościół to nie są te mury, które wysadzili. Jak długo będziemy wierzący i my będziemy, Kościół będzie trwał. Mury się odbuduje.
2: Tysiące rodzin ucieka z południa Libanu przed bombami. Jak znajdują siłę, by trwać przy Chrystusie i wybaczać nieprzyjaciołom? O życiu Ewangelią w praktyce będę rozmawiać w audycji Co Kościół na to z księdzem profesorem Janem Żelaznym, dyrektorem sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie. Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: 6 minut pozostało do godziny 21:00. To czas na wiadomości z życia Kościoła. Zaprasza Ewa Pietrzak.
4: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Wiernie modlili się do patronki stolicy. W katedrze warszawsko-praskiej odbyła się msza święta z okazji Dnia Maryi, Panny Łaskawej. Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej w kazaniu przypomniał wiernym, że Matka Boża towarzyszy warszawiakom każdego dnia. To dzięki bliskiej relacji z Maryją możemy czuć się bezpieczni w każdej chwili życia.
5: Pragniemy uwielbić Pana Boga za dar Matki, a Matce, jak wspomniałem, podziękować, że staje na naszych drogach, tak jakby wyczuwając intencje Pana Jezusa, żeby stać ku obronie tych wszystkich, którzy zawierzyli jej swoje losy.
4: Matka Boża Łaskawa jest patronką Warszawy od 1652 roku. Władze miasta nadały jej ten tytuł jako wyraz wdzięczności za ocalenie przed bolszewicką nawałą. O odwrot akcji z góry, przegranej wojnie, prosili ją wówczas tysiące ludzi, władze, mieszkańcy i żołnierze.
5: Jest to niewątpliwie dla nas wielkie wyróżnienie i wielki dar. I trzeba wszystko zrobić, żeby ten odzew z naszej strony był jak najpiękniejszy, żebyśmy umieli zrozumieć, jak wielkim darem jest obecność Maryi w naszym tutaj środowisku, w naszym mieście, w naszej historii, na naszych drogach.
4: Dziś o godzinie 20 rozpoczęła się msza święta ku czci Matki Bożej Łaskawej w sanktuarium na Starym Mieście, a mszy świętej przewodniczy ksiądz biskup Rafał Markowski. Uroczystości rozpoczęły się już wcześniej, po 19, kiedy to uliczkami Starego Miasta przeszła procesja różańcowa.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: 9 kleryków trzeciego roku seminarium duchownego diecezji warszawsko-praskiej pierwszy raz założyło sutannę. Dziś w kościele świętego Franciszka na Białęce odprawiona została msza święta z ceremonią obłóczyn. Uroczystością przewodniczył biskup Tomasz Steierwald, który w homilii podkreślał, że noszenie stroju kapłańskiego to ogromna odpowiedzialność, do której będą się przyzwyczajać przyszli duchowni.
7: Ten połączony obrzęd kandydatury z obrzędem obłóczyn pomaga uzmysłowić sobie, że od tej pory będę już w sposób zewnętrzny identyfikowany z kapłaństwem, co może pomóc mi w rozeznawaniu i utwierdzaniu się w powołaniu. Jednocześnie może on stanowić silny impuls dla nas wszystkich, aby modlić się za przyszłych księży, gdyż jest jeszcze przed nimi daleka droga do kapłaństwa. To czas, w trakcie którego powinni się szczególnie troszczyć o rozwój swojego powołania.
4: Ksiądz biskup zaznaczył, że dar powołania musi być zweryfikowany przez wspólnotę Kościoła.
7: To ta wspólnota decyduje, czy kandydat jest gotowy, czy na pewno jest właściwie przygotowany, czy posiada właściwe przymioty. Nie wystarczy sama dobra chęć i powiedzenie, że mam powołanie. Nikt nie bierze sobie tej godności. Jest ona darem, darmo danym. Zbyt często o tym zapominamy, bo w dzisiejszej kulturze indywidualizmu przyzwyczajamy się do tego, że wystarczy nasze pragnienie i spełnienie pewnych podstawowych warunków, aby osiągnąć to, co chcemy.
4: Strój duchowny jest znakiem miłości do Chrystusa, do świata i przypomnieniem o czuwaniu nad Nim Bożej opatrzności. W Archikatedrze Rzeszowskiej miały dziś miejsce uroczystości pogrzebowe świętej pamięci arcybiskupa Józefa Michalika. Arcybiskup Michalik, emerytowany metropolita przemyski, zmarł w niedzielę 3 maja 2026 roku w wieku 85 lat. Liturgii pogrzebowej przewodniczył arcybiskup Tadeusz Wojda. Przypomnijmy, arcybiskup Józef Michalik pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Biskupatu Polski w latach 2004-2014.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, nasza Pani, Jasnogórska Matko, oto stajemy przed Tobą w ten wieczór, tu w kaplicy, ale też w różnych miejscach Polski i świata. Zawierzamy Twemu wstawiennictwu wszystkie nasze sprawy, jako pielgrzymi różnych grup, wspólnot, ale także jako uczestnicy 90. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Duszpasterstw Akademickich. Chcemy rozważać Twoje fiat, Twoje zgadzam się na zaproszenie Boga. Hasłem naszej pielgrzymki są słowa wielu biblijnych postaci. Oto jestem, poślij mnie. Tak powiedział Abraham, Mojżesz, Samuel. I taka była Twoja odpowiedź. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Uczyliśmy się dzisiaj na naszej pielgrzymce rozeznawać, przygotowywać dobrą decyzję, by potem ją odważnie podjąć. I o taką łaskę chcemy prosić teraz.
1: Maryjo, zobacz, oto jesteśmy. Stajemy przed Tobą, my, Twoi studenci, Twoi uczniowie, którzy zmagamy się z wieloma trudnościami, obawami, troskami, lękami, często ze stresem, niepokojem, niepewnością. Zadający sobie pytanie, jak w naszej codzienności mamy zyskiwać zbawienie. Przybywamy do Ciebie, Matko. Przybywamy zmęczeni licznymi rozproszeniami duszy i ciała. Tak wieloma rzeczami, które odciągają naszą uwagę od Twojego Syna, które stoją nam na przeszkodzie ku świętości, które dezorientują nas w wybieraniu pełni życia, które odciągają nas od poznawania Boga Ojca, od przyjmowania Jego miłości, a w końcu od odkrywania naszego powołania, naszej drogi, drogi, która pozwoli nam realizować siebie, która da nam radość i pokój każdemu z nas, wszystkim, którzy za nami stoją i tym, którzy nie mogli tu z nami przybyć, którzy teraz właśnie zmagają się z realiami życia studenckiego. Maryjo, potrzebujemy Twojego matczynego wsparcia, Twojej czułej opieki i Twojego prowadzenia po naszej drodze. Po drodze krzyża i po drodze światła. Po drodze Twojego Syna. Po drodze naszego powołania. Maryjo, zobacz. Oto jesteśmy. Cali Twoi.
2: Matko Boża, nasza Mamo, na tym etapie naszego życia jako studenci prosimy o umiejętność i wytrwałość w rozeznawaniu naszego powołania. Prosimy, żebyśmy potrafili otwierać nasze serca na Pana Boga i Jego wolę. Pamiętali, że zawsze jest przy nas i nas wspiera. Prosimy, żeby nasze decyzje, które często dotyczą bardzo ważnych aspektów życia, były rozważne i przemyślane, a po ich podjęciu, żebyśmy czuli w sercach pokój. Prosimy, żebyśmy decydowali z odwagą, ale też z miłością do Boga, świata i ludzi, ale też do samych siebie. Maryjo, prosimy, żebyśmy potrafili widzieć siebie Twoimi oczami, pełnymi miłości. A przede wszystkim prosimy, żebyśmy my, jako młodzi dorośli, podejmowali decyzje i żyli na chwałę Pana Boga.
3: Maryjo, każde dziecko, które chce spojrzeć w oczy mamy i wyciągnąć swoje ręce, musi podnieść głowę do góry. Również i my w tym dniu dzisiejszym zadzieramy naszą głowę by spojrzeć Tobie w oczy, na Twoje oblicze, by spojrzeć na Twoją dłoń, która wskazuje Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela. Przybywamy jako pielgrzymi z całej Polski, z naszych środowisk akademickich, uczelnianych,

0: a syn powiedział, oto matka twoja i jesteśmy u ciebie. I po raz 90. chcemy przed twoim cudownym obliczem odnowić nasze ślubowanie, tak jak to robili przed laty, przed wieloma laty, nasi starsi koledzy i koleżanki. Maryjo, nie bądź głucha, ale otwórz swoje serce i to wszystko, co tobie zawierzamy, przedstaw swojemu synowi. Bądź z nami i dodaj nam odwagi. Proszę, by teraz studenci, wpatrzeni w tekst Roty, wspólnie ją odczytali.
1: Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico, my, młodzież akademicka, z całej Polski zebrana, prawowierni spadkobiercy odwiecznych praojców naszych pobożności, ciebie, Bożą i Królowę Korony Polskiej, obieramy za wieczne czasy za matkę i patronkę polskiej młodzieży akademickiej i oddajemy pod twą przemożną opiekę wszystkie wyższe uczelnie i Polskę całą. Wsłuchani bowiem w mocarne głosy wielkiej przeszłości naszej, wpatrzeni w świetlane obrazy chwały narodowej, wierzymy mocno, iż ojczyzna miła wtedy tylko potężną i szczęśliwą będzie, gdy przy tobie i synu twoim, jako córa najlepsza, wytrwa na wieki.
2: Czekamy przeto i ślubujemy Chrystusowi Królowi i tobie, Królowej naszej, patronce polskiej młodzieży akademickiej, iż zawsze i wszędzie stać będziemy przy świętej wierze Kościoła katolickiego, w synowskiej uległości dla Stolicy Apostolskiej. Przyrzekamy i ślubujemy, iż wiary naszej bronić i według niej rządzić się będziemy w życiu naszym osobistym, rodzinnym, społecznym, narodowym i państwowym. Przyrzekamy i ślubujemy, iż z wszelką usilnością szerzyć będziemy cześć i nabożeństwo dla ciebie i z każdego roku w uroczystej pielgrzymce przychodzić będziemy na Jasną Górę jako wybrani synowie twoi do stóp Matki naszej umiłowanej. Tak nam dopomóż Bóg i ty, Boga Rodzica Mario, patronko polskiej młodzieży akademickiej. Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, módl się za nami.
3: Księdzu biskupowi Maciejowi Małydze dziękujemy za dzisiejsze przewodniczenie apelowi jasnogórskiemu wraz z przedstawicielami ogólnopolskiej pielgrzymki akademickiej. Do tych wszystkich intencji, które usłyszeliśmy, pragniemy także modlić się za naszego papieża Leona XIV, za cały episkopat. Modlimy się za sprawujących władzę, za naszą ojczyznę, prosząc o pokój w ludzkich sercach, w naszej ojczyźnie oraz na całym świecie. Modlimy się za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem, za ojców i braci posługujących na Jasnej Górze. Modlimy się za wszystkie zgromadzenia w Polsce, prosząc o liczne i święte powołanie do stanu kapłańskiego i zakonnego. Modlimy się także za pielgrzymów przybyłych dzisiaj na Jasną Górę, między innymi pielgrzymkę kierowców, sybiraków, pielgrzymkę bankowców, pielgrzymkę rodzin powołanych i osób wspierających powołania, uczestników jasnogórskich dni skupienia, uczestników sobotnich spotkań maryjnych. Modlimy się za pielgrzymkę sióstr Wspólnoty Przyjaciele Maryi, sióstr służebniczek dębickich, uczestników pielgrzymki osób represjonowanych w stanie wojennym. Modlimy się za tych ostatnich, o których nikt nie pamięta, za pokrzywdzonych, za wszystkich cierpiących, dotkniętych niesprawiedliwością. Modlimy się za cierpiących prześladowanie z powodu miłości do Chrystusa. Polecamy wszystkich zmarłych, szczególnie bliskich naszych sercu. Modlimy się za świętej pamięci księdza arcybiskupa Józefa Michalika, konfrata.

0: chakra naszego zakonu. Modlimy się we wszystkich intencjach, jakie przynieśliśmy tutaj w naszych sercach. Modlimy się w intencji dobrodziejów Jasnej Góry za wszystkich polecanych w Księdze Apelowej Radia Jasna Góra. W 253 dniu peregrynacji świętego obrazu nawiedzenia w diecezji sosnowieckiej polecamy szczególnie parafię wszystkich świętych w Siemonii oraz parafię świętej Jadwigi Śląskiej w Rogoźniku. Będziemy rozważać tajemnicę przemienienia Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Amen.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza biskupa Macieja prosimy o błogosławieństwo.
3: Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie.
1: W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus podaje nam bardzo proste, ale i nieproste kryterium miłości. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Czasem sobie wyrzucamy, że na modlitwie nasze serca zdają się nie płonąć tak, jakbyśmy chcieli. Pytamy siebie, czy my tak naprawdę kochamy Pana Boga, czy nie. I z tą taką naszą temperaturą wewnętrzną jest różnie, ale tym kryterium takim bardzo twardym, obiektywnym, a jednocześnie prostym i czasem uspokajającym jest to, czy ja żyję według przykazań. Pan Jezus mówi dalej w Ewangelii: ja będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy. Jeżeli Pan Jezus da innego pocieszyciela, to znaczy, że On sam jest pierwszym pocieszycielem. Czy masz takie doświadczenie, że Bóg chce cię pocieszyć? Że Bóg staje po twojej stronie, że jest właśnie jak Duch Święty, pocieszycielem i obrońcą, parakletem. Czy to nie jest często tak, że za taki głos Boga biorę przede wszystkim to, co mnie oskarża? Głos, który mi przypomina grzechy, który jakoś napełnia mnie niepokojem. Święty Ojciec Pio mówił, że niepokój jest najgorszym wrogiem duszy zaraz po grzechu. W księdze Zachariasza mamy piękny taki fragment, kiedy kapłan Jozue stojąc przed Bogiem jest ubrany w brudne szaty, a szatan oskarża go i wtedy Bóg zakazuje szatanowi oskarżania Jozuego. A sam oczyszcza Jozuego, odziewa go w białą szatę i daje mu wielkie powołanie. Święta Teresa Wielka przypomina nam o tym, że prawdziwa pokora wobec Boga powoduje, że nawet jakby człowiek widział, że swoimi grzechami zasłużył na piekło, nawet jeżeli te grzechy wydają mu się wielkie, to skrucha i wobec Bożej miłości ma w sobie, jest czymś ogromnie radosnym.

Już za chwilę rozpoczniemy modlitwę różańcową. Zachęcam, drodzy słuchacze, do włączania się we wspólną modlitwę pod numerami telefonów 512 700 444 oraz 512 700 555.

0: Jest godzina 21.30. Wspomnijmy intencje, które będziemy omadlać w tym różańcu świętym. O opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie. Dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego oraz biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więzika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Papieska intencja. Módlmy się, aby wszyscy, od dużych producentów po drobnych konsumentów, unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi miłości, bliskości, przemieniaj moje serce i napełniaj je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, o Boże błogosławieństwo i zdrowie, łaski Boże dla Michała, o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Bolesnej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty, o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki, o dary Ducha Świętego dla maturzystów, szczególnie o opiekę Matki Bożej i dostanie się na wymarzone studia dla Laury i Kingi. O Boże błogosławieństwo dla Maksia na czas egzaminów ósmoklasisty, o cud uzdrowienia dla Janiny, Adama, Karola, Ewy, Waldemara, Zofii, Kingi oraz Moniki. O dar nieba dla świętej pamięci Mariana, Antoniny, Józefa, Juliana, Kazimiery i Doroty oraz Macieja. O uzdrowienie. Wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy, o łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla siostry Kalisty, siostry Emilii, siostry Grażyny, o łaski Boże dla sióstr ze Zgromadzenia Zakonnego, o dary Ducha Świętego dla nauczycieli, wychowawców, o potrzebne łaski i światło Ducha Świętego dla maturzystów i ósmoklasistów w tegorocznych egzaminach, o łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi dla Urszuli, Barbary oraz Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli, o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety, Robertowej, Darii, Mieczysława i Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej oraz Krysi Szczepanowej. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary i Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli i Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O niebo dla Mariana, Doroty, Maurycego, dobrą diagnozę i zdrowie dla Adama, Janiny, Grzesia. O dary Ducha Świętego dla Laury, Kingi, Antoniny i Maksia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryja wypowiada swoją pełną zgodę myślą i sercem na tajemniczą wolę Bożą i jest gotowa przyjąć najpierw wiarą, a następnie w swym dziewiczym łonie Syna Bożego. Oto ja, Maryja dodaje nam otuchy, abyśmy uwierzyli w spełnienie się obietnic Bożych. Zachęca nas, abyśmy poukładali bezpieczną nadzieję w Chrystusie, który realizuje w całej pełni plan zbawczy nawet wtedy, gdy wydarzenia wydają się ciemne i trudne do przyjęcia. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
1: Ojcze, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako i w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między gwiazdami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać, dzwonił Pan Marek z Warszawy i ja również bardzo dziękuję za modlitwę. Życzę dobrej nocy i błogosławionej.
0: Szczęść Boże. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja udała się do Elżbiety z pośpiechem. Niewątpliwie wiedziona serdeczną potrzebą udzielenia jej czułej, siostrzanej pomocy. Czyż Bóg nie dopuszcza do zaistnienia takich potrzeb, abyśmy wychodząc innym naprzeciw nauczyli się uwalniać od naszego egoizmu i żyć prawdziwą miłością ewangeliczną? Zapraszam do wspólnej modlitwy. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
0: Szczęść Boże. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Bezbronne niemowlę w ubogiej stajence przywraca godność każdemu życiu, jakie się rodzi. Daje nadzieję wątpiącym i przygnębionym. Syn Boży przyszedł, aby uleczyć zranionych przez życie i by nadać sens wszystkiemu. W tym dzieciątku Bóg zwyciężył grzech i posiał ziarno nowej ludzkości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Szczęść Boże. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Celem podróży świętej rodziny z Betlejem do Jerozolimy jest wypełnienie przepisów prawa. Maryja i Józef okazują tym gestem, że postanowili być posłuszni woli Bożej, odrzucając wszelkie przywileje. Ich wspólne przyjście do świątyni w Jerozolimie oznacza akt poświęcenia się Bogu. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać.
0: Szczęść Boże. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Synu, z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Z bólem serca uczy się człowiek ukrzyżowanej miłości. Lecz jeśli jak Maryja chowa wiernie w swym sercu wszystko, co mówi Chrystus, jeśli jest wierny Bożemu wezwaniu, pojmie u stóp krzyża to, co najważniejsze, że prawdziwa jest tylko miłość złączona z Bogiem, który jest miłością. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Szczęść Boże.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
4: Po Twoją obronę.
0: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W intencji wszystkich wiernych zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków i niechaj ich dusze i dusze wszystkich wiernych zmarłych z pomocą łaski Bożej odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Wybiła godzina 22, a to czas na wywiad z człowiekiem. Zaprasza Paweł Kęska. Po trzęsieniu ziemi do akcji wkraczają międzynarodowe, wyspecjalizowane oddziały poszukujące ludzi pod gruzami. Członkowie słynnej grupy Husar. Jednym z nich jest brygadier Rafał Podlasiński, główny specjalista Akademii Pożarniczej w Warszawie. Na spotkanie z brygadierem zaprasza Paweł Kęska.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, wywiad z człowiekiem. Dzień dobry. Strażak to zawód, który w Polsce ma bardzo wysokie zaufanie społeczne. Nie ma co się dziwić. Strażacy ryzykują życiem. Strażacy są w sytuacjach ekstremalnych, przy pożarach. Strażacy ratują ludzi z zakleszczonych samochodów po katastrofach drogowych. Idą po żywych, tak się mówi wśród strażaków. Są też strażacy, którzy są specjalistami działającymi w nieprawdopodobnie trudnych warunkach, na przykład w ogromnych pożarach czy po wielkich trzęsieniach ziemi. Jest taka słynna grupa specjalistów, po polsku można przeczytać Husar. To strażacy działający w grupach poszukiwawczo-ratowniczych. Jednym z takich strażaków, specjalistą, instruktorem jest brygadier Rafał Podlasiński, 20 lat w Straży Pożarnej. Z panem Rafałem minąłem się kiedyś w niezwykłych okolicznościach. To było trzęsienie ziemi w Nepalu, w Himalajach. Tam leciał transport z pomocą dla poszkodowanych. Wtedy jako rzecznik Caritas Polska razem z zespołem, samolotami wojskowymi, wioząc namioty, koce, lecieliśmy właśnie do Nepalu i nocą na lotnisku wymieniliśmy się ze strażakami, którzy z psami, z ciężkim sprzętem kończyli swoją misję poszukiwania ludzi pod gruzami, a z Rafałem Podlasińskim spotykam się na poligonie strażackim nieopodal Warszawy. A zanim ta rozmowa, to jeszcze wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy pomagają mi tworzyć audycję Wywiad z Człowiekiem poprzez wsparcie w serwisie patronite.pl. Gdyby ktoś chciał dołączyć, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem. Tam już wszystko będzie napisane.
3: Brygadier Rafał Podlasiński, zapraszam serdecznie.
2: Dziękuję bardzo. Jesteśmy gdzie?
3: Jesteśmy na poligonie Akademii Pożarniczej.
4: Cała historia na ścianie.
3: Tak, 21 służby mam i pracuję tu już 8 rok. Przyszedłem z tego zamiłowania, nauczania do innych ratowników.
2: Jestem w takim niedużym teraz pomieszczeniu, w zasadzie od lewa do prawa mnóstwo zdjęć pokazujących akcje pewnie na całym świecie. Poniżej jest taka tablica, na której jest napisanych mnóstwo rzeczy, między innymi plany, szkolenie, rozkazy. Nie czytam więcej, może to tajemnice. A ze mną jest brygadier Państwowej Straży Pożarnej, instruktor i ekspert w dziedzinie szkolenia strażaków, główny specjalista Akademii Pożarniczej w Warszawie, ekspert komendanta głównego PSP w zakresie ratownictwa technicznego, Rafał Podlasiński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Poszedł pan, jak to się kolokwialnie mówi, do straży. Czemu i kiedy?
3: To był 2005 rok, kiedy dostałem się do wtedy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Tutaj też taka ciekawostka, ja nigdy nie chciałem być strażakiem. Moje marzenia zawsze były związane z wojskiem, a tak najbardziej kierunkowałem się do Akademii Lotniczej w Dęblinie. Przeszedłem wszelkiego typu badania, miałem kategorię zdrowia Z1A, zdolny do lotów naddźwiękowych. Zdałem egzaminy, ale nie dostałem się z powodu braku wolnych miejsc. Chciałem być pilotem myśliwca, przyjmowano 10 osób, ja na liście byłem 13.
2: A zapytam jeszcze, dlaczego chłopak po liceum chce być pilotem myśliwca?
3: Tego nie wiem, to tak czułem wewnętrznie. Dużo rzeczy wbrew pozorom, mimo tego, że jestem umysłem ścisłym i inżynierem, podejmuję się z takiego poczucia wewnętrznego. Jakiś głos podpowiedział mi, że chcę latać. A strażakiem zostałem przez przypadek. Bardzo często też powtarzam taką anegdotę, że przez tatę. To było być może nawet takie marzenie mojego ojca. Chciał iść do straży i mój tata nie spróbował nawet. I potem mówił, że żałuje, bo summa summarum skończył Akademię Wychowania Fizycznego, ale żałował, że nie spróbował. Jego kolega, jego przyjaciel się dostał i perspektywa tego zawodu strażaka przedstawiana przez tego przyjaciela taty była taka szczytna, że tak powiem. Myślałem, czy nie zostać policjantem. Myślałem właśnie po roku, jakby też moje wyniki w nauce były takie, że mogłem założyć zielony mundur, no ale doszedłem do kamienia milowego podjęcia decyzji i stwierdziłem, że spróbuję właśnie zostać strażakiem.
2: Czyli nie wojsko.
3: Nie wojsko, nie wojsko. Z marszu wszedłem w egzaminy wewnętrzne, gdzie zdawałem matematykę, fizykę, język i test sprawnościowy. Dostałem się na bardzo oblegane studia. To na jedno miejsce było kilkanaście osób. To jest bardzo dużo.
2: W szkole pożarniczej?
3: Tak, tak.
2: Miał pan taką wizję, co to będzie za robota?
3: Nie. Przyszedłem z czystą tablicą. Na początku na pewno poznałem szerokie możliwości straży pożarnej. Straż pożarna to nie są tylko czerwone samochody, chociażby i prewencja, te budownictwo i można bardzo w takie inżynieryjne tematy na przykład w straży pożarnej pójść. I jeszcze nie wiedziałem, co chcę robić do momentu, kiedy pod koniec 2005 roku nie pojechałem na poligon grup poszukiwawczo-ratowniczych. No i wtedy się zakochałem w tej dziedzinie ratownictwa. I długofalowo podjąłem sobie cel, że chciałbym pracować w podziale bojowym, czyli jeździć do tych wszystkich zdarzeń i jednocześnie zamarzyła mi się grupa poszukiwawczo-ratownicza. I całe swoje życie szkolne, te 5 lat, ukierunkowałem w taki sposób, żeby do tej grupy się dostać, co przełożyło się na przyjęcie mnie do warszawskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej i do tej jednostki, może inaczej, jednostki ratowniczo-gaśniczej o tej konkretnej specjalizacji.
2: Ma pan taką żółtą plakietkę, sekcja działań poszukiwawczo-ratowniczych, po lewej stronie łopata, po drugiej.
3: Piesek przede wszystkim.
2: Taki, taki pies w okularach sympatyczny. To sympatycznie wygląda, ale sytuacja niesłychanie dramatyczna. Tam jeszcze w tle jest helikopter. Pierwsza akcja.
3: Pierwsza akcja poszukiwawczo-ratownicza czy typowo strażacka?
2: Nie wiem. I taka, i taka.
3: I taka, i taka. Pamiętam swoją pierwszy dzień, kiedyś po zakończeniu szkoły usiadłem z przodu jako dowódca zastępu. To był dla mnie bardzo jaskrawy dzień, którego raczej nie zapomnę bardzo długo, jeśli w ogóle. Miałem pierwszy duży pożar, w którym jak dojechaliśmy na miejsce zdarzenia, ludzie stali w oknach. Miałem wypadek McLarena za 2,5 miliona złotych. I miałem człowieka w windzie, takim wiszącym na bardzo dużej wysokości, z dużym zagrożeniem, że on tam spadnie. Więc takie trzy pierwsze akcje jako dowódca zastępu z przodu samochodu pamiętam bardzo jaskrawo.
2: Jak to wygląda, że co, dzwoni telefon i nagle słychać syreny w środku, strażacy zjeżdżają po tych, prawda, metalowych gdzieś jakichś takich długich słupach. Jak to wygląda, co się robi, co się myśli, jak się to organizuje?
3: To zgłoszenie w tamtym okresie było na 998, ten numer alarmowy, których w przedszkolach się zawsze dzieci pyta. Teraz jest to numer 112 i tam dyspozytor przyjmuje zgłoszenie, zbiera wszelkiego typu dane dotyczące tego zdarzenia i przekazuje informacje do poszczególnych służb, na przykład do straży pożarnej. To też jest taki moment, w którym decyduje się, jakie siły i środki do tego zdarzenia muszą się udać. To też jest w jakiś sposób unormowane. Mamy zasady dysponowania do pewnego rodzaju zdarzeń, kiedy jest pożar piwnicy, pożar powyżej drugiego, czwartego piętra, czy wypadek samochodu itd., itd. Po tym dyspozytor ogłasza alarm w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. W techniczny sposób wygląda tak, że to jest wyświetlacz z odpowiednimi numerami. Do danych numerów przypisane są konkretne samochody, a do tych konkretnych samochodów przypisani są konkretni ratownicy. Jest ogłoszenie poprzez radiowęzeł, gdzie dyspozytor mówi, jaki samochód wyjeżdża i co do czego. No i niektórzy mają te ześlizgi, te rury metalowe, po których się zjeżdża, zakładają środki ochrony indywidualnej, wchodzą do samochodów. Poprzez komunikację radiową dowódca zgłasza wyjazd danego zastępu, no i wyjeżdża się do zdarzenia. A teraz taka ciekawostka, bo ja strażakiem jestem 21 lat i w momencie, w którym dostałem się do szkoły głównej, poszedłem zapisać się do Ochotniczej Straży Pożarnej, co w tym momencie dalej kontynuuję, więc jakby moje doświadczenia, mój zasób doświadczeń bierze się z obydwu perspektyw Straży Pożarnej w Polsce, bo Straż Pożarna w Polsce to nie tylko Państwowa Straż Pożarna, ale i Ochotnicza Straż Pożarna. U siebie w miejscowości jestem naczelnikiem. I od 21 lat nie było roku, w którym bym z OSP przynajmniej kilkadziesiąt razy nie wyjeżdżał, 10 razy nie wyjeżdżał do zdarzeń. Dużo czerpię z doświadczeń w uczestniczeniu w

0: do też takiej aplikacji i możliwości technicznej, gdzie można otrzymać to w wiadomości SMS albo poprzez aplikację, zmierzając do takiej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiemy, ilu kierowców, dowódców mamy, ratowników medycznych i ilu w ogóle osób na to zdarzenie przybędzie.
1: Jakaś taka sytuacja, mówi pan o McLarenie, czy w ogóle o drogowych wypadkach, gdzie to jest często oczywiste, że są ofiary, prawda?
0: Znaczy przede wszystkim to każdy coś odczuwa, i strach, i obawy, i jakieś niepokoje. Natomiast przede wszystkim jest to służba nie dla wszystkich. To jest służba dla osób bardzo precyzyjnie wyselekcjonowanych psychologicznie. Strażakiem można zostać nie tylko poprzez daną szkołę i tak dalej. Można, to też jest kolokwializm, zostać strażakiem z ulicy, że ktoś składa swoją aplikację do danej komendy powiatowej czy miejskiej i podlega takiej selekcji. To jest test sprawnościowy, bardzo szczegółowe badania zdrowotne, ale jednym z tych etapów jest właśnie badanie psychologiczne i to nie jest praca dla wszystkich. To nie jest tak, że odczuwamy, ale mówiąc tak ze własnych doświadczeń, ja działam na zasadzie wyszkolonych automatów. Ja sobie bardzo dobrze radzę z widokami, zapachami, chociaż nie lubię, nie mówię, że to jest przyjemne, tylko że sobie z tym radzę w odpowiedni sposób. Teraz też mamy poprzez zespoły psychologów straży taką profilaktykę, gdzie bardzo dba się o funkcjonariuszy, więc zawsze można znaleźć sobie, nawet jeżeli ktoś ma coś trudniej albo jakieś obniżenia czy nastrojów, czy takiego podejścia do służby, mamy instrumenty, żeby to w odpowiedni sposób mieć taki bufor bezpieczeństwa, że tak powiem. Więc wracając do początku pytania. Widoki są straszne, dlatego nie jest to dla wszystkich. I teraz tak, mogą to robić tylko właśnie osoby o pewnych predyspozycjach. Nie jestem psychologiem, więc nie chciałbym mówić, jakie te predyspozycje są badane, no ale wybiera się tych ludzi, którzy raz, że sobie z tym poradzą. Dwa, straż pożarna, to też często powtarzam, to jest taka praca, ta interwencyjna, tam na drodze, tam przy palącym się domu. To jest praca, która wymaga podejmowania bardzo ważnych decyzji obarczonych bardzo krótkim buforem czasowym, bo w inny sposób może się to zakończyć tragicznie, czy to dla osób poszkodowanych, czy dla rozwoju danego zdarzenia, czy dla samego ratownika. I tacy wyselekcjonowani ludzie o odpowiednich predyspozycjach muszą być odpowiednio wyszkoleni. Teraz jakby podstawą każdych działań, ich bezpieczeństwa i jakości, to jest bardzo gruntowne wyszkolenie wszelkiego typu. I tych szkoleń w Straży Pożarnej mamy niezwykle, niezwykle dużo.

0: ja zapytam pana, w takim razie są takie sytuacje, że jest kolizja, jest samochód, który się pali i może nastąpić wybuch paliwa. Albo jest pożar, grozi zawalenie budynek, a być może są to ludzie. To są strasznie trudne decyzje. Zdarzało się panu być w zespołach, czy takie decyzje podejmować?
1: Oczywiście, że tak. Nawet najmniejszy pożar śmietnika może być dla nas niebezpieczny ze względu na substancje, które się w nim znajdują. Każdy strażak uczestniczący w akcji ratowniczo-gaśniczej jest narażony na różne zagrożenia. Decyzje podejmuje się w każdym wypadku jednoosobowo z perspektywy ratownika, ale w szerokim kontekście całej akcji ratowniczo-gaśniczej podejmowane są przez kierującego działaniem ratowniczym. Więc ta skala i dobór osób tutaj też ma odpowiedni wpływ na ten poziom bezpieczeństwa. Na bezpieczeństwo wpływa to, w jaki sposób jesteśmy wyposażeni w ogóle w straży pożarnej i zarówno sprzęt, jak i środki ochrony indywidualnej, które na przestrzeni ostatnich lat zmieniły się tak diametralnie, że uważam i postrzegam straż pożarną na bardzo dobrze przygotowaną i wyposażoną.
0: No dobrze, ale...
1: Czy byłem w takich sytuacjach? Oczywiście, że tak. Pan tutaj na początku powiedział o wybuchu samochodu. To nie są filmy amerykańskie i żaden samochód nie wybucha tak łatwo, ale to jest moja wiedza, a nie pana i tutaj jest jakby to naturalne. Więc ilość zdarzeń, gruntowne wyszkolenie daje taką możliwość, że to wcale nie wygląda aż tak niebezpiecznie, jak się wydaje. To jest punkt pierwszy.
0: Czyli ocena.
1: Ocena sytuacji, dokładnie ocena tego ryzyka. W drugim punkcie jest taka święta zasada niepisana w straży pożarnej, że najważniejsze jest zdrowie i życie ratownika. To nie jest pospolite.

0: niesamowite ruszenie, gdzie my w jakiejś idei rzucimy wszystko, żeby w pewnych zagrożeniach życia własnego działać. Powinno nawet dojść do takiego zatrzymania, powiedzenia sobie dość, dalej nie idę, bo to zagraża mojemu życiu. No i w takich sytuacjach przy pożarze to nie odczuwałem takiego zagrożenia, że mi się coś stanie. W Nepalu, tam po trzęsieniu ziemi, gdzie działaliśmy, pracowałem w budynku, który miał uszkodzone ściany nośne, fundamenty. Te pierwsze piętra były złożone w formę gruzowiskową, działaliśmy na piętrach wyżej. No to wtedy miałem taki znak zapytania, czy to jest bezpieczne, czy ja powinienem tu być. Była to dla nas wszystkich sytuacja ekstremalnie trudna i jak najbardziej niebezpieczna. I tam w Nepalu dochodziło do sytuacji, w której nasz taka osoba funkcyjna, którą nazywaliśmy oficerem bezpieczeństwa, która analizowała statykę uszkodzonego budynku, podjęła decyzję, że ten budynek powinniśmy opuścić w sposób interwencyjny, natychmiastowy. To są trzy sygnały. Wtedy stres poczułem tak duży, że śmieję się, że uciekłbym przez dziurkę od klucza w tamtym momencie.
1: Czyli bywa stres.
0: Oczywiście, że tak. Ja w ogóle pierwszy stres, jaki odczuwam, to jest to, o czym mówiliśmy, o ogłoszeniu alarmu. Pierwszy stres zawsze odczuwam w momencie, kiedy ta WSP syrena zaczyna wyć, albo w jednostce ratowniczo-gaśniczej zapalają się numerki. No to wtedy tętno wzrasta niesamowicie. Potem jest taki spadek stresu w momencie, kiedy usłyszę, do czego jadę i gdzie jadę, bo dla mnie bardzo ważną informacją jest to, żeby dojechać na miejsce jak najszybciej, więc w aglomeracji miejskiej, jak usłyszałem ulicę, jeżeli wiedziałem, gdzie to jest, no to już bardzo spokojnie się czułem, bo też wypracowałem sobie taką zasadę, że stresuję się dopiero po przyjeździe na miejsce zdarzenia. Stwierdziłem sam dla siebie, że martwił to się będę, jak przyjadę, zobaczę, rozpoznam i wtedy będę podejmował te najwłaściwsze decyzje. A na miejscu zdarzenia no może zdarzyć się wszystko, no tutaj stresy też są zmienne. Bo jeżeli jedziemy do takich standardowych działań, że jest kolizja drogowa, no to jest z wypadków. Ja jestem miłośnikiem ratownictwa drogowego. Jeżeli osoby są uwięzione w pojeździe, to na mój stres bardzo wpływa to, jaki jest stan tych osób poszkodowanych. I są, no to są sytuacje takie o niezwykle dużej energii kinetycznej, więc ten stan osób poszkodowanych nie wpływa na mój stres, jeśli chodzi o to, czy tam jest krew, czy tam jest krzyk. Natomiast taka trudność w uwięzieniu tych osób dla mnie jest zawsze stresującym problemem i zawsze się stresowałem, wykonując jakąś technikę wykonywania dostępu do osoby poszkodowanej, czy ona mi wyjdzie. Bo jak mi nie wyjdzie, no to muszę mieć plan B, plan C i ten plan B już jest jakby deską ratunkową kolejną.
1: To jest walka o człowieka po prostu.
0: Dokładnie, dokładnie. No i to jest właśnie kolejny raz wychodzi taka predyspozycja, nie każdy sobie z tym radzi. To nie jest tak, że zawsze wychodzi za pierwszym razem i te największe stresy są w tym momencie, walczymy z czasem, walczymy o życie, a nie wszystko idzie.
1: Powiedział pan o Nepalu, to przejdźmy teraz do tej drugiej części ważnej, czyli do działań poszukiwawczo-ratowniczych. Ja tak się uśmiecham, bo mieliśmy szczęście się minąć. To dla mnie był największy wyczyn w życiu, dla pana pewnie jest zwykła praca. Jeszcze pracując w Caritas Polska podróżowaliśmy do Nepalu, do Katmandu samolotami wojskowymi, które miały zabierać strażaków. Wtedy wieźliśmy pomoc humanitarną, namioty dla ofiar trzęsienia ziemi i pamiętam właśnie strażaków z psami, z ciężkim sprzętem, którzy pakowali się do tych samolotów późnym wieczorem. Myśmy właśnie wtedy nimi przylatywali i minęliśmy się na lotnisku. Ja wtedy potem podróżując po tych wioskach i miasteczkach zniszczonych, zrozumiałem, jak niesłychanie jest to ważna praca i chodząc po tych miasteczkach widziałem szeregi domów albo zwalonych już w sensie kupy cegieł, albo domów, gdzie były narysowane czerwone X-y. To oznaczało do wyburzenia. Ktoś ocenił, że tam już nie da się funkcjonować i że to i tak jest niebezpieczne. To była taka najbardziej niezwykła misja? Czy może pierwsza tak, o takiej skali? Jak pan to przeżywał?
0: Po pierwsze, to w takim razie to pan wysiadał z samolotu, ja wsiadałem w drodze powrotnej. Dla mnie misja ratownicza to była pierwsza, natomiast to już był etap dla mnie jako wyszkolonego ratownika. Powiem, że ja marzyłem o tej misji. Po to się każdy ratownik szkoli, żeby udowadniać swoją wiedzę, umiejętności w tak zwanym boju.
1: Co, jak w wiadomościach poszło, że trzęsienie ziemi pokazali obrazy, to myślał pan, kurczę, chciałbym po prostu tam pojechać.
0: Znaczy, te informacje to bardzo szybko do nas spłynęły. Z tego względu, że nastąpiło trzęsienie ziemi, minęła godzina, rzeczywiście w tył głowy ratownik o takiej specjalizacji zawsze jest gotowy I w takich momentach przyszły do mnie myśli, jak rozmawiałem z kolegami, na pewno do nich też, do wielu takie, że czy my tam polecimy. Minęła godzina i lecimy. Lecisz? Ja mówię, tak, za godzinę będę. Przyjechałem na jednostkę.
1: To nawet szczepień się nie zdąży zrobić.
0: No i właśnie, ja pierwszą misję ominąłem przez szczepienia na Haiti. To jest 2010 rok, bo ratownik USAR-u, poszukiwawczo-ratowniczy, ten GPR-owiec z krwi i kości.
1: Dobra, to jest ten moment. Mówią ludzie w Polsce husar, to od husarza. Zdementujmy to.
0: Znaczy, ogólnie jest to grupa, międzynarodowa grupa USAR, czyli Urban Search and Rescue. I teraz ona działa też ze względu na przepisy w pewnych komponentach. I jeżeli ona jedzie ratować ludzi gdzieś na świecie, w tym najcięższym komponencie, czyli heavy, to jest wtedy heavy USAR. Bardzo ładnie to jakby w kontekście Polski jakby brzmi, że to jesteśmy husarami, natomiast jest to tylko angielska nomenklatura poszczególnych komponentów takich grup poszukiwaczy ratowniczych, czyli usarowych.
1: I co z tym Haiti?
0: No i było tak, że jak przyszedłem do jednostki, no to musiałem przejść dodatkowe badania psychologiczne, bo to jest jakby, tam jest jeszcze większe obostrzenie, żeby w takiej grupie uczestniczyć, w ogóle w działaniach międzynarodowych. Musiałem odbyć szereg szkoleń specjalistycznych dedykowanych danej specjalizacji, a w punkcie trzecim to przyjmuje się szczepienia na wszelkiego typu choroby świata, które przyjmuje się dawkowo i w osi czasu. Nikt nie poleci za granicę ratować ludzi, jeżeli wszelkich formalności, w tym wykonania wszystkich aktualnych szczepień, nie będzie posiadał. I w tamtym okresie chyba jeszcze nie miałem na żółtą febrę szczepień zrobionych i nie poleciałem. Bardzo żałowałem, bardzo. To 2009 rok, kiedy ja rozpocząłem służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej i bardzo szybko ten wyjazd zagraniczny się trafił. To też był taki dla mnie obserwowany kamień milowy, jak ta Państwowa Straż Pożarna się rozwija. Wtedy jako ratownik grupy miałem kombinezon roboczy, kask wysokościowy, jakieś buty trekkingowe, rękawice robocze do pracy w gruzie, plecak mały, plecak duży i kurteczkę. Po tym otrzymaliśmy różnego rodzaju sprzęt indywidualny na różne warunki. Ta specjalizacja bardzo się rozwinęła. No i dalej to wyczekałem na to 5 lat, żeby... I teraz pomiędzy uczestniczyłem w bardzo dużej ilości ćwiczeń i w Polsce, i za granicą, i w szkoleniach specjalistycznych, w takim doskonaleniu zawodowym, gdzie my sami przynajmniej raz do roku wyjeżdżałem na poligon do żagania, gdzie tą specjalizację i te umiejętności się szkoliło, ćwiczyło. No i przygotowywałem się na 2015 rok, gdzie poleciałem pierwszy raz do działań jako ratownik USAR-u do Nepalu.

0: to wyglądało. Wysiadacie w Katmandu, to takie lotnisko jak Dworzec Zachodni w Warszawie, jeszcze przed remontem. No i co? Co wojska? Amerykańskie, nepalskie, różne kraje.
1: Cofnę się o krok. Uderzyło do mnie to, jak bardzo szybko my potrafimy działać. W tamtą stronę polecieliśmy wyczarterowanym samolotem lotu, tym Dreamlinerem, i tam, tak jak dostałem telefon i za półtorej godziny praktycznie cała grupa była już w jednostce, zaczęliśmy przygotowywanie do wyjazdu, bo trzeba było się zapakować w skrzynie sprzęt indywidualny, pojechać na lotnisko i tam wsiąść do tego samolotu. Te trzęsienia wtórne były i nam też się udało wylądować. Paliwo się kończyło, nie mogliśmy odejść do Indii, więc wylądowaliśmy w miejscu. Samolot, sprzęt nas zrzucił. Od razu wynajęliśmy ciężarówki lokalnie.
0: Pan czuł te wtórne trzęsienia ziemi, te wstrząsy?
1: Czułem. Może nie zaraz po wylądowaniu, ale gdzieś tam pracując w strefie czułem. Nieporównywalne z niczym, bardzo dziwne. Część z nas udała się w miejsce bezpieczne, na teren jednostki wojskowej, gdzie rozkładaliśmy swoją bazę operacji, czyli tam te namioty, socjal, gdzie byśmy mieszkali w strefie bezpiecznej nawet podczas trzęsień wtórnych, a część grupy od razu pojechała w gruz. A na samym lotnisku wyglądało to w ten sposób, że wynajęliśmy te ciężarówki i troszeczkę jak ta husaria, każdy złapał po skrzyni, załadowaliśmy się i ruszyliśmy od razu do działań. Mniej więcej z nami równolegle, a nawet szybciej, to Holendrzy przylecieli, ale położyła ich logistyka. Oni tam jakimś wózkiem widłowym coś ładowali, coś próbowali się wynająć. Od momentu wyjścia z samolotu do momentu wejścia do działań to też było kilka godzin. Kiedy my byliśmy już na obiektach...
0: Czyli byście byli pierwsi?
1: Byliśmy pierwsi pracujący w gruzie, jako certyfikowana grupa. Ta nasza fantazja, i to mówię bardzo z dużą superlatywą do tej wypowiedzi, była taka na plus, co mnie raz, że zaskoczyło, a dwa, było dla mnie taką właśnie formą pozytywnych uczuć. Jako polscy ratownicy mają tą iskrę do tego.
0: To było Katmandu, czy gdzieś pojechaliście w teren dalej? Na czym to polega?
1: Tak, to jest cały proces podejmowania decyzji, są sztaby, są lokalne władze, które wskazują te miejsca, gdzie mają największe potrzeby. Ten nasz rekonesans wychodzący z grupy poszukiwawczo-ratowniczej ma w systemowy sposób zrobić rozpoznanie tych wszystkich stref, w których mamy pracować. Bardzo dużą jakością działań są psy ratownicze, które wchodzą na gruz i starają się oznaczyć osoby, które są pod gruzami jeszcze żywe. Na czym polega ta świetność wykorzystania psa? Nos psa działa troszeczkę jak spektrofotometr. Potrafi sobie wyselekcjonować, który zapach jest dla niego ukryty. Pies sobie przebiegnie w kółko, on w swoim mózgu będzie wiedział, że zobaczył 10 osób, a te dwa zapachy gdzieś mu uciekają, gdzieś się wydobywają spod gruzów, i on potrafi sobie policzyć, że dwa miejsca to są najprawdopodobniej osoby żywe pod gruzem. I takie miejsce jest oszczekiwane, potem przez nas oznaczane. Robimy dodatkowe rozpoznanie technikaliami, jak kamery wziernikowe, geofony. Po ocenie miejsc zagrożonych wykonujemy stabilizację naruszonych konstrukcji budowlanych i potem wykonujemy dostęp do tych osób. Czyli to są przebicia w ścianach, w stropach, odgruzowywanie. Po południu to wieczorem już pracowałem na pierwszym obiekcie. Psy wtedy nie szczekały. W Nepalu nie udało nam się nikogo uratować. Co odgruzowanie, to co przebicie, to był ktoś martwy.
0: A to waszym zadaniem było też te zwłoki wydobyć, gdzieś zabezpieczyć?
1: Znaczy zrobić dostęp. Tam też kwestie religijne wchodziły w grę, z tego względu, że u nich bardzo ważny był czas pochówku. I było tak, że my po prostu robiliśmy dostęp i wtedy lokalni sobie to ciało odbierali.
0: A to było miasto, czy to były wioski?
1: W pierwszym etapie działaliśmy w samym Katmandu. Były te ubogie domy z czerwonej cegły, były elementy żelbetowe, na przykład hotele turystów, którzy udają się w Himalaje. I były też takie budynki bardzo, bardzo stare, klasy UNESCO, gdzieś w tym centrum. Więc w każdym rodzaju konstrukcji działaliśmy i te pierwsze dni prawdopodobieństwo największe odnalezienia osób żywych jest na początku. Więc skupiliśmy się w tej aglomeracji miejskiej, gdzie tych osób najwięcej było zaginionych po trzęsieniu ziemi. No ale potem w momencie, kiedy strefy się redukowały, też kolokwializm za bardzo duży, ale także one zostały sprawdzone, tam już na pewno nic nie było, nie było osób żywych, ten dostęp do osób zmarłych został wykonany, to wjeżdżał po prostu ciężki sprzęt i dalej to likwidował ten rodzaj zniszczeń wiedząc, że tam już nikogo żywego nie znajdziemy, to nasze działania, nie pamiętam w którym dniu, przeniosły się poza obrzeża Nepalu. I teraz sam byłem w takiej grupie, która oceniała, pan mówi o Czerwonych Krzyżach, byłem w takiej grupie polskiej, która oceniała bezpieczeństwo zamieszkania ponownego w danym budynku. Często wyglądało to w ten sposób, że ludzie, tam nic im się nie stało, ale po trzęsieniu ziemi zauważali jakieś rodzaje form zniszczeń w swoim domu i bali się do niego wrócić. Podejmowaliśmy decyzję, który obiekt nadaje się do ponownego zamieszkania, a który ewidentnie nie, i przebywanie im nawet bez trzęsień wtórnych może i tak w osi czasu grozić zawaleniem. I bardzo dużo tej oceny było poza samym centrum Katmandu.
0: Ja pamiętam taką, przepraszam, tutaj może krótkie wspomnienie. W jednym z niedużych miasteczek pod Katmandu byliśmy i te całe po prostu ulice po obu stronach były domy z X-ami czerwonymi i ludzie, którzy zaczynali się rozkładać na jakichś poletkach, trawnikach, w namiotach. I pamiętam taką historię. Mężczyźni siedzieli na murku po jednej stronie, kobiety po drugiej. I dał mi jeden z tych mężczyzn taką torebkę foliową, żebym nie siedział na gołym murku. To z jego strony duża uprzejmość. I siedzimy tak i on pokazuje, tak urwana ściana, widać wszystko, tam się rozpada jakaś stara szafa. No i on to pokazuje i mówi, my home. I zaczął płakać ten mężczyzna. Zdając sobie sprawę w jakiejś małej skali, co to jest dla nich za dramat. Jak relacje z tą ludnością? No bo nawet jak wyście wydobywali być może te zwłoki czasem, albo dałeś się dostęp, to ktoś schodził je wydobywać.
1: Ja się przede wszystkim czułem bezpiecznie. To jest dla mnie taki warunek troszeczkę zero-jedynkowy, czy dana społeczność będzie życzliwa, czy nie. Oni byli bardzo, bardzo życzliwi. Oni nawet w takiej swojej tragedii, no przy ogromnej biedzie w wielu punktach, chcieli się dzielić swoją wodą do picia. To jest taki prosty sygnał, że niewiele mama chce się podzielić, więc odczuwałem taką wdzięczność, czułem się bezpiecznie. Spotkaliśmy osoby takie typowo anglojęzyczne, z którymi jeszcze parę zdań udało się zamienić, natomiast reszta no, była nieanglojęzyczna, więc ta bariera językowa też utrudniała zwiększenie interakcji pomiędzy ratownikami a lokalną społecznością, no ale takie międzynarodowe gesty ciała były bardzo, bardzo jaskrawe, także postrzegam ludność Nepalu jaką taką właśnie życzliwą, chętną do pomocy i przede wszystkim bardzo wdzięczną, że tam jesteśmy.
0: Z czym pan stąd wracał? To taka pierwsza jednak potężna misja.
1: Wracałem z takim poczuciem, że się wzmocniłem. Skala i trudność złożona w tak krótkim czasie w warunkach rzeczywistych przełożyło się na doświadczenia. Miałem wrażenie wracając, że 10 dni dało mi więcej niż 5 lat szkoleń.
0: Pan miał nadzieję, że się uda kogoś odnaleźć w tych gruzach?
1: Oczywiście, że tak. No, kolejne prawo strażaków, że zawsze idziemy po żywych. Nieraz pewnie ktoś ze słuchaczy to słyszał. Zaangażowanie strażaków było jednakowe od 1 do 10 dnia.
0: A śnił się panu ten Nepal?
1: Nie, absolutnie. No to jest właśnie selekcja psychologiczna. Ja nie mam problemu, że kogoś nie uratuję. Strażacy zakładają sobie, że w danym momencie zrobią wszystko, co można było. Ale to nie jest tak, że zawsze wszystkich uratujemy, bo to jest utopia. My tam zrobiliśmy wszystko, co dało się zrobić, a że nie wszystkich uratujemy, czy to w skali katastrofy, w wymiarze międzynarodowym, czy pożaru domu, to jest naturalne.
0: Po powrocie z tak intensywnej wyprawy, rozmawiałem też z żołnierzami, głównie teraz Ukraina cały czas jest takim niesłychanym, trudnym, strasznie poligonem. Trudne powroty do domu, nawet jeżeli to nie są lata, tylko czasem miesiąc albo gdzieś tygodnie intensywnych doświadczeń. Jak jest z takim powrotem?
1: My działamy jako strażacy w sposób krótkotrwały. My jesteśmy ratownikami, więc uczestniczymy w tej formie interwencyjnej, ponieważ czas leci nieubłaganie i ta krzywa prawdopodobieństwo odnalezienia osób żywych pod gruzami od momentu zaistnienia zdarzenia spada bardzo szybko. Potem myślę, że jest ten okres, gdzie w jakiś humanitaryzm wchodzimy, tam gdzie robiliśmy w Nepalu dostęp do tych ciał, czy ocenialiśmy budynki, to jest humanitaryzm, ale ta akcja ratownicza ma swój koniec. Dlatego się minęliśmy na lotnisku. Ja skończyłem akcję ratowniczą, pan uczestniczył w tej formie już humanitarnej, gdzie inny rodzaj pomocy w tym momencie jest potrzebny ludziom. I ja bardzo się cieszę z tego swojego zawodu, łamane na powołania, łamane na w końcu, mam taki styl życia mam. Nie otwieram drzwi do pracy o 7.30, nie zamykam o 15.30, tylko bardzo żyję tym swoim zawodem. To ja nie przychodzę do fabryki, tylko realizuję jakiś rodzaj wewnętrznej misji, który tutaj też odnalazłem w kolejnym etapie swojego życia strażaka w Akademii Pożarniczej, bo byłem studentem, byłem ratownikiem, potem doświadczenia z różnego typu akcji, szkolenia i moje predyspozycje do tego, że lubię przekazywać wiedzę innym, spowodowały to, że 8 lat temu z jednostki przyszedłem dzielić się doświadczeniami, szkolić podchorążych tej akademii i w tym momencie dalej czerpię z tego taką samą satysfakcję, jak było pierwszego dnia. Dobrze trafiłem. Gdybym miał wybrać jeszcze raz, na pewno bym to powtórzył. I teraz jestem w okresie, gdzie swoje doświadczenia, umiejętności mogę przekazywać ucząc innych. Ja zarówno tutaj, w tym, tak jak powiedziałem, w Akademii Pożarniczej, jak i za granicą, bo też bardzo dużo za granicę jeżdżę, latam uczyć innych ratowników, jak ratować życie.
0: Jak ratować życie, teraz mówiliśmy o pożarach. Pożary są na świecie niesamowite. Jak się ma strażak zachować w sytuacji, kiedy płoną hektary lasu na przykład?
1: Strażak będzie doskonale wiedział, jak się zachować. Kolejny kamień milowy obserwacji straży pożarnej, jeśli chodzi o jej rozwój. To teraz obserwujemy, w ogóle strażacy bardzo międzynarodowi się stali. Pierwsze działania to były te USAR-owe poza granicami kraju, a przecież ile właśnie pożarów było zgaszonych przez Polaków w Szwecji, Grecji, Turcji i zaczynaliśmy od tego, że to byli strażacy do gaszenia terenów leśnych, niezurbanizowanych i te zespoły nasze poruszały się na kołach. Przykładem jest właśnie wyjazd do Grecji i do Szwecji, gdzie kilkadziesiąt naszych samochodów jechało drogami, tam gasiły pożary, a teraz bardzo mocno w Straży Pożarnej rozwijamy strażaków, którzy poruszają się na nogach. W Stanach Zjednoczonych to się nazywa wildfire. To są osoby, które gaszą pożary na takich terenach, gdzie nie da się tymi samochodami wjechać. I to z ogromną dumą powiem. Potrafimy już udzielać pomocy za granicą, chyba w każdym wymiarze. W każdym wymiarze jesteśmy może nie najlepsi na świecie, bo to jest proces i nigdy się go ideału się nie osiągnie. Natomiast nasz poziom jest w skali świata bardzo, bardzo dobry.
0: Pan był w takich pożarach?
1: Nie, nie. Ja jestem typowym usarowcem, więc swoją eksperckość zostawiam w obszarach działań poszukiwawczo-ratowniczych i ratownictwa technicznego.

0: strażak jest taki obraz społeczny. Ja absolutnie go podzielam, że strażak to jest bohater.
1: Znaczy tutaj 100 strażaków powie, że nie czuje się bohaterem. Jesteśmy tylko ludźmi, odczuwamy. Mimo tych predyspozycji, o których mówiliśmy, mi osobiście się wydaje, że ten obraz bohatera jest strasznie przerysowany. Ja nie lubię, jak ktoś mnie tak określa, z tego względu, że ja będę wiedział, kiedy się wycofać. Nigdy nie działam nadmiarowo. Oczywiście są sytuacje, gdzie pewnie w różnych możliwościach podejmę jakieś ryzyko, natomiast to jest zawsze oparte na tej ocenie. I
0: skacze w ogień strażak, ale on skacze jakieś dobrze przygotowane.
1: Właśnie nie skacze w ogień, tylko wchodzi w taki sposób, że jest zabezpieczony środkami, linią gaśniczą, umie operować tymi technikami, umie zarządzać procesem spalania. To wtedy tak, to może z boku wyglądać bardzo bohatersko, natomiast no takie nie jest. Jest technicznie przygotowany. Znaczy to wbrew pozorom też jest, mimo że skomplikowane, to bardzo łatwe do wyuczenia. Bo pożarem przede wszystkim zarządza powietrze. Jeżeli wie się, w jakich przepływach się chodzi, to wszystko jest i niebezpieczne, ale w miarę proste. Więc to obniżanie ryzyka, żeby zrobić sobie krzywdę, jest bardzo duże. I ja wiem, że cywil z ulicy, jakby wszedł w normalnych ubraniach, to by zginął od razu. A my ze środkami ochrony indywidualnej i odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, no to jest bezpieczne. Nie przekraczamy tej granicy w sposób wariacki.
0: Gdzie idziemy teraz?
1: Idziemy teraz do garaży i hal, gdzie trzymamy nasz sprzęt ratowniczy. I tutaj kilka rzeczy pokażę. O, po lewej stronie mamy tą część poligonu, gdzie ćwiczymy ratownictwo drogowe i techniczne. Ta ilość wraków to jest do pocięcia właśnie, żeby ten manual ratownik w ręku miał. Te wypadki, o których mówiliśmy, które zdarzają się i są bardzo dużym dekonstrukcją dla tych pojazdów, to my się właśnie tutaj tego uczymy. Tutaj są hale sprzętowe. I zaraz wejdziemy do środka, pokażę kilka. Tam ten dziwny pojazd o dużych kołach, co wygląda jak samochodzik matchboxa, to jest tak zwana szerpa. To powódź akurat przyniosła takie wnioski, że potrzebujemy pojazdu, który i pływa, i porusza się w trudnym terenie, żeby bardzo szybko przemieszczać ludzi i sprzęt. Pożar w Biebrzy był taki, że tam krótki odcinek płynięto łodziami, potem trzeba było iść na nogach i te łodzie nieść i sprzęt. W straży pożarnej pojawiły się te szerpy.
0: Tam się torfy paliły, nie?
1: Dokładnie. I tu się ładuje sprzęt, mogą wejść ludzie i to i popłynie, i pojedzie, więc to jest jakby niezatrzymywalne.
0: W takich jakichś akcjach powodziowych?
1: Tak, w zeszłym roku. Jako dowódca, jeden z dowódców centralnego odwodu, pana komendanta głównego z Akademii Pożarniczej, wyjechałem do działań i tam całe południe, to też spędziłem kilkanaście dni. Praca jak przy powodzi, ładowanie worków, obsługiwaliśmy też huba, tam gdzie te zrzuty były spod śmigłowców, pomoc miejscowej ludności w oczyszczaniu piwnic. Tej pracy było bardzo, bardzo dużo, bardzo ciężkiej fizycznie, natomiast to ja dwie powodzie w straży przeżyłem, w 2010 i w zeszłoroczną. Też jest strażacka robota, jakieś doświadczenia, które przywiozłem. Przeprowadziłem pana do hali, w której znajduje się przede wszystkim samochody i sprzęt do ratownictwa drogowego. Tutaj przed nami jest samochód ratownictwa drogowego typu Mega City. On tutaj ma tak zwany HDS, czyli taki dźwig, którym możemy duże ładunki przenosić, i ma możliwość holownika, więc jakby te duże ciężarówki, tiry są też do scholowywania. I mamy tutaj na terenie poligonu bardzo dużo samochodów tak zwanych hakowych. To jest też taka multizadaniowość tego sprzętu. Jeden samochód, w zależności od sytuacji i potrzeb, może sobie zabrać jakiś rodzaj kontenera.
0: I co, którym pan, czy też jakimi modelami pan jeździł?
1: Każdym. Każdym. Od drabiny, poddośniki, samochody techniczne. A to jest samochód ratowniczo-gaśniczy, więc można nim i gasić pożary, ale on jest taki bardzo też przystosowany do ratownictwa drogowego. To jest takie, my tam mamy takie swoje literki, to jest GBRT, czyli gaśniczy średni z takim właśnie rozszerzonym komponentem ratownictwa drogowego. I to jest nasza hala techniczna. Tutaj akcent polski, bo tutaj duma do munduru i duma do narodowości też jest bardzo duża u nas.
0: Tak?
1: Tak, tak, tak. No, to jest szkoła oficerska. Tutaj etos strażaka jest bardzo silnie wykuwany, a taka mentalność jest ukorzeniana.
0: Tu widzę drabinę, to takie stare drewniane chyba jeszcze.
1: Tak, aczkolwiek to służyły one akurat w przywieszeniu flagi w ostatnich dniach. My się dopiero tutaj urządzamy, bo ten poligon jest akurat takim miejscem, które bardzo dynamicznie się rozwija. Tu bardzo dużo możliwości powstaje i tak tutaj powstała ta hala, gdzie mogliśmy te samochody schować. Mamy tam przestrzeń do magazynowania sprzętu. To te regały powstały wczoraj. Tam będzie sprzęt techniczny na niej.
2: Czyli pan jeździ po świecie i szkoli pan ekipy z różnych krajów. Gdzie i czego?
1: Ja uczę działań poszukiwawczo-ratowniczych i kursów specjalistycznych z tym związanych i ratownictwa drogowego. Takimi stałymi krajami, do których jeździłem, była Gruzja. W tym momencie robię to w Mołdawii. Ostatnio sam się szkoliłem w Danii, poprzednio byłem w Kenii. W Kenii uczyłem stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych. Jestem specyficznym rodzajem ratownika, który w łatwy sposób przekazuje umiejętności. 21 lat za chwilę będę miał tej służby w Państwowej Straży Pożarnej. Naliczyłem już ponad 20 krajów. I tam, gdzie byłem ratowniczo, szkoleniowo, szkoląc siebie lub innych. To jest taka suma.
2: Co to znaczy być strażakiem? Każdy człowiek wybiera w życiu jakąś drogę. To jest wybór życiowy.
1: To dla mnie być strażakiem, naprawdę odpowiadam to na bardzo gorąco, bez przemyśleń, to jest być osobą, na którą można liczyć w każdych warunkach. I w stosunku do każdego podejdę w sposób taki sam i uczciwy. O, to jest dla mnie bycie strażakiem. Uczciwie wykonywać swoją pracę, to jest być najlepszym strażakiem dla mnie tak w ogóle. A że można na mnie liczyć, no to jest właśnie kontekst tego zawodu.
2: Czapeczka, ale tu jest Polska walcząca na górze.
1: Tak, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, ja bardzo czuję się dumny z tego, że jestem Polakiem. I bardzo pielęgnuję wszelkie takie wydarzenia historyczne, które w kontekście naszego kraju są ważne. Staram się kultywować. Co roku biegam w biegu powstania, konstytucji, odzyskania niepodległości, tropem wilczym biegam, więc ta taka moja wiedza historyczna jest też, myślę, bardzo bogata. Z taką dumą narodową, którą mam w sercu. Przychodzę do pracy, robię swoją pracę, ale też poza nią, w kontekście straży, mam bardzo dużo satysfakcji, że to robię, bardzo dużo przyjemności. To nie jest praca, to jest służba. Bardzo indywidualna sprawa. Niektórzy też to w większym stopniu przekładają na zawód. Ja w większym stopniu przekładam to jednak na misję.
2: Na misję, a czy kiedyś pan liczył, ilu ludzi pan uratował?
1: Nie. Dla mnie ewakuacja ludzi po zadymianej klatce jest częścią, elementem akcji ratowniczej, a nie bohaterskim czynem. Najlepsze jest to, że taki najbardziej światły czyn, gdzie uratowałem człowieka, był w obszarze prywatnym, gdzie sobie wracałem ze służby. Bardzo późnym wieczorem temperatury były ujemne i przejeżdżając przez las cień człowieka gdzieś tam zobaczyłem i okazało się, że to był leżący człowiek, więc uratowałem go od hipotermii, tak, uratowałem mu życie na pewno. A w straży gdzieś to się gdzieś zaciera i takich jasnych przykładów nie mam. I tak, wielokrotnie wyciągało się osoby poszkodowane z mieszkań, z wypadków. Nasze czynności ratujące życie wpływały na to właśnie, że przeżyły, ale nie odnotowuję sobie w głowie tego w żaden sposób.
2: Czy pan by umiał bez tego żyć?
1: Tak, dało na pewno. Bo mimo tego, że uwielbiam to robić, śmiałem się, mógłbym robić w drewnie, byłbym świetnym stolarzem. No, jakbym poszedł na emeryturę dzisiaj, to też bardzo dużo bym zachował sobie podróży i chodzenia po górach. Bez straży też byłbym szczęśliwym człowiekiem, odnajdując się elastycznie w różnych obszarach. A, nie wiem, może na emeryturze będę uczył koło gospodyń wiejskich lub przedszkolaków pierwszej pomocy.
2: To może być bardzo skuteczne.
1: Tak, tak. Nie ukrywam, że też tak robię, ale jeżeli ja kogoś nauczę dobrze ratować, no to też w jakiś sposób ratuję. Śmieję się, że 30% z uratowanego człowieka, które zrobi ktoś, kogo uczyłem, jest dla mnie. No i więc ja bardzo lubię słowo ratownictwo. Ono ma szeroki, poza strażacki też bardzo duży obszar.
2: No i społeczny i w ogóle ma szeroki obszar.
1: Dokładnie tak.
2: Moim gościem był dziś, pan się może nie zgodzi, ale ja to powiem, tak jak o wszystkich zresztą strażakach, bohater, brygadier Rafał Podlasiński. Dziękuję bardzo.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja. Alleluja.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Słuchaj, Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja.
2: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
4: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
4: Błagaj za nami Boga, alleluja.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie.
1: W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus podaje nam bardzo proste, ale i nieproste kryterium miłości. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Czasem sobie wyrzucamy, że na modlitwie nasze serca zdają się nie płonąć tak, jakbyśmy chcieli. Pytamy siebie, czy my tak naprawdę kochamy Pana Boga, czy nie. I z tą taką naszą temperaturą wewnętrzną jest różnie, ale tym kryterium takim bardzo twardym, obiektywnym, a jednocześnie prostym i czasem uspokajającym jest to, czy ja żyję według przykazań. Pan Jezus mówi dalej w Ewangelii: ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy. Jeżeli Pan Jezus da innego Pocieszyciela, to znaczy, że On sam jest pierwszym Pocieszycielem. Czy masz takie doświadczenie, że Bóg chce cię pocieszyć? Że Bóg staje po twojej stronie, że jest właśnie jak Duch Święty, Pocieszycielem i obrońcą, parakletem? Czy to nie jest często tak, że za taki głos Boga biorę przede wszystkim to, co mnie oskarża? Głos, który mi przypomina grzechy, który jakoś napełnia mnie niepokojem. Święty Ojciec Pio mówił, że niepokój jest najgorszym wrogiem duszy zaraz po grzechu. W księdze Zachariasza mamy piękny taki fragment, kiedy kapłan Jozue stojąc przed Bogiem, jest ubrany w brudne szaty, a szatan oskarża go i wtedy Bóg zakazuje szatanowi oskarżania Jozuego. A sam oczyszcza Jozuego, odziewa go w białą szatę i daje mu wielkie powołanie. Święta Teresa Wielka przypomina nam o tym, że prawdziwa pokora wobec Boga powoduje, że nawet jakby człowiek widział, że swoimi grzechami zasłużył na piekło, nawet jeżeli te grzechy wydają mu się wielkie, to skrucha i wobec Bożej miłości ma w sobie, jest czymś ogromnie radosnym.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
3: Dobry wieczór, bardzo serdecznie witam Państwa w tej audycji, w której o wspólnotowości rozmawiamy w kontekście różnych wspólnot świeckich i zakonnych, ale też mówimy o różnych bardzo ciekawych wspólnotowych inicjatywach. Jedną z nich jest właśnie taka inicjatywa Centrum Myśli Jana Pawła II i Fundacji Polska z Natury. O tej inicjatywie wspólnototwórczej, bardzo wspólnototwórczej, w której angażuje się wiele parafii w Polsce, będziemy dzisiaj rozmawiać, a ze mną w studiu Anna Olesia, zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Witam serdecznie.
4: Dobry wieczór.
3: Jest również z nami telefonicznie. Niestety nie udało się w studiu gościć. Karol Grabiec, Fundacja Polska z Natury, koordynator kampanii Piękno tej Ziemi. Serdecznie witam, Karolu.
5: Witam serdecznie, Randa, witam serdecznie, Aniu, witam serdecznie Państwa.
3: Bardzo dobre połączenie mamy. No to cóż, zaczynamy. Może tylko warto powiedzieć, że też obecność, Aniu, Twoja w tym studiu i to, że Centrum Myśli Jana Pawła II jest też współorganizatorem tej inicjatywy, związane jest z osobą świętego Jana Pawła II, naszego wspaniałego papieża Polaka, który wielokrotnie mówił o tym pięknym, wspaniałym dziedzictwie wspólnotowym, jakim jest Polska. Odwołując się do jej takiego dziedzictwa historycznego, ale też tej pięknej natury, którą szczególnie w maju obserwujemy, budzącą się do życia, rozkwitającą. Zresztą papież urodził się w maju, więc to też w takim pięknym 18. miesiącu. No właśnie, no i do tego piękna natury i Polski odwoływał się wielokrotnie w czasie swoich różnych wypowiedzi, kazań, dokumentów, które tworzył.
4: Tak, szczególnie widać to, ten zachwyt polską naturą, który nie jest zachwytem tylko estetycznym,

0: pięknym, ale również zachwytem nad jej historią, nad jej tradycjami, również tymi lokalnymi. On wyrażał w czasie swoich pielgrzymek do Polski, których było wiele. Odwiedził w tym czasie wiele miejscowości, również takich mniejszych. I to, co jest charakterystyczne, to to, że miał oficjalny tekst swojego nauczania, gdzie pięknie wykładał teologię. Natomiast zawsze, no szczególnie pod koniec tych przemówień, wyławiał z tłumu różne napisy na transparentach, na których były zazwyczaj nazwy miejscowości, z których pochodzili ci ludzie. I do nich przemawiał. I często to właśnie były krótkie, serdeczne przemówienia do przedstawicieli małych wspólnot. Często to były miejsca z tego regionu, które on odwiedził, z którymi czuł się związany. I reagował naprawdę żywą radością na obecność tych ludzi. I często właśnie wspominał, czy powoływał się na piękno krajobrazu, piękno tych miejsc, ale również na piękno dziedzictwa kulturowego, bo to jest charakterystyczne w jego też nauczaniu o trosce o przyrodę, o środowisku naturalnym, właśnie to, że on, tak jak powiedział w Olsztynie w 10.1, powiedział tak: jestem wdzięczny ludziom, jestem wdzięczny tym krajobrazom, tej przyrodzie, bo ludzie i przyroda idą razem. Co to znaczy i do czego to nas wzywa? No to właśnie opowiadamy trochę w tej naszej kampanii Piękno tej Ziemi.
1: Mhm. No trzeba jeszcze dodać, że papież Jan Paweł II poza tym zachwytem nad polską, piękną naszą ziemią i takim umiłowaniem ojczyzny miał jeszcze no niesamowity też talent taki właśnie wspólnototwórczy. On miał taką rzeczywiście charyzmę do tego, żeby łączyć, jednoczyć ludzi. No i myślę, że to, co papież mówił na temat wartości, jaką jest nasze wspólne dziedzictwo i Polska jako nasza ojczyzna, też było bardzo inspirujące dla osób, które go słuchały, i myślę, że też ta kampania, która właśnie w tej chwili jest przez te dwie organizacje, Centrum Myśli Jana Pawła II i Fundację Polska z Natury prowadzona, też właśnie jakby odwołuje się do tego, do tej miłości papieża do ojczyzny, która dała mu życie, która go wykształciła, wychowała, dała mu jakieś takie korzenie, tradycje, miłość do Pana Boga.
0: Tak, bo... Karolu?
2: Ja właśnie, jeżeli mogę, to super, to podłapię, bo ja mam takie poczucie, że Jan Paweł II od właściwie wczesnych lat był zakochany w Polsce. I ten autentyczny zachwyt nad tym polskim krajobrazem, o którym Ania wspomniałaś, to myślę, że dla Karola Wojtyły, już takiego młodego chłopaka, to była taka pierwsza księga objawienia Boga. Bo on w tym krajobrazie, w tym pięknie świata, to on tak naprawdę podziwiał stworzenie Boga. On widział w tych górach, po których wędrował, w tych wszystkich małych rzeczach, w tych spotkaniach z ludźmi, ale też w tej wędrówce po leśnych dróżkach, czy też w tych spływach kajakowych. On po prostu widział, że on jest w dziele stworzenia, że to wszystko, co jest wokół niego, to jest tak naprawdę to Boże objawienie. I myślę, że to, że akurat wzrastał w Polsce i to, że to ten krajobraz go ukształtował i uczynił zeń tak wspaniałego człowieka, to jest taka też okazja dla nas, bo my mamy ten krajobraz wokół siebie i może tym wzorem Jana Pawła II się zainspirujemy do poszukiwania Boga wokół nas w tej naturze.
1: No właśnie mówi się: cudze chwalicie, swego nie znacie. Myślę, że my mamy taką tendencję właśnie, żeby gdzieś tam wyjeżdżać za granicę i zachwycać się pięknymi, notabene różnymi miejscami, krajobrazami, ale Polska oferuje, szczególnie tutaj miesiąc maj, pokazuje, jak pięknie jest w każdym miejscu w Polsce teraz, i warto się też tym zachwytem Jana Pawła nad przyrodą też jakoś dzielić między sobą.
0: Tak, na pewno ten zachwyt w nauczaniu, w ogóle w życiu Jana Pawła II był widoczny, i to był zachwyt, który inspirował go również do refleksji nad sobą. To znaczy on pokazywał, że natura, przyroda, otoczenie to jest takie naturalne środowisko, w którym my możemy zobaczyć ten pierwotny porządek jeszcze z raju. Ten porządek, w którym zostaliśmy osadzeni właśnie w ogrodzie, że ziemia jest naszym domem i możemy właśnie podziwiając ten krajobraz, wchodząc w ciszę, kontemplując piękno, wracać w sercu, właśnie przez modlitwę również do tego. Ale to nie było tylko to. Inny aspekt to jest też właśnie to, że ta natura, krajobraz, szczególnie w tym regionie, w którym się rodzimy, w tej lokalnej wspólnocie, to jest nasz dom i nasze dobro wspólne i to jest dar, ale to jest dar zadany, jak każdy dar, czyli on wymaga troski i odpowiedzialności. Wymaga refleksji, jak się o niego troszczyć.
1: Czyli nie chodzi o to tylko, żeby korzystać, tak? Tylko żeby mieć taką świadomość, że to musi dla innych pokoleń to bogactwo jeszcze starczyć.
0: Korzystać trzeba, tylko Jan Paweł II zawsze mówi o tym, że trzeba reflektować nad tym, jak korzystać. I tutaj chodzi o taką właściwą wizję człowieka. Nie człowieka, który nadmiernie zużywa dobra naturalne, robi to egoistyczne, nie oglądając się na innych, którzy żyją z nim teraz, a również tych, którzy będą żyli kiedyś, ale przede wszystkim ma takie poczucie wartości życia i poszanowania praw natury. O tym mówił chociażby właśnie w homilii z Zamościa w 1999 roku, skąd wzięliśmy to hasło Piękno tej Ziemi. Tam właśnie o to piękno wołał i prosił też ludzi, żeby nie tylko budować różne programy ekologiczne, przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska i tak dalej, tylko prosił też ludzi, żeby wrócili w swoim sumieniu właśnie do tego pierwotnego porządku i wzięli każdy członek tej lokalnej wspólnoty, żeby się zastanowił, co on może zrobić, żeby to swoje dziedzictwo lokalne, kulturowe, naturalne poznać i działać na jego korzyść, żeby ono przetrwało.
1: Zaraz o tym będziemy mówić, pewnie o tych takich społecznych, lokalnych inicjatywach szczegółowo mówić będziemy. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj w audycji Czas Wspólnot gościmy Annę Olesiak, zastępcę dyrektora Centrum Misjana Pawła II i Karola Grabca z Fundacji Polska z Natury. Karol jest koordynatorem kampanii Piękno tej Ziemi. Teraz zaprosimy Państwa na chwilę muzyki i do tej rozmowy już za chwilę wracamy. Także zostańcie Państwo z nami. Bye.

0: Czas wspólnot.
1: Wracamy do naszej rozmowy, w której można powiedzieć, że w pewnym sensie zachwycamy się tym pięknem natury, które jest wokół nas. Kiedy patrzymy na przyrodę, to tak nam zaczyna coś w duszy grać i uświadamiamy sobie, jak Pan Bóg jest dobry, ale też jakim jest estetą i jak jest wrażliwy na to, co nas otacza. Jan Paweł II też był bardzo wrażliwy na to, co nas otacza i te jego wszystkie wypady na łono natury pokazują, że za tą naturą tęsknił. W tej naturze osadzony się czuł bardzo dobrze. I centrum myśli Jana Pawła II, tutaj to nauczenie Jana Pawła II, papieża naszego, kultywuje już od lat 20 niedługo, prawda?
2: No właściwie to 20 lat minęło 1 kwietnia naszego istnienia i działania.
1: No właśnie, tutaj też promujecie nauczenie Jana Pawła II, a dzisiaj w audycji w taki szczególny sposób, bo właśnie mówimy o tym pięknie polskiej ziemi, które Jan Paweł II wielokrotnie gloryfikował. I już Państwu zapowiedziałam, że będziemy mówić w tej części naszej audycji o tym, co się dzieje w związku z tą kampanią Piękno tej Ziemi. I też pan Karol Grabiec, tu obecny z nami telefoniczny z Fundacji Polska z Natury, chciałby pewnie nam opowiedzieć troszkę o takich lokalnych działaniach, które są podejmowane właśnie o takim charakterze też wspólnotowym.
3: Od razu opowiem o pięknie, które jest wokół mnie, bo łączy się z Państwem z Góry Chełmskiej. Jestem właśnie przed Bazyliką Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie i przede mną jest widok na miasto. Właśnie zachodzi słońce, już taki koniec tego zachodu, a obok mnie jest przy bazylice jest ogród maryjny, w którym klomby są ułożone w cały różaniec, także można wokół tego parku chodzić, kontemplować, pomodlić się i to jest właśnie ten taki bardzo praktyczny przykład tego, jak ta natura, modlitwa i wiara mogą ze sobą się łączyć.
1: I a ja tutaj właśnie patrzę przez okno i mam też pięknie oświetloną katedrę świętego Floriana i pięknie kwitnące kasztanowce. A jak szłam, to taki był zapierający, nie wiem, jakby dech w piersiach, to raczej widok, ale bzy tak pięknie pachniały.
3: No właśnie. Ja myślę sobie, że ten zachwyt nad światem, to można i dzień, i nocą, kiedy popatrzymy w górę na gwiazdy, to można głęboko wziąć oddech i podziękować Bogu za to życie. A jak sobie myślę o tych konkretnych miejscach, które w tym roku w ramach kampanii odwiedzimy, to są to małe miejscowości, bo na ten rok wybraliśmy sobie z takiej listy 50 miejsc, które nam centrum przygotowało we współpracy. Spojrzeliśmy na te miejsca, które są szczególnie ważne dla papieża na różnych etapach jego życia, czy to jeszcze jako Karol Wojtyła, czy już później kardynał, czy już później jako papież. Staraliśmy się wybrać takie małe miejsca po to, żeby dotrzeć do ludzi, którzy są bardzo mocno związani z tą swoją małą ojczyzną, którzy pamiętają być może jeszcze te wizyty, którzy być może pamiętają pielgrzymki. I razem z tymi ludźmi, którzy działają czy w jakichś organizacjach, czy przy parafii, w ramach wspólnot, czy są po prostu żywo zainteresowani lokalnym dziedzictwem, to razem z nimi tak naprawdę robimy spotkanie, takie obejście po tej małej ojczyźnie i zastanawiamy się, w jaki sposób możemy o to się zatroszczyć razem, żeby to było z pożytkiem dla wszystkich. Czy to może mieć jakiś wymiar duchowy i czy to może w jakiś sposób wspominać też Jana Pawła. I tu są bardzo ciekawe pomysły. Muszę przyznać, że te rady parafialne czy niektóre pomysły, które wychodzą od wspólnot, no nie wpadłbym na to, nawet gdybym całą noc z chatem GPT próbował coś wymyślić, to jednak ta wyobraźnia jest niesamowita. Już mogę zdradzić, myślę, pierwszy pomysł, a właściwie już kilka tych pomysłów jest już na etapie finalizacji, ale ten pierwszy, o którym opowiem, bo myślę, że od tego zaczniemy też kampanię, to będzie przystań Jana Pawła II, która będzie powstawać w Studzienicznej. I to też ze studzieniczną ciekawa historia oczywiście, bo nikt nie wiedział, że papież tam pojedzie, a właściwie przypłynie i dopiero na 2 godziny przed tym, kiedy papież z Łodzi schodził na ziemię studzienicką, to dopiero służby dowiedziały się o tym, że trzeba pozamykać mosty, bo papież chciał odpocząć, a jak ludzie się dowiedzą, że on tam będzie, to nawet nie będzie jak się mógł dostać do parafii. Więc mamy tam wspaniałą kaplicę, która jest na wyspie połączonej groblą i okazuje się, że ludzie, którzy płyną szlakami papieskimi, które tam są w okolicy wytyczone, to nie mają możliwości, żeby się zatrzymać tak naprawdę przy tej kaplicy, z uwagi na to, że cały teren jest objęty konserwatorem zabytków, to nie można nic zrobić. I ci, którzy próbują, dobijają do brzegu, ale niestety uszkadzają przy tym groble, która nie była przystosowana do tego, żeby tam wysiadać. I tam właśnie w Studzienicznej będzie powołana taka rada społeczna pod przewodnictwem proboszcza. I ta rada będzie w najbliższym roku jakby gromadzić i fundusze, i gromadzić przyjaciół tego dzieła. Natomiast my to wspólnie inicjujemy i to jest taki początek. I to jest też taki przykład tego, jak można współpracować, że wszyscy mamy w tym jakiś wspólny cel, bo z jednej strony i mieszkańcom to też będzie służyć, bo będą ci pielgrzymi mogli się u nich zatrzymać. Z drugiej strony to parafii służy, bo nie będzie ta grobla uszkadzana, a jednocześnie będzie udostępniony kościół i kaplica. A też mówimy naprawdę o dużych liczbach, bo tam w ciągu roku, w zależności od pogody, to jest od 40 do 50 tysięcy pielgrzymów. To jest, myślę, bardzo duża liczba.
1: No to spora grupa rzeczywiście ludzi tam się przewija.
3: Więc ta pływająca platforma, ten pływający pomost, no to jest taki właśnie taki bardzo konkretny przykład tego, jak możemy i pamiętać o papieżu, bo właściwie to, chyba to też usłyszałem z ust mieszkańców, że właściwie miejscowość Studzieniczna to byłaby małą wioską w lesie, o której nikt nie wie. I to, że papież właśnie tam przypłynął, to sprawiło, że ta malutka miejscowość gdzieś wyrosła na tej mapie Polski i tyle osób tam rokrocznie chce się pojawić, pomodlić, pospędzać czas w naturze, więc no to jest niesamowite, jak Jan Paweł II w ogóle zmienił oblicze tej tamtej konkretnej ziemi samą swoją wizytą, a my teraz w bardzo praktyczny sposób chcemy tą wizytę upamiętnić, a jednocześnie dajemy też właśnie przestrzeń do tego, żeby odwiedzić i kościół, i kaplicę, i żeby można było się pomodlić. Też fantastyczna rzecz, która się odbywa w Studzienicznej w sierpniu, to jest różaniec na wodzie. To jest taka wspólna modlitwa różańcowa właśnie, gdzie ludzie są w kajakach, łódkach, w katamaranach i wszyscy razem się modlą. To jest, no, myślę, że ewenement.
1: Przeżycie musi być rzeczywiście bardzo niezwykłe.
2: Tak, a my się też bardzo cieszymy w centrum z takiego wspólnotowego charakteru tego przedsięwzięcia, który też widać w jego organizacji, bo robimy tą kampanię razem. Fundacja Natury, Centrum Myśli Jana Pawła II i Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. I dzielimy się tutaj swoimi kompetencjami i działaniami. Centrum na przykład przygotowuje publikację, kompendium wiedzy o nauczaniu Jana Pawła II właśnie o tych lokalnych wspólnotach i trosce o środowisko, które będzie kolportowane bezpłatnie, więc jest tutaj też taki aspekt teoretyczny. Chociaż
1: harcerze
2: Karolu?
3: I już od razu mówię o sztafecie pokoleń. Po prostu mam przed oczami ten ogród papieski, który będzie w innej parafii tworzony, a który będzie właśnie tworzony i przez róże różańcowe, i przez wspólnotę franciszkańską, i przez koło przyjaciół Radia Maryja. I do tego wszystkiego właśnie i to są ludzie, którzy pamiętają papieża, to są ludzie, którzy byli na jego homiliach, którzy wspominają to jako wydarzenie jedno z największych w swoim życiu, bo to spotkali świętego na swojej drodze i ci ludzie, często już w trochę podeszłym wieku, starsi, chociaż to różnie bywa. Ja na przykład też byłem na spotkaniu z papieżem. Jako mały chłopak pamiętam, biegłem gdzieś, żeby zrobić zdjęcie. Nic tam jeszcze nie rozumiałem z tego, co on mówił, ale spotkałem świętego na swojej drodze. A nie uważam, że jestem seniorem, mam raptem 40 lat. W każdym razie mamy tych ludzi 40 plus, może 35 plus, którzy jeszcze pamiętają papieża, i mamy harcerzy, którzy no nie mieli tej okazji, żeby go spotkać. Może coś usłyszeli, może w podręczniku już od historii, może rodzice coś wspominali, może dziadkowie. A tutaj będziemy razem robić ogród papieski, I to jest niesamowita okazja, żeby właśnie ta sztafeta pokoleń zaszła, że są ci, którzy pamiętają i mogą opowiedzieć w bardzo konkretnej pracy wspólnej na rzecz parafii, opowiedzieć tę historię, co oni pamiętają. I wydaje mi się, że takie osobiste świadectwo jest o wiele ważniejsze niż nawet trzy mądre zdania z książki.
1: I teraz powiemy, że teraz postawimy kropeczkę. Dobrze. I zapraszamy Państwa już za chwilę do naszej rozmowy.

0: tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.
1: Czas wspólnot.
2: Do naszej rozmowy wracamy o takiej wspólnotowej inicjatywie związanej z ochroną polskiego krajobrazu, takiej akcji, która nie tylko ma taki wydźwięk ekologiczny, ale wydźwięk wspólnototwórczy, bo tutaj, tak jak już Państwo usłyszeli, w naszej rozmowie były pokazane i miejsca, opowiedziane było z grubsza o miejscach, które się włączają w tę inicjatywę, o inicjatywach właśnie, które są tutaj propagowane i organizowane. Może by jeszcze troszkę powiedzieć o Aniu?
3: No myślę, że jeszcze warto powiedzieć, że tu nie chodzi o ekologię tylko. Właśnie. Dlatego, że Jan Paweł II właśnie mówił, on to mówił, że nie chodzi tylko o ekologię, czyli o jakieś działania, które mają w sposób techniczny niwelować niszczący wpływ człowieka na środowisko, że głównym problemem tak naprawdę nie jest nadmierne uprzemysłowienie, nie jest nadkonsumpcja, o której mówił, tylko głównym problemem jest wizja człowieka. To znaczy, że wszystkie te działania techniczne, najlepsze projekty nic nie dadzą, jeśli serce człowieka się nie zmieni. To znaczy, jeżeli on nie odzyska takiej wizji siebie, kim on jest w tym świecie, jaka jest jego relacja właśnie do przyrody, a powinna być to relacja właśnie nacechowana, jak już mówiłam, on mówił przede wszystkim o poszanowaniu wartości życia i szanowaniu praw natury. I papież mówił, że nie trzeba być do tego człowiekiem wierzącym, że te rzeczy są w człowieku wpisane w prawie naturalnym w naszych sercach, czyli że możemy to mocą rozumu czy sumienia rozpoznać. I teraz dlatego te nasze inicjatywy to nie są inicjatywy ekologiczne, tylko to są takie inicjatywy, które po pierwsze skłaniają tych naszych partnerów w tych małych, w lokalnych miejscach, wszystkim, żeby dostrzegli i docenili to swoje dziedzictwo kulturowe. Bo nie tylko piękno krajobrazu, to jest jeden z elementów, ale również, jak papież na początku mówiłam, przemawiał do tych małych wspólnot, to on bardzo je podnosił, on je bardzo dowartościowywał, przez co on albo wspominał spotkania z ludźmi, albo wspominał ważne wydarzenia historyczne, albo też postaci. To się odbywało często przy mszach beatyfikacyjnych na przykład. I pokazywał, jak te postacie, jak te wydarzenia budują tożsamość kulturową tego miejsca. I pokazywał, że każdy człowiek nie jest sam. On wychodzi z określonej, nie tylko z natury, ale wychodzi też z kultury. I teraz te swoje dziedzictwo kulturowe trzeba odkryć, pokochać i o nie zawalczyć, otoczyć się troską. Dlatego my w centrum wybraliśmy, zrobiliśmy taką kwerendę miejsc, które właśnie on kochał, jak mówił Karol wcześniej, które odwiedził albo w których przemawiał, o których mówił, które jakoś go dotykały i poruszały. I z takich miejsc wybraliśmy na początek z Polski południowo-wschodniej 50, a nawiązujemy teraz współpracę, już nawiązaliśmy, Karolu, z 10, 12?
4: Tak, już 10 mamy na pokładzie, ustalamy szczegóły, spotykamy się.
2: I nie są to tylko parafie, prawda?
3: Nie, no właśnie zgłaszają, to co nas cieszy, to też, że to nie są tylko, jeszcze dodam, te miejsca, które my wybraliśmy, ale też dzwonią do nas na przykład nauczycielki ze szkoły, że właśnie chciały zasadzić las Jana Pawła, czy mogą się włączyć, zrobić to w ramach kampanii. To też pokazuje, że ludzie chcą włączać się we wspólne działanie i mieć wspólną ideę. I działać tak solidarnie na rzecz tego dziedzictwa kulturowego.
4: Tak, ja myślę, że jeszcze odnosząc się do tego, co powiedziałaś wcześniej, że papież jakby, no on o tym mówił wprost, że jeżeli człowiek straci więź z naturą, to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że to jest jakby, że można stracić wtedy drogę do samego siebie i do Boga. Dlatego też każde działanie, które realizujemy, czy to będzie właśnie sadzenie drzew, czy to będzie papieski ogród, czy to będzie odrestaurowanie jakiejś kapliczki, czy to będzie wydanie publikacji, która podkreśla lokalne dziedzictwo historyczne i kulturowe, to w każdym tym działaniu my mamy na celu obudzenie takiej uważności. To jest takie zaproszenie do wspólnego zachwytu, który przemienia grupę obcych sobie ludzi, którzy są stamtąd, w zjednoczoną taką wspólnotę, która jest gotowa chronić piękno tej ojczystej ziemi, bo to jest ich najcenniejszy skarb i narodowy, i duchowy, i kulturowy, ale przede wszystkim to jest element tożsamości. I myślę, że to jest niesamowite, że tutaj przy tej kampanii my wychodzimy dużo szerzej, że w te kampanie, w te nasze działania chcą się zaangażować strażacy, chcą się zaangażować koła gospodyń wiejskich, lokalne organizacje pozarządowe, strażacy, to już mówiłem, leśnicy, dalej mamy przyrodników, osoby, które na przykład oprowadzają turystów czy pielgrzymów. I lokalne media, no jak po prostu podchwyciły temat, bo się okazuje, że my w tej kampanii to też odkrywamy wiele smaczków na temat Jana Pawła II. Ja nie wiem, czy będę w stanie opowiedzieć tak w szczegółach
2: wszystkie
4: anegdoty, ale właśnie w tej Studzienicznej dowiedziałem się, że dobrze, że pan przyjechał do Studzienicznej, a nie do Mikaszówki, bo w tej Mikaszówce to tam był taki proboszcz i ten proboszcz, jak Wojtyła tam przyjechał i szedł przez Kartoflisko, to ten proboszcz go pogonił laską, a jak Wojtyła mówił, że on jest kardynałem, to proboszcz powiedział, ja ci dam kardynała z Krakowa, wolny z tego Kartofliska. A później na parafii, och, jego ekscelencjo, bardzo przepraszam. Ale to są takie smaczki, które się pojawiają w tych historiach, tam na miejscu. Trudno jest to przewidzieć. To są rzeczy, które są niepublikowane. Tego jeszcze nie było w żadnych wywiadach. I to wszystko się teraz dzieje tam na żywo, na miejscu. Rozmowy z mieszkańcami otwierają po prostu tyle nowych rozdziałów, tyle nowych pomysłów. I właściwie można byłoby od domu do domu chodzić i się okazuje, że i natura, i ta pamięć lokalna, i to tożsamość, to jest coś, co łączy. To nie jest tylko element religijny, że to jest ten moralny obowiązek troski o naturę, bo Ewangelia stworzenia i tak dalej. Więc niesamowite jest, że w tej kampanii tyle różnych grup, tyle różnych wspólnot chce się zaangażować, bo to jest coś, co łączy.
2: Aniu, coś jeszcze chciałabyś dodać?
3: Tak, bo to jest takie przedsięwzięcie, które bardzo cieszy, dlatego że my dużo odkrywamy, już badając i prowadząc jakiś namysł nad wyborem tych miejsc, ale też zachęcamy te małe wspólnoty, żeby odkrywały to swoje dziedzictwo i jesteśmy jakoś świadkami tego. Karol mówił o dosyć humorystycznych odkryciach, natomiast pewnie niewiele osób też to wie, chociaż jest to opublikowane w książce Dar i Tajemnica, na przykład skąd się wziął ten gest całowania ziemi, jak papież wysiadał w czasie pielgrzymek, klękał i całował ziemię.
2: No, skąd się wziął?
3: No to się wzięło z Niegowici, z jego pierwszej parafii, gdzie napisał, że kiedy szedł wśród łanów zbóż, to w pewnym momencie ukląkł i ucałował tą ziemię. No, można powiedzieć, przechodzą dreszcze, prawda? Bo to pokazuje ogromną głębię tego gestu, a też to, że był wielu rzeczom wierny przez całe życie. Nie? Że ten pocałunek, że przeniósł tą miłość do ziemi ojczystej, najpierw do swojej lokalnej pierwszej parafii, do Polski, przeniósł ją na cały świat, która się stała później jego parafią.
2: No to bardzo piękna historia. A jeszcze mam takie pytanie, gdyby ktoś z osób nas słuchających chciałby się zaangażować w jakieś działanie, które tutaj podejmowane jest we współpracy właśnie Centrum Myśli na Pawła II i Fundacji Polska z Natury. Gdyby ktoś chciał się zaangażować, to w jaki sposób może się skontaktować i z kim?
4: Można. Zapraszamy do kontaktu i przez centrum, i przez fundację. Jest też strona kampanii pięknoziemi.pl. I tam można się też zapisać do newslettera. Tam też są wszystkie linki do naszych profili w social mediach, są też strony odlinkowani do strony Centrum Myśli Jana Pawła, czyli centrum.jp2.pl i do strony harcerstwa. Także i myślę sobie, bo wiele osób do nas już się dodzwoniło.
2: No właśnie. Można zgłaszać ciekawe pomysły.
3: Wszystkimi drogami można się zgłaszać. My jesteśmy ze sobą, wszystkie te organizacje w stałej współpracy i kontakcie, także przekazujemy sobie te zgłoszenia i serdecznie zapraszamy.
2: No niestety kończy się czas naszej audycji, więc cóż, pozostaje mi podziękować bardzo gościom. Anna Olesiak, zastępca dyrektora Centrum Myśli na Pawła II.
3: Dziękuję bardzo.
2: I Karol Grabiec, Fundacja Polska z Natury, koordynator kampanii Piękno tej Ziemi.
4: Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy.
2: Dziękuję naszym słuchaczom, którzy towarzyszą nam w tych wieczornych godzinach wtorkowych w Radiu Warszawa. I dziękuję również Wojtkowi Dąbrowskiemu za zrealizowanie naszej rozmowy. Oczywiście wszystkich Państwa, którzy lubią nasze radio i chcą jakoś wesprzeć nasze działania finansowo poprzez modlitwę, to oczywiście jesteśmy bardzo gotowi wszelki dar przyjąć. Dziękujemy bardzo. Kłaniam się i do usłyszenia. Randa Ombach.
1: Czas wspólnot.
5: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
2: Zabrakło całkowitego pokładania w nim nadziei. Wiara i nadzieja razem z miłością stanowią fundament życia chrześcijańskiego, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu została objawiona w pełni miłość Boga do człowieka i świata. Jezus jest jedyną drogą do Ojca, jedyną drogą, która prowadzi do prawdy i życia. Drodzy chłopcy i dziewczęta, podążajcie z entuzjazmem swych młodych serc za Chrystusem. Tylko On może uciszyć lęk człowieka.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV o podróży apostolskiej do Algierii, Kamerunu, Angolii i Gwinei Równikowej podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 29 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, w kolejnych trzech krajach, które odwiedziłem, czyli w Kamerunie, Angolii i Gwinei Równikowej, ludność jest w przeważającej większości chrześcijańska. Dlatego też zanurzyłem się w atmosferze świętowania wiary, gorącego przyjęcia, czemu sprzyjały także typowe cechy charakteru mieszkańców Afryki. Ja również, podobnie jak moi poprzednicy, doświadczyłem nieco tego, co Jezus przeżywał wśród tłumów ludzi w Galilei. Widział ich spragnionych i łaknących sprawiedliwości. Głosił im: błogosławieni ubodzy, błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, a rozpoznając ich wiarę, mówił: wy jesteście solą ziemi i światłem świata. Wizyta w Kamerunie pozwoliła mi wzmocnić wezwanie do wspólnego zaangażowania na rzecz pojednania i pokoju, ponieważ również ten kraj dotknięty jest niestety napięciami i przemocą. Cieszę się, że udałem się do Bamendy w regionie anglojęzycznym, gdzie zachęcałem do wspólnej pracy na rzecz pokoju. Kamerun nazywany jest Afryką w miniaturze ze względu na różnorodność i bogactwo swej przyrody oraz zasobów, ale wyrażenie to możemy rozumieć również w tym sensie, że w Kamerunie odnajdujemy wielkie potrzeby całego kontynentu. Potrzebę sprawiedliwego podziału bogactw, potrzebę zapewnienia przestrzeni dla młodzieży poprzez przezwyciężenie endemicznej korupcji, potrzebę promowania integralnego i zrównoważonego rozwoju, przeciwstawiając różnym formom neokolonializmu dalekowzroczną współpracę międzynarodową. Dziękuję Kościołowi w Kamerunie i całemu narodowi kameruńskiemu, który przyjął mnie z wielką miłością i modlę się, aby duch jedności, który uwidocznił się podczas mojej wizyty, pozostał żywy i prowadził przyszłe wybory oraz działania.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
1: 10 maja 2025 roku. Uroczystość Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
2: O wyjątkowości tego właśnie obrazu dla nas, warszawiaków, świadczy też fakt, że był to pierwszy obraz Matki Bożej zwieńczony koroną. Pierwszy obraz Maryi w Polsce, który został przebrany koronami. Nuncjusz apostolski tamtego czasu, w 1651 roku, nałożył na głowę Najświętszej Maryi Panny symbol władzy królewskiej. Stało się to 66 lat przed koronacją obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. A krótko potem, także i w naszym kraju, w 1652 roku do Warszawy zbliżała się epidemia, która pustoszyła okolice. Właśnie wtedy za sprawą księdza Hiacynta Orselliego postanowiono w bramie nowomiejskiej w Warszawie umieścić czczony przez warszawiaków obraz Matki Bożej Łaskawej. Modlono się o cud odpędzenia zarazy. Obraz ten był także noszony w procesjach i w końcu prośby o łaskę ocalenia od epidemii zostały wysłuchane. Epidemia nie dotarła do Warszawy. W dowód wdzięczności Rada Miejska wydała oficjalny dokument pod tytułem Ślubowanie Warszawy, w którym to stolica oddała się pod obronę Matki Bożej jako tarczy i obrony, a jednocześnie Maryi powierzono obronę nie tylko nad stolicą Rzeczypospolitej, ale także nad całym Królestwem Polskim, obwołując ją Mater Gratiarum Warszawiensis, czyli Matką Łaski Warszawskiej i Strażniczką Polski.
0: Dobre słowo pasterzy.